przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się.

sercu Kujaw. Tylko 99,4 FM.

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

0: Radio Kujawy 99,4 FM. Czas na wiadomości.
1: Dziś decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trwają policyjne kontrole w szkołach po niedawnych atakach nożowników. A potem o tym, co jest w stanie zatrzymać pracownika w firmie. Ewelina Walczak. Dziś sąd decyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany, usłyszał 9 zarzutów.

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
3: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
5: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
6: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
3: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
7: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
3: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w Dniu ich Święt?
8: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
9: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
10: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
0: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
11: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.

0: Dzisiejsze przedstawienie będzie o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
1: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
2: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: W naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 metrów kwadratowych, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 metrów na 70 metrów. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 tysięcy złotych, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 metrów kwadratowych został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz

0: zostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
1: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Wrocławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
2: To na pewno będzie bardzo korzystne dla wrocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Wrocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Wrocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
1: Pomysł organizacji takiej imprezy we Wrocławku narodził się 2 lata temu, podczas zawodów organizowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Judo.
3: Rzeczywiście Wrocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
4: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego, chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście, w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski, jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku może potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
1: Do Wrocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Wrocławek będzie reprezentowało 4 zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat wrocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
5: Powiat wrocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy

0: dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe. Choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest uczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
0: Tak się składa, że jesteśmy na 15. miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane, także robimy co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przejeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termalizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przyjeżdżają przez rzadką wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna, niecek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy metrów kwadratowych hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy metrów kwadratowych budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 metrów kwadratowych. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
2: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym Zespół Szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede

0: Przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
1: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat wrocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
2: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania praktycznie w kilka minut. Ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
1: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
3: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
1: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
4: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
5: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
1: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
6: greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycji.

0: tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
1: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Włocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Włocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no... Jak okazało się później, gdy zaczęłam pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej, oczywiście, no jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie, mamy bardzo fajnych gości, naprawdę, przychodzą do nas wspaniali ludzie, ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają, mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Włocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
0: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
1: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście. Także cokolwiek coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpanakorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
2: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
3: Κάνουμε τα πάντα για ευχαρίστησή σας, για ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Włocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka, tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Włocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 690.

696-426-700. Autoserwis 696-426-800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie, opowiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim.
1: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ i bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
0: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami.

0: tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników, jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas. I ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski. I na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci, niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy. One dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście, ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence, ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją, rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: No to już jest 3 rok, jak spotykamy się na treningach. 3 rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no, troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były no, pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
3: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
0: No na pewno, na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej, było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym no, problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną no, fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, a bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, no i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne.

0: odczucie, że można. Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi i właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych terw ulgowych. Ona nieraz, widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się. I przełamała się. No i są efekty tego.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
2: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91, Warząchewka Polska. Płeć samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana, wielkość duża, cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. Szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. Wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? Bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą, najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego loku. Sprawdźmy budki dla kotów, zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka, i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie, i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze, dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry, i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość

zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz. Oczywiście jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, w tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny, karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym, bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No i koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce, czy na posesji do garażu. Oczywiście wewnątrz takich budynków te, no tak troszeczkę inaczej z tymi zasadami, no bo ta karma mokra czy woda może już postać dłużej, nie powinna zamarznąć i wtedy oczywiście możemy karmić koty bardziej w sposób po prostu bardziej zbliżony do tego, co dostawały wiosną, latem. Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe, oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz, czy nie ma działki, nie może pomagać kotom działkowym, oczywiście zachęcamy do tego, aby udostępnić swoje piwnice. Wystarczy takim kociakom uchylić okienko, one bardzo chętnie skorzystają z takiego zaproszenia, szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno. Jeżeli boimy się, że kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku, w piwnicy oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji.

0: aplikacji i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować, ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego no, rójka może wystąpić również jesienią czy zimą. I niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które no niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji, pomagajmy oczywiście naszym kotom. One na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas. No bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczajają się tylko do osób karmiących, a i niekoniecznie im też dadzą się dotknąć. Natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy. No i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe, to partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowana jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz.

0: Zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
3: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
5: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
6: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
3: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
7: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
3: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w Dniu ich Święt?
8: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
9: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
10: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
0: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
11: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
12: Dzisiejsze przedstawienie będzie także o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz

0: Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem. Był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
1: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
2: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 metrów kwadratowych, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 metrów na 70 metrów. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 tysięcy złotych, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 metrów kwadratowych został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
0: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Wrocławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
3: To na pewno będzie bardzo korzystne dla wrocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Wrocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Wrocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
0: Pomysł organizacji takiej imprezy we Wrocławku narodził się 2 lata temu, podczas zawodów organizowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Judo.
4: Rzeczywiście Wrocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu, Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
5: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego, chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski, jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów, każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku, że potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
0: Do Wrocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Wrocławek będzie reprezentowało 4 zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat wrocławski zajął 1. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
6: Powiat wrocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa.

0: społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe. Choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest odczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
0: Tak się składa, że jesteśmy na 15. miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie. Chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane. Także robimy, co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przyjeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termomodernizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przyjeżdżają przez rzadką wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna, niezek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy metrów kwadratowych hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy metrów kwadratowych budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 metrów kwadratowych. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
2: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji, szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym Zespół Szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość.

0: Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
1: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat wrocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
2: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania praktycznie w kilka minut. Ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
1: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
3: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
1: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
4: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
5: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
1: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
6: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią

0: Pragną dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
1: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Włocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Włocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no, jak okazało się później, gdy zaczęłam pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej, oczywiście, no jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę. Przychodzą do nas wspaniali ludzie. Ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Włocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie. Duże zaskoczenie.
0: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
1: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście, także cokolwiek coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać się w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpanakorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
2: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
3: Κάνουμε τα πάντα για ευχαρίστησή σας, για ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Włocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka, tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Włocławka.

0: dyspozycji pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie. Opowiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim?
1: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo dużo

0: że miały wpływ i bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
2: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, jak chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały. Więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci, niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy, one dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence. Ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3. rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
0: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
2: No to już jest 3. rok, jak spotykamy się na treningach. 3. rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były no, pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
3: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
2: No na pewno, na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej. Było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym no, problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną no, fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, bo ty...

0: masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, no i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można. Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi i właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych terw ulgowych. Ona nieraz widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się. I przełamała się. No i są efekty tego.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
2: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91, Warząchewka Polska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość duża. Cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. No, szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. No wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które no niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? No bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą, najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego loku. Sprawdźmy budki dla kotów, zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka, no i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, no niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie, no i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast no, w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim

Wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze. Dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, no to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry. No i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz. Oczywiście, jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, w tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce, czy na posesji do garażu. Oczywiście wewnątrz takich budynków te, no tak troszeczkę inaczej, z tymi zasadami, no bo ta karma mokra czy woda może już postać dłużej, nie powinna zamarznąć i wtedy oczywiście możemy karmić koty bardziej, w sposób po prostu bardziej zbliżony do tego, co dostawały wiosną, latem. Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe, oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz, czy nie ma działki, nie może pomagać kotom działkowym, oczywiście zachęcamy do tego, aby udostępnić swoje piwnice. Wystarczy takim kociakom uchylić okienko, one bardzo chętnie skorzystają z takiego zaproszenia.
szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno.

0: Jeżeli boimy się, że kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku, w piwnicy, oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować, ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego, no, rójka może wystąpić również jesienią czy zimą i niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które no, niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji, pomagajmy oczywiście naszym kotom. One na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas, no bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczają się tylko do osób karmiących, a i niekoniecznie im też dadzą się dotknąć. Natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy, no i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Sobótka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
3: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
5: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
6: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
3: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
7: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
3: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w Dniu ich Święt?
8: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
9: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
10: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
0: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
11: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
12: Dzisiejsze przedstawienie będzie o księdze.

0: także o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
1: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
2: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: W naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 metrów kwadratowych, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 metrów na 70 metrów. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 tysięcy złotych, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 metrów kwadratowych został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a

0: Pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
1: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Włocławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
2: To na pewno będzie bardzo korzystne dla włocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Włocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Włocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
1: Pomysł organizacji takiej imprezy we Włocławku narodził się 2 lata temu, podczas zawodów organizowanych przez Włocławskie Towarzystwo Judo.
3: Rzeczywiście Włocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu, Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
4: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No, przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego, chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście, w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski, jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku może potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
1: Do Włocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Włocławek będzie reprezentowało 4 zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat włocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
5: Powiat włocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność.

0: dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe. Choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest odczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
0: Tak się składa, że jesteśmy na 15. miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie. Chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane. Także robimy, co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przejeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termomodernizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przejeżdżają przez Rzadką Wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna, niecek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy metrów kwadratowych hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy metrów kwadratowych budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 metrów kwadratowych. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
2: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym Zespół Szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich

0: Rozwój. WIG Przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
1: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat wrocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
2: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania praktycznie w kilka minut. Ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
1: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
3: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
1: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
4: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
5: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
1: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
6: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć

0: prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
1: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Włocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Włocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no, jak okazało się później, gdy zaczęłam pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej, oczywiście, no jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę. Przychodzą do nas wspaniali ludzie. Ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Włocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie. Duże zaskoczenie.
0: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
1: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście, także cokolwiek coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać się w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpanakorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
2: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
3: Κάνουμε τα πάντα για ευχαρίστησή σας, για ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Włocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka. Tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Włocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie, opowiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim.
1: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ i bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
0: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja, jest prowadzona Open,

0: czyli nie ma roczników, jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas. I ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski. I na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci, niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy. One dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence. Ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: No to już jest 3 rok, jak spotykamy się na treningach. 3 rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były no, pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
3: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
0: No na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej, to było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym no, problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną no, fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, no i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można, Ja na przykład

0: przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi i właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych tarw ulgowych. Ona nieraz, widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się. I przełamała się. No i są efekty tego.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
2: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91, Warząchewka Polska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość duża. Cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. No, szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. No wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które no niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? No bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą, najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego lokum. Sprawdźmy budki dla kotów, zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka, no i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, no niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie, no i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast no, w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze. Dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, no to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry. No i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domu,

domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz. Oczywiście jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, w tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny, karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym, bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce, czy na posesji do garażu. Oczywiście wewnątrz takich budynków te, no tak troszeczkę inaczej z tymi zasadami, no bo ta karma mokra czy woda może już postać dłużej, nie powinna zamarznąć i wtedy oczywiście możemy karmić koty bardziej w sposób po prostu bardziej zbliżony do tego, co dostawały wiosną, latem. Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe, oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz, czy nie ma działki, nie może pomagać kotom działkowym, oczywiście zachęcamy do tego, aby udostępnić swoje piwnice. Wystarczy takim kociakom uchylić okienko, one bardzo chętnie skorzystają z takiego zaproszenia, szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno. Jeżeli boimy się, że kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku w piwnicy oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji.
i nic nie stoi na przeszkodzie.

0: kodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować, ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego rójka może wystąpić również jesienią czy zimą i niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które no niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji, pomagajmy oczywiście naszym kotom. One na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas, no bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczają się tylko do osób karmiących, a i nie koniecznie im też dadzą się dotknąć, natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy, no i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe, to partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągle podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowana jest pod numerem GW /286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35.

0: na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka

0: Śmienita, nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
3: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
5: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
6: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
3: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
7: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
3: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w dniu ich święt?
8: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
9: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
10: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
0: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
11: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
12: Dzisiejsze przedstawienie będzie także o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikiem

0: piłkarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
1: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
2: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: W naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 metrów kwadratowych, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 metrów na 70 metrów. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 tysięcy złotych, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 metrów kwadratowych został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który

0: zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
1: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Wrocławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
2: To na pewno będzie bardzo korzystne dla wrocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Wrocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Wrocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
1: Pomysł organizacji takiej imprezy we Wrocławku narodził się 2 lata temu, podczas zawodów organizowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Judo.
3: Rzeczywiście Wrocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
4: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No, przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego. Chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski. Jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów, każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku, że potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
1: Do Wrocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Wrocławek będzie reprezentowało 4 zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat wrocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
5: Powiat wrocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje

0: sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe. Choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest odczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
0: Tak się składa, że jesteśmy na 15 miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie. Chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane, także robimy co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa powiatowego centrum sportu i rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przyjeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termalizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przyjeżdżają przez Rzadką Wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie powiatowego centrum sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna, niecek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy metrów kwadratowych hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy metrów kwadratowych budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 metrów kwadratowych. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
2: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym zespół szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar.

0: który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
1: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat wrocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
2: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania praktycznie w kilka minut. Ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
1: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
3: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
1: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
4: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
5: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
1: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
6: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.

0: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Włocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Włocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no, jak okazało się później, gdy zaczęłam pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Po malutku. Pewnie każdy by chciał więcej, oczywiście, no, jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no, chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę. Przychodzą do nas wspaniali ludzie. Ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Włocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
1: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
0: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście, także cokolwiek coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpana chorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
2: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
3: Κάνουμε τα πάντα για ευχαρίστησή σας, για ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Włocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka, tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Włocławka.

0: Państwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem z siebie bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie, a opowiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim.
1: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ i bardzo mi się podobało.

0: ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
1: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
2: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, jak chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas. I ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski. I na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy. One dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście, ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence, ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już trzeci rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
0: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją, rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
2: No to już jest trzeci rok, jak spotykamy się na treningach. Trzeci rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no, troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były no, pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
3: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
2: No na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej, było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym no, problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną no, fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, Więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, a bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że

0: nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, no i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można. Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi i właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych terw ulgowych. Ona nieraz widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się. I przełamała się. No i są efekty tego.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
2: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91, Warząchewka Polska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość duża. Cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. No, szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. No wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które no niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? No bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą, najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego loku. Sprawdźmy budki dla kotów, zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka, no i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, no niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie, no i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast no, w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma,

ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze. Dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, no to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry. No i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz, oczywiście jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, w tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny, karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym, bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce, czy na posesji do garażu. Oczywiście wewnątrz takich budynków te, no tak troszeczkę inaczej z tymi zasadami, no bo ta karma mokra czy woda może już postać dłużej, nie powinna zamarznąć i wtedy oczywiście możemy karmić koty bardziej w sposób po prostu bardziej zbliżony do tego, co dostawały wiosną, latem. Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe, oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz, czy nie ma działki, nie może pomagać kotom działkowym, oczywiście zachęcamy do tego, aby udostępnić swoje piwnice. Wystarczy takim kociakom uchylić okienko, one bardzo chętnie skorzystają z takiego zaproszenia, szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno. Jeżeli boimy się, że

0: kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku w piwnicy oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować, ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego no, rójka może wystąpić również jesienią czy zimą i niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które no, niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji, pomagajmy oczywiście naszym kotom. One na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas, no bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczajają się tylko do osób karmiących, a i niekoniecznie im też dadzą się dotknąć. Natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy. No i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe, to partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowana jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: U Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
3: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
5: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
6: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
3: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
7: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
3: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w Dniu ich Święt?
8: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
9: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
10: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
0: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
11: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
12: Dzisiejsze przedstawienie będzie także o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę.

0: uwagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
1: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
2: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 metrów kwadratowych, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 metrów na 70 metrów. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 tysięcy złotych, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 metrów kwadratowych został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków.

0: Amen.
1: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Wrocławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
2: To na pewno będzie bardzo korzystne dla wrocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Wrocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Wrocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
1: Pomysł organizacji takiej imprezy we Wrocławku narodził się 2 lata temu, podczas zawodów organizowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Judo.
3: Rzeczywiście Wrocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
4: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No, przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego, chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski, jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów, każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku może potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
1: Do Wrocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Wrocławek będzie reprezentowało 4 zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat wrocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
5: Powiat wrocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować.

0: kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe. Choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest odczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
0: Tak się składa, że jesteśmy na 15. miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie. Chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane. Także robimy, co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przejeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termomodernizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przejeżdżają przez Rzadką Wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna, niezek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy metrów kwadratowych hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy metrów kwadratowych budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 metrów kwadratowych. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
2: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji, szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym Zespół Szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń, tych, którzy tworzyli szkołę przed nami

0: którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
1: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat wrocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
2: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania. Praktycznie w kilka minut ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
1: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
3: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
1: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
4: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
5: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
1: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
6: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
7: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Wrocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną.

0: No oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Włocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no, jak okazało się później, gdy zacząłem pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej, oczywiście, no, jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no, chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę. Przychodzą do nas wspaniali ludzie, ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Włocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
1: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
0: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście. Także cokolwiek, coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpana chorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
2: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
1: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Włocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka, tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Włocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie, a opowiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim.
1: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ i bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
0: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła

0: dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas. I ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski. I na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci, niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy. One dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence. Ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3. rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen. Ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: No to już jest 3. rok, jak spotykamy się na treningach. 3. rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były no, pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
3: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
0: No na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej. Było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym no, problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną no, fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, no i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można. Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby

0: przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi i właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych terw ulgowych. Ona nieraz widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się. I przełamała się. No i są efekty tego.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
2: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 021.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91, Warząchewka Polska. Płeć samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana, wielkość duża, cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. No, szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. No wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które no niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? No bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą, najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego loku. Sprawdźmy budki dla kotów, zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka, no i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, no niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie, no i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast no, w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze. Dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, no to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry. No i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz, oczywiście, jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy

więcej miejsc. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, w tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny, karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym, bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No i koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce, czy na posesji do garażu. Oczywiście wewnątrz takich budynków te, no tak troszeczkę inaczej z tymi zasadami, no bo ta karma mokra czy woda może już postać dłużej, nie powinna zamarznąć i wtedy oczywiście możemy karmić koty bardziej w sposób po prostu bardziej zbliżony do tego, co dostawały wiosną, latem. Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe, oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz, czy nie ma działki, nie może pomagać kotom działkowym, oczywiście zachęcamy do tego, aby udostępnić swoje piwnice. Wystarczy takim kociakom uchylić okienko, one bardzo chętnie skorzystają z takiego zaproszenia, szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno. Jeżeli boimy się, że kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku w piwnicy oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować, ponieważ pamiętajmy, że
u kota domowego, no rujka może za

0: wystąpić również jesienią czy zimą. I niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które no niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji, pomagajmy oczywiście naszym kotom. One na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas, no bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczajają się tylko do osób karmiących, a i niekoniecznie im też dadzą się dotknąć. Natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy. No i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe, to partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowana jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam.

0: Malwina Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz

0: pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
3: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
5: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
6: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
3: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
7: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
3: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w Dniu ich Święta?
8: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
9: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
10: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
0: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
11: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
12: Dzisiejsze przedstawienie będzie także o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność.

0: odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
1: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
2: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: W naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 m2, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 m na 70 m. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 000 zł, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 m2 został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
0: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października

0: ulicami Włocławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
1: To na pewno będzie bardzo korzystne dla włocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Włocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Włocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
0: Pomysł organizacji takiej imprezy we Włocławku narodził się 2 lata temu, podczas zawodów organizowanych przez Włocławskie Towarzystwo Judo.
2: Rzeczywiście Włocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
3: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No, przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego, chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski, jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów, każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku, że potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
0: Do Włocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Włocławek będzie reprezentowało 4 zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat włocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
4: Powiat włocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zaczynamy.

0: Nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe. Choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest odczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
0: Tak się składa, że jesteśmy na 15. miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie. Chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane. Także robimy, co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przejeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termomodernizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przyjeżdżają przez rzadką wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna, niezek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy metrów kwadratowych hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy metrów kwadratowych budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 metrów kwadratowych. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
2: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym Zespół Szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce, i o wartościach, które zostały na nim zapisane.

0: dane.
1: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat wrocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
2: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania. Praktycznie w kilka minut ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
1: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
3: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
1: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
4: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
5: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
1: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
6: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
7: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Wrocławku.
0: Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Włocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej,

0: Wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no... Jak okazało się później, gdy zaczęłam pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej, oczywiście, no jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę, przychodzą do nas wspaniali ludzie, ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Włocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
1: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
0: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście, także cokolwiek coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpana chorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
2: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
1: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Włocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka, tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Włocławka.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy

0: od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie. A powiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim.
1: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ i bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
0: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników, jak gdyby klasyfikacja się układa według czasu.

0: zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, no, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały. Więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu, czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy, one dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście, ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence, ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już trzeci rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją, rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: No to już jest trzeci rok, jak spotykamy się na treningach. Trzeci rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no, troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były no, pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
3: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
0: No na pewno, na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej, było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym no, problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną no, fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, a bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, no i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można, Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu,

0: ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi i właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych tarów ulgowych. Ona nieraz widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się. I przełamała się. No i są efekty tego.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
2: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość duża. Cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. Szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. Wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? Bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą, najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego loku. Sprawdźmy budki dla kotów, zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka, i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie, i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze. Dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, to po

prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry. No i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz, oczywiście jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, w tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny, karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym, bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce, czy na posesji do garażu. Oczywiście wewnątrz takich budynków te, no tak troszeczkę inaczej z tymi zasadami, no bo ta karma mokra czy woda może już postać dłużej, nie powinna zamarznąć i wtedy oczywiście możemy karmić koty bardziej w sposób po prostu bardziej zbliżony do tego, co dostawały wiosną, latem. Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe, oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz, czy nie ma działki, nie może pomagać kotom działkowym, oczywiście zachęcamy do tego, aby udostępnić swoje piwnice. Wystarczy takim kociakom uchylić okienko, one bardzo chętnie skorzystają z takiego zaproszenia, szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno. Jeżeli boimy się, że kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu

0: na ziemi może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku, w piwnicy oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować. Ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego no, rójka może wystąpić również jesienią czy zimą i niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które no, niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji. Pomagajmy oczywiście naszym kotom, one na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas, no bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczają się tylko do osób karmiących, a i niekoniecznie im też dadzą się dotknąć, natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy, no i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe, to partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowana jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Wietrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19.

0: promocji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
3: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
5: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
6: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
3: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
7: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
3: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w dniu ich święt?
8: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
9: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
10: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
0: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
11: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
12: Dzisiejsze przedstawienie będzie także o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania.

0: Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
1: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
2: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: W naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 m kwadratowych, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 metrów na 70 metrów. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 tysięcy złotych, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 metrów kwadratowych został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

0: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Wrocławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
1: To na pewno będzie bardzo korzystne dla wrocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Wrocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Wrocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
0: Pomysł organizacji takiej imprezy we Wrocławku narodził się dwa lata temu, podczas zawodów organizowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Judo.
2: Rzeczywiście Wrocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
3: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No, przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego. Chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski. Jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów, każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku, że potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
0: Do Wrocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Wrocławek będzie reprezentowało 4 zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat wrocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
4: Powiat wrocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo.

0: pracy. Tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe, choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest odczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
0: Tak się składa, że jesteśmy na 15. miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane, także robimy co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przejeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termalizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przyjeżdżają przez Rzadką Wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna, niecek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy metrów kwadratowych hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy metrów kwadratowych budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 metrów kwadratowych. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
2: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym Zespół Szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych,

0: że będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
1: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat wrocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
2: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania. Praktycznie w kilka minut ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
1: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
3: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
1: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
4: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
5: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
1: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
6: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
7: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Wrocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję

0: Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Włocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no... Jak okazało się później, gdy zacząłem pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej, oczywiście, no, jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no, chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę. Przychodzą do nas wspaniali ludzie, ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Włocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
1: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
0: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście. Także cokolwiek, coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpana chorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
2: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
1: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Włocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka. Tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Włocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem z siebie bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie, a powiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim.
1: Było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ i bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
0: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników, jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała

0: z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas. I ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski. I na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci, niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy. One dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence. Ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen. Ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: No to już jest 3 rok, jak spotykamy się na treningach. 3 rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no, troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były no, pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
3: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
0: No na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej. Było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym no, problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną no, fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, no i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można. Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością.

0: niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi i właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych tarw ulgowych. Ona nieraz widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się. I przełamała się. No i są efekty tego.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
2: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91, Warząchewka Polska. Płeć samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana, wielkość duża, cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. No szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. No wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które no niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? No bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą, najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego loku. Sprawdźmy budki dla kotów, zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka, no i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, no niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie, no i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast no, w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze. Dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, no to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry. No i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz, oczywiście, jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca.

Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, wróć. W tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No i koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce, czy na posesji do garażu. Oczywiście wewnątrz takich budynków te, no tak troszeczkę inaczej z tymi zasadami, no bo ta karma mokra czy woda może już postać dłużej, nie powinna zamarznąć i wtedy oczywiście możemy karmić koty bardziej w sposób po prostu bardziej zbliżony do tego, co dostawały wiosną, latem. Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe, oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz, czy nie ma działki, nie może pomagać kotom działkowym. Oczywiście zachęcamy do tego, aby udostępnić swoje piwnice. Wystarczy takim kociakom uchylić okienko, one bardzo chętnie skorzystają z takiego zaproszenia, szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno. Jeżeli boimy się, że kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku w piwnicy oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować, ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego, no, rujka może wystąpić również jesienią czy zimą.

0: i niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które no niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji, pomagajmy oczywiście naszym kotom. One na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas, no bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczajają się tylko do osób karmiących, a i niekoniecznie im też dadzą się dotknąć. Natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy. No i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowana jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

Sylwetka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
3: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
5: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
6: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
3: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
7: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
3: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w Dniu ich Święt?
8: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
9: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
10: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
0: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
11: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
12: Dzisiejsze przedstawienie będzie także o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom.

0: Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwa historii.
1: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
2: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: W naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 m2, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 m na 70 m. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 000 zł, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 m2 został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
0: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Wrocławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilka

0: 15 dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W Hali Mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
1: To na pewno będzie bardzo korzystne dla włocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Włocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Włocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
0: Pomysł organizacji takiej imprezy we Włocławku narodził się 2 lata temu podczas zawodów organizowanych przez Włocławskie Towarzystwo Judo.
2: Rzeczywiście Włocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
3: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego, chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski, jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów, każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku może potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
0: Do Włocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Włocławek będzie reprezentowało 4 zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat włocławski zajął 1. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
4: Powiat włocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych.

0: bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe. Choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest uczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
0: Tak się składa, że jesteśmy na 15. miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane, także robimy co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przejeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termalizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przyjeżdżają przez rzadką wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna, miecek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy m2 hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy m2 budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy m2. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 m2. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
2: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym Zespół Szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
1: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat włocławski, który prowadzi

0: szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
1: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania praktycznie w kilka minut. Ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
0: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
2: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
0: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
3: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
4: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
0: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
5: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
6: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Wrocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Wrocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama.

0: Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no, jak okazało się później, gdy zaczęłam pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej, oczywiście, no, jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no, chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę. Przychodzą do nas wspaniali ludzie. Ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Włocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
1: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
0: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście. Także cokolwiek coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpanakorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
2: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
3: Κάνουμε τα πάντα για ευχαρίστησή σας, για ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Włocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka, tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Włocławka.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54

0: 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie, opowiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim?
1: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ i bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
0: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedna

0: z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła dwa brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas. I ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski. I na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci, niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy. One dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence. Ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen. Ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: No to już jest 3 rok, jak spotykamy się na treningach. 3 rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były no, pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
3: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
0: No na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej. To było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym no, problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną no, fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, no i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można, Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach,

0: sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi i właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych terw ulgowych. Ona nieraz widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się. I przełamała się. No i są efekty tego.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
2: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91, Warząchewka Polska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość duża. Cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. No, szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. No wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które no niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? No bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą, najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego loku. Sprawdźmy budki dla kotów, zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka, no i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, no niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie, no i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast no, w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze. Dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, no to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry.

i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz, oczywiście jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, w tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny, karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym, bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce, czy na posesji do garażu. Oczywiście wewnątrz takich budynków te, no tak troszeczkę inaczej z tymi zasadami, no bo ta karma mokra czy woda może już postać dłużej, nie powinna zamarznąć i wtedy oczywiście możemy karmić koty bardziej w sposób po prostu bardziej zbliżony do tego, co dostawały wiosną, latem. Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe, oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz, czy nie ma działki, nie może pomagać kotom działkowym, oczywiście zachęcamy do tego, aby udostępnić swoje piwnice. Wystarczy takim kociakom uchylić okienko, one bardzo chętnie skorzystają z takiego zaproszenia, szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno. Jeżeli boimy się, że kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście

0: oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku, w piwnicy oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować. Ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego rójka może wystąpić również jesienią czy zimą i niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które no niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji. Pomagajmy oczywiście naszym kotom. One na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas. No bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczają się tylko do osób karmiących, a i niekoniecznie im też dadzą się dotknąć. Natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy. No i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe, to partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągle podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowana jest pod numerem GW /286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 542 540.

problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
3: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
5: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
6: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
3: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
7: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
3: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w Dniu ich Święta?
8: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
9: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
10: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
0: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
11: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
12: Dzisiejsze przedstawienie będzie także o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność

0: za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
1: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
2: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 metrów kwadratowych, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 metrów na 70 metrów. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 tysięcy złotych, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 metrów kwadratowych został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
0: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami

0: Wrocławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
1: To na pewno będzie bardzo korzystne dla wrocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Wrocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Wrocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
0: Pomysł organizacji takiej imprezy we Wrocławku narodził się 2 lata temu, podczas zawodów organizowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Judo.
2: Rzeczywiście Wrocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
3: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego, chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski, jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów, każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku, że potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
0: Do Wrocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Wrocławek będzie reprezentowało 4 zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat wrocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
4: Powiat wrocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miło miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominając

0: Wspominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe. Choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest uczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
0: Tak się składa, że jesteśmy na 15. miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie. Chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane. Także robimy, co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przejeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termomodernizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przyjeżdżają przez rzadką wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna, niesek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy metrów kwadratowych hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy metrów kwadratowych budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 metrów kwadratowych. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
2: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym Zespół Szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce, i o wartościach, które zostały na nim zapisane.

0: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat wrocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
1: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania. Praktycznie w kilka minut ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
0: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
2: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
0: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
3: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
4: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
0: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
5: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
6: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Wrocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Wrocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej,

0: wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no... Jak okazało się później, gdy zaczęłam pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami. Pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej, oczywiście, no jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę, przychodzą do nas wspaniali ludzie, ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Włocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
1: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
0: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście, także cokolwiek coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpana chorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
2: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
1: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Włocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka, tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Włocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem z siebie bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie. A powiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi, trenowałam bardzo ciężko, właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim.
1: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ i bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
0: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników, jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały.

0: pracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas. I ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski. I na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy. One dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście, ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence, ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3. rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją, rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: No to już jest 3. rok, jak spotykamy się na treningach. 3. rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no, troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były no, pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także, a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
3: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
0: No na pewno, na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej, było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym no, problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną no, fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, a bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, no i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można. Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. kto się

0: człowiek uczy pracy z takimi dziećmi i właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych tarw ulgowych. Ona nieraz widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się i przełamała się. No i są efekty tego.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
2: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Październik 2026. Miejsce znalezienia: ulica Obwodowa. Płeć: samica. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: czarna podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 październik 2026. Miejsce znalezienia: droga S91, Warząchewka Polska. Płeć: samiec. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 12 październik 2026. Miejsce znalezienia: droga S91, Warząchewka Polska. Płeć: samica. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: czarna podpalana. Wielkość duża. Cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. No, szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. No wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które no niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? No bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą, najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego loku. Sprawdźmy budki dla kotów, zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka, no i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, no niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie, no i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast no, w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze, dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, no to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry, no i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz, oczywiście, jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach. W

Wróć, wróć. W tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą, z bardzo prostej przyczyny karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym, bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No i koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce, czy na posesji do garażu. Oczywiście wewnątrz takich budynków te, no tak troszeczkę inaczej z tymi zasadami, no bo ta karma mokra czy woda może już postać dłużej, nie powinna zamarznąć i wtedy oczywiście możemy karmić koty bardziej w sposób po prostu bardziej zbliżony do tego, co dostawały wiosną, latem. Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe, oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz, czy nie ma działki, nie może pomagać kotom działkowym, oczywiście zachęcamy do tego, aby udostępnić swoje piwnice. Wystarczy takim kociakom uchylić okienko, one bardzo chętnie skorzystają z takiego zaproszenia, szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno. Jeżeli boimy się, że kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku, w piwnicy oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować, ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego, no, rójka może wystąpić również jesienią czy zimą i niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które no niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich.

0: Także korzystajmy z okazji, pomagajmy oczywiście naszym kotom. One na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas. No bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczajają się tylko do osób karmiących, a i niekoniecznie im też dadzą się dotknąć. Natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy. No i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe. To partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki

0: Natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w Podkowalskiej Kujawskiej Wsi.

0: usamodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
3: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
5: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
6: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
3: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
7: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
3: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w Dniu ich Święt?
8: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
9: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
10: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
0: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
11: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
12: Dzisiejsze przedstawienie będzie o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
13: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę

0: reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
1: Takie uroczystości to nie tylko okazja do świętowania, ale też moment, by docenić codzienną pracę nauczycieli i pokazać, jak ważne są relacje między pedagogami a uczniami.

0: W naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 metrów kwadratowych, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 metrów na 70 metrów. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 tysięcy złotych, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 metrów kwadratowych został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
0: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Wrocławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
3: To na pewno będzie bardzo korzystne

0: dla włocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego. Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Włocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Włocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnych młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
1: Pomysł organizacji takiej imprezy we Włocławku narodził się 2 lata temu podczas zawodów organizowanych przez Włocławskie Towarzystwo Judo.
2: Rzeczywiście Włocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
3: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No, przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego, chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście, w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski, jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku może potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
1: Do Włocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Włocławek będzie reprezentowało 4 zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat włocławski zajął pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
4: Powiat włocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe, choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna.

0: ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest odczuwalne w codziennym komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
0: Tak się składa, że jesteśmy na 15. miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie. Chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane. Także robimy, co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przejeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termomodernizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przejeżdżają przez Rzadką Wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna, niecek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy metrów kwadratowych hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy metrów kwadratowych budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 metrów kwadratowych. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
2: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym Zespół Szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
1: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat włocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
0: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim

0: Zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu wrocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania. Praktycznie w kilka minut ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
1: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
2: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
1: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
3: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
4: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
1: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
5: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
6: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Wrocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Wrocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no, jak okazało się później,

0: gdy zaczęłam pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie inny. To tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami, pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej, oczywiście, no, jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no, chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę. Przychodzą do nas wspaniali ludzie, ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Włocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
1: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
0: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście. Także cokolwiek, coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać się w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpana chorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
2: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji.
3: Κάνουμε τα πάντα για ευχαρίστησή σας, για ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Włocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka, tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Włocławka.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić

0: Wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach, instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej, i tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie, opowiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim?
1: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ i bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
0: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników, jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła.

0: To my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, ja chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas. I ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski. I na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci, niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy. One dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście, ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence, ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już 3 rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją, rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: No to już jest 3 rok, jak spotykamy się na treningach. 3 rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no, troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były no, pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
3: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
0: No na pewno, na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej, było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym no, problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną no, fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, a bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, no i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można. Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca.

0: Emocjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi i właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych terw ulgowych. Ona nieraz widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się. I przełamała się. No i są efekty tego.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
2: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91, Warząchewka Polska. Płeć samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana, wielkość duża, cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. No, szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. No wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które no niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? No bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą, najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego loku. Sprawdźmy budki dla kotów, zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka, no i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, no niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie, no i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast no, w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze, dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, no to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry, no i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym.

materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz, oczywiście jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, w tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny, karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym, bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No i koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce, czy na posesji do garażu. Oczywiście wewnątrz takich budynków te, no tak troszeczkę inaczej z tymi zasadami, no bo ta karma mokra czy woda może już postać dłużej, nie powinna zamarznąć i wtedy oczywiście możemy karmić koty bardziej w sposób po prostu bardziej zbliżony do tego, co dostawały wiosną, latem. Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe, oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz, czy nie ma działki, nie może pomagać kotom działkowym, oczywiście zachęcamy do tego, aby udostępnić swoje piwnice. Wystarczy takim kociakom uchylić okienko, one bardzo chętnie skorzystają z takiego zaproszenia, szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno. Jeżeli boimy się, że kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku w piwnicy oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę.

0: mamy. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować, ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego no, rójka może wystąpić również jesienią czy zimą i niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które no niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji, pomagajmy oczywiście naszym kotom. One na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas, no bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczają się tylko do osób karmiących, a i nie koniecznie im też dadzą się dotknąć, natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy, no i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe, to partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągnie podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowała jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agma.

0: Bar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik?

Dobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień Edukacji Narodowej to okazja, by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie. W szkołach odbywają się apele, podczas których nie brakuje życzeń, występów i ciepłych słów. Uroczystość z tej okazji zorganizowano także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy w naszej szkole. Obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa 3B i klasa 2B przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Tym razem to dzieci wcieliły się w rolę dyrekcji oraz nauczycieli.
2: Dla nas rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy jubileusz naszej szkoły. Główne uroczystości obchodzić będziemy w listopadzie, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
0: O tym, jak ważni są nauczyciele, najlepiej mówią sami uczniowie. Dzieci opowiadały, za co cenią swoich pedagogów i co najbardziej lubią we wspólnej nauce.
3: Powiedz nam, czy lubisz swoich nauczycieli i za co ich cenisz?
4: Tak, bardzo lubię swoich nauczycieli. Najbardziej cenię ich za cierpliwość i wyrozumiałość, pasję do dzielenia się wiedzą oraz empatię i wsparcie. Nauczyciele nie tylko uczą przedmiotów szkolnych, ale często są dla uczniów oparciem w trudniejszych momentach.
3: Mikołaju, czego chciałbyś życzyć swoim nauczycielom?
5: Tak, w wyjątkowym dniu życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom naszej szkoły dużo szczęścia, pomyślności, szóstkowych uczniów.
6: Lubię naszych nauczycieli, dlatego że pomagają nam, gdy tego potrzebujemy.
3: Powiedz mi, jacy są nauczyciele i za co ich lubisz?
7: Wszystkich nauczycieli lubię za to, że im pomagają w najtrudniejszych chwilach i są najlepsi nauczyciele na świecie.
3: Moi drodzy, czego życzycie nauczycielom w Dniu ich Święt?
8: Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość i serce, które każdego dnia wkładacie w swoją pracę.
9: Za to, że pomagacie naszym najmłodszym uczniom stawiać pierwsze kroki w szkolnym świecie, wspieracie ich, uczycie i pokazujecie, że nauka może być wspaniałą przygodą.
10: Życzymy Wam dużo radości, satysfakcji, cierpliwości oraz dużo powodu do dumy ze swoich uczniów.
0: Uczniowie przygotowali również specjalne przedstawienie. Nie zabrakło zaangażowania, a także wiedzy o tym, dlaczego obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej i kim był patron szkoły, ksiądz Jan Długosz.
11: Przygotowaliśmy przedstawienie o zwykłym dniu w naszej szkole. Ksawery będzie grał księdza wicedyrektora, a Leon będzie grał księdza dyrektora. Oczywiście nie zabraknie humoru, śmiesznych scenek i sytuacji, które każdy zna.
12: Dzisiejsze przedstawienie będzie także o księdzu Janie Długoszu. Ksiądz Jan Długosz był duchownym kronikarzem, historykiem, był człowiekiem niezwykle pracowitym i wytrwałym. Przywiązywał ogromną wagę do wiedzy i jej przekazywania. Był także nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Swoją działalnością pokazywał, jak ważne są wiedza, poznawanie historii i odpowiedzialność za przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jako kronikarz opisywał dzieje Polski, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykle cenne świadectwo historii.
13: Ten rok jubileuszowy jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji szkoły i 110. rocznicę naszej szkoły.
0: Takie uroczystości

0: W naszym regionie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje, od budowy dróg, przez remonty budynków oświatowych, po realizację obiektów sportowych. Najważniejsze jest, aby plany samorządów odpowiadały na potrzeby lokalnej społeczności. W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy od dawna mieli problem z parkowaniem przy cmentarzu. Przed główną bramą znajdował się nieutwardzony teren prywatny. Władze gminy z porozumieniem z właścicielem Ryszardem Arciszewskim postanowiły to zmienić.
1: Wcześniej właścicielem tego gruntu byli państwo Arciszewscy i dzięki ich przychylności udało nam się na potrzeby tego utwardzonego placu ten teren pozyskać. A tak w głównym zamyśle ta inwestycja powstała po to, aby osoby, które przyjeżdżają pod cmentarz parafialny, mogły tutaj parkować swoje pojazdy. Ja tylko dodam od strony takiej technicznej, że jest to plac, jak już wcześniej wspomniałem, o powierzchni 1400 metrów kwadratowych, o wymiarach prostokąt, o wymiarach 20 metrów na 70 metrów. Teren został utwardzony kostką brukową. Oczywiście wcześniej ten zabieg został poprzedzony jeszcze stworzeniem właściwego systemu odwadniającego. Także myślę, że ta inwestycja będzie w sposób właściwy służyła mieszkańcom naszej gminy i mieszkańcom, którzy będą przyjeżdżać, jak już wcześniej powiedziałem, na cmentarz parafialny w Izbicy Kujawskiej. Dodam tylko, że koszt inwestycji to kwota 400 tysięcy złotych, w całości sfinansowana z budżetu gminy Izbica Kujawska.
0: Parking o powierzchni 1400 metrów kwadratowych został poświęcony przez księdza dziekana Krzysztofa Stawickiego, proboszcza parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej.
2: Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tego parkingu przy naszym cmentarzu parafialnym. To miejsce będzie służyło wszystkim, którzy przybywają tutaj, aby odwiedzać groby swoich bliskich, modlić się za zmarłych i uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych oraz w nabożeństwach na cmentarzu. Niech to miejsce będzie wyrazem troski o wspólne dobro i szacunku wobec tych, którzy odeszli do wieczności, a także pomocą dla wszystkich, którzy przychodzą, by zachować pamięć o swoich bliskich. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Panie życia i śmierci, Ty prowadzisz nas przez ziemskie drogi ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, pobłogosław ten parking, który powstał przy naszym cmentarzu parafialnym. Niech służy wszystkim przybywającym tutaj, aby modlić się za zmarłych, nawiedzać groby swoich bliskich i umacniać nadzieję na zmartwychwstanie. Otaczaj swoją opieką kierowców i pasażerów, chroń ich przed wypadkami, niebezpieczeństwami i wszelką szkodą. Obdarz wszystkich korzystających z tego miejsca roztropnością, cierpliwością i wzajemną życzliwością. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego parkingu, ofiarodawcom, wykonawcom, wszystkim ludziom dobrej woli. Niech ich trud i zaangażowanie przyniosą pożytek całej wspólnocie parafialnej. Spraw, Panie, aby nasz cmentarz pozostawał miejscem modlitwy, ciszy i nadziei, a pamięć o zmarłych prowadziła nas do głębszej wiary w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
0: Nowy parking ułatwi mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Na początku października ulicami Wosławka przebiegli uczestnicy półmaratonu. Minęło zaledwie kilkanaście dni, a nasze miasto przygotowuje się do kolejnej dużej imprezy sportowej. W hali mistrzów zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w judo U16. Pierwsze walki już w sobotę, a zakończenie wydarzenia zaplanowano na niedzielę.
3: To na pewno będzie bardzo korzystne dla wocławskiego środowiska, nie tylko judo, być może całego środowiska sportowego.

0: Ważne, żeby podkreślić, że to jest kolejna impreza rangi ogólnopolskiej organizowana we Włocławku. Tym razem dotyczy judo, natomiast we Włocławku to judo to nie tylko świetne wyniki Anety, ale cała tak naprawdę pokolenia kolejnych zawodników, kolejnej młodzieży, która trenowała, która uczyła się też filozofii całej, która towarzyszy tej formie rywalizacji.
1: Pomysł organizacji takiej imprezy we Włocławku narodził się 2 lata temu podczas zawodów organizowanych przez Włocławskie Towarzystwo Judo.
2: Rzeczywiście Włocławek to kawał historii nie tylko naszego regionu Kujaw i Pomorza, ale również duża część historii Polskiego Związku Judo, bo zdobyty medal w Atlancie 30 lat temu przez Anetę Szczepańską to jak póki co to jedyny medal olimpijski w dorobku tego judo olimpijskiego. Niemniej jednak w naszym regionie mieliśmy szereg reprezentantów naszego środowiska, którzy reprezentowali nas zarówno na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Myślę, że po 10 latach robiąc imprezę tego zasięgu, bo 10 lat temu organizowaliśmy nie Mistrzostwa Polski, a Puchar Polski w Bydgoszczy, że na stałe imprezy tej rangi będą się odbywały w całym regionie. Jeszcze raz serdeczne słowa podziękowania. Myślę, że uda się tę imprezę zrealizować na najwyższym poziomie. Takie warunki posiada ten obiekt.
3: Przede wszystkim chciałbym zacząć od podziękowań. No przede wszystkim panu prezydentowi za dofinansowanie tego przedsięwzięcia i przychylnym okiem patrzenie na nasz klub. Cieszymy się z tego, chciałbym jeszcze taki nadmienić, że pan prezydent miał również taki epizod, że trenował również judo u mnie osobiście, w naszym klubie. Przede wszystkim WTJ to nie tylko Aneta Szczepańska, bo Aneta Szczepańska zdobyła medal olimpijski, jest to wychowanka naszego klubu, ale również jest Jarek Lewandowski, medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny reprezentant Polski, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski seniorów, każdej kategorii wiekowej, tak samo i Paweł Korycki. Było naprawdę wielu, sam prezes Okręgowego Związku może potwierdzić, że naprawdę w WTJ było naprawdę wielu wybitnych sportowców, jeżeli chodzi o judo.
1: Do Włocławka przyjedzie blisko 800 zawodników wraz z trenerami i kibicami. W sobotę odbędą się zawody młodzików. Zawodnicy będą rywalizować w 21 kategoriach wagowych. Natomiast w niedzielę do walk staną zawodnicy w kategorii U16. W tej grupie przewidziano 17 kategorii wagowych. Włocławek będzie reprezentowało 4 zawodników. Pierwszego dnia zobaczymy Filipa Zająca i Jana Zielskiego. Natomiast w niedzielę Manuela Jukowskiego i Angelo Dolińskiego. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik skierowany do osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Publikuje analizy, omawia zmiany zachodzące na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a jego publicyści komentują zmiany legislacyjne. Czasopismo publikuje również rankingi. Niedawno ukazał się ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2023-2025. Powiat włocławski zajął 1. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
4: Powiat włocławski jest ciągle liderem w województwie z dość dużą przewagą nad naszymi kolegami z innych samorządów, ale także, że utrzymujemy wysokie 15 miejsce w kraju wśród 314 samorządów powiatowych. Oczywiście nie pracujemy dla rankingów, ale to miła okoliczność. Pracujemy dla rozwiązywania problemów naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te nasze inwestycje sportowe, drogowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne są zauważalne. Chcemy to kontynuować. Miła okoliczność, ale na co dzień kosztuje to mnóstwo pracy. Tutaj w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, także osobom, które nas wspierają za to, że taki poziom tych inwestycji udaje nam się utrzymywać. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich sprawach społecznych, kulturalnych, sportowych, bo takie jest nasze zadanie samorządowe, ale te inwestycje to zawsze najważniejsza część i zrobimy wszystko, aby te miejsca były jeszcze wyższe, choć to tylko taka kwestia trochę ambicjonalna, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to, co robimy, jest uczuwalne codziennym

0: komforcie życia naszych mieszkańców.
1: Szczególnie cieszy wysokie miejsce powiatu włocławskiego na tle całego kraju.
0: Tak się składa, że jesteśmy na 15. miejscu w kraju, ale pierwsza czternastka to są wszystkie powiaty ze wschodu Polski. To także wynika z polityki krajowej, która była w ostatnich latach, gdzie znaczące środki zostały przekazywane na część wschodnią naszego kraju. Także jeżeli w tym rankingu brałoby się centrum, zachód, południe kraju, to byśmy byli liderem, ale to tak troszkę tylko informacyjnie chcę powiedzieć, że my pewnych spraw nie jesteśmy w stanie zniwelować. Są powiaty, które mają bardzo duże zakłady, kopalnie na swoim terenie, są takie, które są na wschodzie Polski, które w tych różnych środkach są finansowane, także robimy co możemy. Oczywiście obecnie największą inwestycją, jaka trwa, to jest budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i ona przebiega bardzo intensywnie. Myślę, że wszyscy, którzy przejeżdżają obok lotniska w Kruszynie, mogą już to zauważyć. Przygotowujemy się do równie dużych, minimalnie mniejszych, jeżeli chodzi o budynki ochronne, o DPS w Lubieniu. Nieprzerwalnie trwa kilkanaście inwestycji drogowych. W najbliższym czasie kończymy dwie inwestycje szkolne, nowy budynek w Kowalu, termalizację w Lubrańcu Marysinie. W przyszłym roku planujemy otworzyć środowiskowy dom samopomocy. Ci, którzy znowu przejeżdżają przez Rzadką Wolę, na pewno też widzą postęp prac, także staramy się, aby ten wachlarz tych inwestycji był w różnych elementach realizowany. Łącznie każdego roku jest to około 100 milionów na inwestycje, co w przypadku naszego samorządu stanowi około 45% wydatków całego budżetu. Myślę, że to jest jeden z najlepszych wskaźników w kraju. Realizujemy go od kilku lat w takim poziomie i będziemy chcieli to kontynuować.
1: W kompleksie Powiatowego Centrum Sportu znajdą się kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna, niecek basenowych, część rekreacyjna, strefa spa, zjeżdżalnie, a także kryte i odkryte boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, korty tenisowe, zewnętrzne strefy rozrywki oraz infrastruktura parkingowa. Zakres inwestycji obejmuje 12 tysięcy m2 hal pneumatycznych oraz 11 tysięcy m2 budynków kubaturowych, w tym budynek basenowy o powierzchni około 8 tysięcy m2. Łączna powierzchnia lustra wody przekroczy 1100 m2. Cały zagospodarowany teren obejmie ponad 5 hektarów. Zespół szkół w Kowalu ma nową siedzibę. Uczniowie i nauczyciele mogą już korzystać z budynku, który oficjalnie otwarto podczas uroczystości. Było przecięcie wstęgi, a także nadanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Dla społeczności placówki to szczególny moment. Po latach nauki i pracy w gościnnych murach wreszcie mają miejsce, które mogą nazwać własnym.
2: Pragnienie to wydawało się niemożliwe do realizacji. Szczególnie w ostatnich dekadach, gdy zmiany demograficzne nie sprzyjały raczej takim inicjatywom. Tymczasem nasza szkoła rozwijała się i powiększała swoją ofertę o kolejne szkoły dla dorosłych i dla młodzieży. A marzenie o własnej siedzibie znów, pomimo wielu wyzwań, nie tylko powróciło, ale w ubiegłym roku zaczęło się realizować. Dzięki wsparciu życzliwych szkole ludzi, ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zarówno społeczności szkolnej, jak i władz lokalnych, pragnienie tylu pokoleń stało się namacalnym faktem. Gromadzimy się bowiem w auli naszego własnego budynku. To historyczny moment, w którym Zespół Szkół w Kowalu po raz pierwszy może jako prawdziwy gospodarz powitać w swoich progach tak zacnych gości. Nowa siedziba naszej szkoły to nie tylko budowa nowoczesnego budynku, to przede wszystkim inwestycja w młodych ludzi, w ich rozwój, w ich przyszłość. Uczniowie liceum i technikum otrzymali dziś wspólny sztandar, który stanowi symbol ciągłości pokoleń. Tych, którzy tworzyli szkołę przed nami, którzy tworzą ją dzisiaj oraz tych, którzy będą ją tworzyć w przyszłości. Patrząc na niego, będziemy pamiętali o historii naszej szkoły, o jej patronce i o wartościach, które zostały na nim zapisane.
1: Za powstanie nowego obiektu odpowiada powiat włocławski, który prowadzi szkołę. Jak podkreśla starosta, realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
0: Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji. Przede wszystkim zadanie warte blisko 13 milionów złotych wsparte zostało

0: w ramach polityki terytorialnej z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. I tutaj serdeczne podziękowania dla przedstawicieli województwa, że te środki mogły do nas trafić. Ponad 7 milionów złotych to środki powiatu włocławskiego. Dziękuję za decyzję radnym obecnej kadencji, ale i radnym kadencji poprzedniej, bo decyzja o rozpoczęciu tej inwestycji zapadła wtedy. Dziękuję za wzorową współpracę z panem burmistrzem, gdy pojawił się pomysł realizacji tego zadania praktycznie w kilka minut. Ustaliliśmy, że miasto udostępni pod tę inwestycję grunt, że powstanie ta szkoła, która będzie połączona ze szkołą podstawową. Ta współpraca przekłada się także na wspólne korzystanie z obiektów sportowych. Serdecznie za to dziękuję.
1: W finansowanie przedsięwzięcia zaangażowane były również środki z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych. Przedstawiciele województwa zwracali uwagę, że otwarcie nowej placówki to ważny sygnał w czasie, gdy część szkół w regionie mierzy się z problemami i ogranicza działalność.
2: Demografia pokazuje, że szkoły się zamykają, że ze szkół tworzymy dzienne domy pobytu, wiele innych takich miejsc. Oni uwierzyli w to, że tutaj może powstać szkoła na skalę XXI wieku, że będą chcieli przychodzić tutaj młodzi ludzie, którzy będą chcieli się wzbogacać o swoją wiedzę, że będzie to szkoła, która będzie reagowała na rynek pracy, który tak jak dzisiaj się dynamicznie zmienia, tak chyba jeszcze takich czasów nie pamiętaliśmy. Szanowni Państwo, wielkie, wielkie gratulacje. My się bardzo cieszymy z moim kolegą marszałkiem, że mogliśmy dołożyć do tego cegiełkę, że są kolejne plany, że nie ustajemy, że ta młodzież i ci nauczyciele zasługują na to, żeby ta szkoła rzeczywiście błyszczała i przyciągała kolejne młode pokolenia. Wielkie gratulacje dla wszystkich Państwa.
1: W uroczystości uczestniczyli także parlamentarzyści. Podkreślali znaczenie inwestowania w edukację i tworzenia młodzieży warunków do nauki w nowoczesnej przestrzeni.
3: To wielka radość mieć nową siedzibę szkoły, wyposażoną w nowoczesne pracownie, w nowoczesne sale warsztatowe. Ale to wielki zaszczyt i duma mieć także nowy sztandar, który jednoczy wokół siebie serca całej społeczności szkolnej. Wzrastajcie zatem w tej szkole radośnie. Nabywajcie wiedzy, zacieśniajcie więzy przyjaźni, ale także rozwijajcie się, hołdując triadzie dobra, piękna i prawdy, by nasza ojczyzna dzięki wam stawała się piękniejsza.
4: Dziś, w tym szczególnym dniu, w tym budynku, który jest tworzony przecież dla młodych ludzi, chciałbym życzyć wam, szczególnie nauczycielom i uczniom, tego, abyście potrafili siebie wzajemnie zrozumieć. Życzę wam wzajemnej uważności, żebyście potrafili sobie ufać, inspirować się wzajemnie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyście realizowali marzenia i żeby nikt nie mógł wam w tym przeszkodzić.
1: Nowy budynek ma służyć kolejnym rocznikom uczniów i kadrze pedagogicznej. Dla szkoły to nie tylko nowa przestrzeń do nauki, ale także początek kolejnego etapu działalności już we własnej siedzibie.
5: Greckie smaki, aromatyczne potrawy i kulinarna podróż na południe Europy. Bez wyjeżdżania z Wrocławka. Restauracja U Greka zaprasza na dania przygotowane na bazie tradycyjnych greckich receptur i produktów, które pozwalają poczuć prawdziwy śródziemnomorski klimat. To miejsce dla tych, którzy cenią dobre jedzenie i chcą odkrywać smaki słonecznej Grecji.
6: Pomysł nam się urodził w głowie już od dawna. Jesteśmy 7 lat we Wrocławku. Mąż tutaj przyjechał za mną oczywiście. Zostawiliśmy naszą piękną Grecję. Skąd pomysł? Tam przez 30 lat mój mąż prowadził tawernę w Grecji. Wspólnie prowadziliśmy ją przez 20. Więc to, co tutaj przywieźliśmy na teren Włocławka, więc takie dania tradycyjnej kuchni greckiej, wszystko tutaj jakby komponuję sama. Staramy się jak możemy. Oczywiście wszystkie produkty sprowadzamy z kraju męża. Wszystkie przyprawy, oliwa z oliwek jest z naszych drzewek, która no Jak okazało się później, gdy zaczęłam pracować na naprawdę greckich produktach, to po całości już to ten smak wydobywa się zupełnie.

0: inny, to tworzy coś wspaniałego. Takie oregano, które zbieramy w górach czasami, jak jesteśmy, czy liście laurowe, które rosną u nas na działce. To są niby małe niuansiki, ale gdy to jedno do drugiego skomponujemy, stworzymy, wychodzi całkiem fajne danie. Rozwijamy się małymi kroczkami, pomalutku. Pewnie każdy by chciał więcej, oczywiście, no, jakby patrzeć, staramy się, jesteśmy tutaj codziennie od rana, tworzymy to we dwójkę, więc no, chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale nie jest źle, jest fajnie. Mamy bardzo fajnych gości, naprawdę. Przychodzą do nas wspaniali ludzie, ludzie, którzy kochają Grecję, którzy ją odwiedzają. Mamy tylu fajnych gości, którzy mówią, w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tyle ludzi u nas we Włocławku potrafi mówić po grecku, więc tutaj mój mąż świetnie się dogaduje czasami, bo nie umie mówić po polsku, więc naprawdę, naprawdę fajnie, duże zaskoczenie.
1: O jakości i rozpoznawalności lokalu świadczą również zdobyte wyróżnienia. U Greka zostało docenione w plebiscycie Orły Gastronomii, a także otrzymało tytuł Markowy Lokal Śródmieścia 2026. To ważne sygnały uznania zarówno ze strony branży gastronomicznej, jak i lokalnej społeczności. Restauracja konsekwentnie buduje swoją pozycję na kulinarnych tradycjach Grecji i gościnności, z której słynie ten kraj.
0: Wychodzi na to, że jesteśmy docenieni przez naszych gości. Smakuje. No i to nas cieszy, to nas buduje, to nas napędza na jeszcze lepsze dni, które będą na pewno przed nami, dania, które jeszcze wymyślamy, coś innego, ale tylko i wyłącznie z kuchni greckiej oczywiście. Także cokolwiek, coś nam się przypomni, bo wiadomo, tyle lat wstecz, mi się przypominają dania, które rzadko nawet spotkać w kuchni greckiej, tradycyjnej, jak pojechaliśmy teraz, no to nie każdy robi musakę, nie każdy robi szpana chorizo, to nam to może nic nie mówi, ale to są dania naprawdę takiej stricte greckiej kuchni.
1: Zapraszam do nas. Robimy wszystko z tradycyjnej kuchni greckiej. Jest dobrze, a może nawet lepiej niż w Grecji. Jeśli macie ochotę na odrobinę Grecji we Włocławku, warto odwiedzić U Greka. Tradycyjne receptury, greckie produkty i smaki inspirowane kuchnią śródziemnomorską tworzą propozycję dla wszystkich, którzy lubią dobrze zjeść i choć na chwilę przenieść się w wakacyjny klimat. U Greka, tutaj grecka kuchnia spotyka się z gościnnością w samym sercu Włocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie, opowiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim?
1: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ i bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
0: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników. Jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały. Więc trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. W tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście

0: zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas. I ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski. I na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci, niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy. One dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówią. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście, ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence, ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już trzeci rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją, rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: No to już jest trzeci rok, jak spotykamy się na treningach. Trzeci rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no, troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były no, pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych, ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także, a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
3: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
0: No na pewno, na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej, było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym no, problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną no, fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, a bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, no i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można. Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. To się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi i właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych tarw ulgowych. Ona nieraz widziałem, że były problemy na treningu.

0: Nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę. Przełam się. I przełamała się. No i są efekty tego.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
2: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 10 października 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 12 października 2026. Miejsce znalezienia droga S91. Warząchewka Polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość duża. Cechy szczególne. Dłuższy włos. Data przyjęcia 12 października 2026.

0: Szósty. Miejsce znalezienia. Droga S91, Warzonchewka Polska. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarne podpalana. Wielkość duża. Cechy szczególne w typie on.
1: Dzień dobry Państwu. Jakiś czas temu rozpoczęła się jesień kalendarzowa. Robi się już coraz chłodniej na dworze. No, szczególnie te nocki stają się coraz chłodniejsze. Mamy już w tej chwili temperatury, które spadają do kilku zaledwie stopni powyżej zera. No wiadomo, my ludzie ubieramy się cieplej, być może dbamy o naszych domowych pupili, a są w mieście zwierzęta, które no niestety nie potrafią zadbać o siebie, nie mają swoich domów i nie mówimy tutaj o naszych zwierzakach schroniskowych, ale o kotach tak zwanych wolnobytujących. W jaki sposób w ciągu jesieni i zimy zatroszczyć się o właśnie te kociaki? No bo wiadomo, że dbamy o nie troszeczkę inaczej niż podczas miesięcy letnich. Pierwszą najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o dbanie o koty wolnożyjące, jest zapewnienie im odpowiedniego loku. Sprawdźmy budki dla kotów, zobaczmy, czy nie mają dziur, czy nie przeciekają, ponieważ pamiętajmy, że każdy przeciek, każda woda wewnątrz takiej budki może zimą skutkować powstaniem lodu, przedostaniem się śniegu do środka, no i niestety jest to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia takiego bezdomnego kota. Zadbajmy o to, żeby te budki stały na podwyższeniu, nie na gołej ziemi, żeby były ocieplone, żeby przede wszystkim były szczelne. Dobrą taką warstwą izolującą jest styropian. Jeżeli mamy jakieś węższe kawałki właśnie styropianu, możemy dodatkowo wymościć taką budkę, jeżeli uważamy, że nie jest odpowiednio docieplona. Zadbajmy o to, żeby docieplony był także dach takiej budki, ponieważ wiele z tych, które są obecnie produkowane, no niestety tych dachów nie ma ocieplanych. Taką warstwę styropianu od spodu daszku i będzie to już dodatkowe zabezpieczenie, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o wypełnienie takich budek, wiemy, że wiele osób kładzie do środka kocyki, podusie, no i latem oczywiście one mogą się sprawdzić, natomiast no, w tych miesiącach chłodnych niestety, ale nie są to odpowiednie formy posłania. Najlepszym takim wypełnieniem do budki jest słoma, ewentualnie sianko, chociaż to w drugiej kolejności. Natomiast jeśli chodzi o słoma, pamiętajmy, że są to łodygi, które są puste w środku, więc zatrzymują powietrze. Dodatkowo odprowadzają wilgoć, więc nawet jeżeli jakaś woda dostanie się do wnętrza takiej budki, no to po prostu zabezpieczy kota przed tym, żeby był mokry. No i będzie dla niego po prostu to wygodniejsze i cieplejsze. Oczywiście możemy dodatkowo włożyć jakiś polarek na przykład, który jest też dosyć ciepłym materiałem, natomiast no, ta słoma to jest taka, powiedziałabym, podstawa. Oczywiście, jeżeli mają Państwo możliwość zapewnienia kotom schronienia w jakimś domku, garażu, który będzie cieplejszy, wiadomo, niż powietrze na zewnątrz, oczywiście jak najbardziej można to również zrobić. Kociaki na pewno będą wdzięczne, będą też miały wtedy więcej miejsca. Drugą taką rzeczą, bardzo podstawową, jest jedzenie. Pamiętajmy, żebyśmy, no może przerzucili się w tych momentach, w tych miesiącach zimowych na karmę, no raczej suchą. Z bardzo prostej przyczyny karma sucha nam nie zamarznie. A jeżeli zamarznie, no to ewentualnie po tym, jak dostanie się do niej woda. Więc jeżeli mamy zabezpieczone miejsce karmienia, no wiadomo, że karma sucha dłużej może

postać, karma mokra, wszystko jedno, czy to puszki, czy saszetki, czy może ktoś karmi mięsem surowym, bądź gotowanym koty. Niestety te wszystkie wilgotne pokarmy, no one po prostu zwyczajnie bardzo szybko nam zamarzną, szczególnie zimą, kiedy temperatury będą ujemne. No i koty niestety nie będą miały możliwości z tego skorzystać. No nie rozłupią po prostu takiej zamarzniętej karmy nawet, a gdyby im się udało, no jest to wtedy jedzenie zimne i mogą się wychłodzić od środka, także jeżeli podajemy karmę mokrą, podawajmy w mniejszej ilości, tak żeby te kociaki od razu wszystko zjadły, tak żebyśmy nie mieli jakichś zamarzniętych resztek. Kolejną ważną rzeczą jest woda. Tak samo jak chłodna woda jest bardzo ważna latem, tak w miesiącach jesiennych i zimowych ważne jest, żeby koty bezdomne dostawały wodę raczej ciepłą. Tak, nie musi to być wrzątek, natomiast no, ciepła woda z kranu jak najbardziej. Możemy dolać do takiej wody kilka kropli oleju, co sprawi, że ona po prostu nieco później nam zamarznie, koty będą mogły z tego skorzystać. No bo jeżeli dajemy w tym czasie więcej karmy suchej, no to koty będą bardziej odwodnione, będą potrzebowały po prostu więcej się napić. Tutaj oczywiście wspomniałam o tym, że jeśli ktoś ma możliwość wpuszczenia takich kotów do domku, może na działce, czy na posesji do garażu. Oczywiście wewnątrz takich budynków te, no tak troszeczkę inaczej z tymi zasadami, no bo ta karma mokra czy woda może już postać dłużej, nie powinna zamarznąć i wtedy oczywiście możemy karmić koty bardziej w sposób po prostu bardziej zbliżony do tego, co dostawały wiosną, latem. Jeśli chodzi o koty takie osiedlowe, oczywiście osoby, które mają budki, wiedzą, że należy pewnie zadbać o te budki, sprawdzić po prostu ich stan na zimę. Tak samo jeśli chodzi o budki na działkach, na tych rodzinnych ogródkach działkowych. Natomiast jeśli ktoś nie ma możliwości wystawienia takiej budki na zewnątrz, czy nie ma działki, nie może pomagać kotom działkowym, oczywiście zachęcamy do tego, aby udostępnić swoje piwnice. Wystarczy takim kociakom uchylić okienko, one bardzo chętnie skorzystają z takiego zaproszenia, szczególnie jeżeli na zewnątrz będzie mokro, jeżeli będzie ponuro i zimno. Jeżeli boimy się, że kot nabrudzi nam w piwnicy, możemy postawić no, taki zwykły karton z piaskiem. Nie musi to być koniecznie żwirek dla kotów, natomiast koty instynktownie, jeżeli się załatwiają, to lubią zakopać te swoje nieczystości. Więc taki kartonik postawiony w piwnicy, czy gdzieś na półce, czy po prostu na ziemi, może oczywiście pomóc nam zachować czystość w tym pomieszczeniu. No i w środku, w piwnicy oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby codziennie wymienić wodę i dać takim kociakom świeżą karmę. Jeżeli mamy koty, które potrzebują kastracji, sterylizacji, oczywiście możemy jeszcze w tym czasie zwrócić się o pomoc do schroniska bądź do lokalnych fundacji. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w miesiącach jesienno-zimowych również takie koty kastrować, ponieważ pamiętajmy, że u kota domowego no, rójka może wystąpić również jesienią czy zimą i niestety potrafią pojawić się te maluchy właśnie jesienno-zimowe, które no, niestety mają jeszcze mniejsze szanse na przeżycie niż te kociaki, które się rodzą w miesiącach wiosenno-letnich. Także korzystajmy z okazji. Pomagajmy oczywiście naszym kotom, one na pewno odwdzięczą się, no może niekoniecznie przychodząc, mrucząc i ocierając się o nas, no bo to jednak są takie z reguły dzikuski, które przyzwyczają się tylko do osób karmiących, a i nie,
koniecznie im też dadzą się dotknąć.

0: Natomiast na pewno pomogą pozbyć się gryzoni z okolicy. No i będą urozmaicać nasz krajobraz za oknem. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Dafne. Poznajcie Dafne, piękną, niespełna 9-miesięczną suczkę w typie owczarka belgijskiego, która szuka domu pełnego pasji i zrozumienia. Dafne to młoda, silna i energiczna dziewczyna, którą rozpiera energia i chęć do zabawy. Jej typ rasy narzuca wysokie wymagania, a ona sama potrzebuje osoby, która będzie z nią konsekwentnie pracować i rozumieć naturę owczarka belgijskiego. Te psy to niezwykłe zwierzęta domowe, to partnerzy do życia, którzy potrzebują zadań, treningów i odpowiedniego kierownictwa. Obecnie Dafne nie potrafi jeszcze chodzić na smyczy i strasznie ciągle podczas spacerów. Jej energia i chęć do eksploracji świata są ogromne, a jej spontaniczność czasami trudna do opanowania. To naturalny temperament młodego psa, ale wymaga on pracy i cierpliwości, dlatego też Dafne szuka domu u osób doświadczonych, które już pracowały z owczarkami belgijskimi i wiedzą, na co się piszą. Tylko takie osoby będą w stanie dać jej właściwe wychowanie, treningi i kanał dla jej niezwykłej energii. W zamian Dafne odda wam całą siebie. Jej lojalność, oddanie i miłość będą bezgraniczne. Jeśli jesteście gotowi na to wyzwanie, Dafne czeka na was. Dafne zarejestrowana jest pod numerem GW/286/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Talar. Oto Talarek. Młody, około 4-miesięczny czarno-biały kocurek, który trafił do naszego schroniska przerażony. Talar najprawdopodobniej nie znał wcześniej człowieka lub znał go z tej niemiłej strony. Po przybyciu do schroniska syczał na nas, próbował się chować i uciekać. Aktualnie zrobił duże postępy, przynajmniej jeżeli chodzi o niektórych opiekunów. Są osoby, do których sam podchodzi, pozwala się głaskać i wziąć na ręce. A pomiziany pod bródką albo za łóżkiem zaczyna mruczeć głośno jak traktorek. Talarek to kociak, który nadal jest lękliwy w stosunku do nieznanych ludzi i potrzebuje czasu, aby zaufać. Ale kiedy już zaufa, to oddaje człowiekowi całe swoje serduszko. Szukamy teraz wspaniałej osoby lub rodziny, która zechce dać mu szansę. Otworzy przed nim drzwi domu i pozwoli powolutku we własnym tempie otworzyć się, zaufać, pokochać. Talar zarejestrowany jest pod numerem 4878/94/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Na razie jest za młody na przeprowadzenie zabiegu kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barwie.

miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa.

Uwaga, rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy.

0: Włocławianka Helena Brzezińska ma za sobą bardzo udany sezon. Młoda pływaczka zdobyła już 8 medali mistrzostw Polski, a ostatnio dołożyła do tego 2 brązowe krążki podczas Grand Prix Polski w Kościerzynie. Co ważne, rywalizowała tam w kategorii Open bez podziału na wiek.
1: Jestem ci bardzo z tego dumna i właśnie te zawody są ciężkie, ale bardzo je lubię, ponieważ mogę też spotkać się z moimi przyjaciółmi z zawodów i bardzo cieszą mnie te medale, ponieważ wiem, ile pracy w nie wkładam i bardzo lubię, gdy poprawiam swoje czasy życiowe, ponieważ też wiem, jak bardzo długo na to pracowałam.
2: Cudownie, opowiedz nam tak troszkę zza kulisów, jak wyglądają te zawody. Denerwujesz się? Czy w sumie podchodzisz do tego tak bardziej już na luzie? Jesteś tak pozytywnie zawsze nastawiona?
1: Myślę, że każdy sportowiec się stresuje, ale staram się wtedy myśleć o tym, co będę robić w wodzie. I tak.
2: A powiedz, jak konkurencja na tych ostatnich zawodach? Wróciłaś z medalami, więc jesteśmy dumni, cieszymy się ogromnie. Jak było? Było bardzo ciężko? Jak twoje takie spostrzeżenia tam na miejscu?
1: Było na pewno ciężko, ponieważ byłam jedną z najmłodszych zawodniczek, ale udało mi się i zdobyłam te 2 medale, więc myślę, że dobrze mi poszło.
0: Na sukces pracuje regularnie. Helena trenuje 5 razy w tygodniu, a każdy trening trwa około 2 godzin. Pod koniec wakacji zawodniczka wzięła też udział w obozie przygotowawczym w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
1: Trenuję 5 razy w tygodniu po 2 godziny, a właśnie pod koniec wakacji byłam na tygodniowym obozie i trenowałam tam po 2 godziny 2 razy dziennie, ale wtedy było też bardzo fajnie. Trenowałam w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale i bardzo fajnie było też z moimi przyjaciółmi. Trenowałam bardzo ciężko. Właśnie też myślę, że dzięki temu obozowi tak mi się udało zdobyć na tych zawodach. Trenuję z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim i treningi są ciężkie, ale przynoszą postępy.
2: Może opowiedz nam jeszcze, jak właśnie było na tym obozie olimpijskim?
1: No, było bardzo fajnie. Mogłam trenować z klubem właśnie 2 razy dziennie po 2 godziny i z moim trenerem, panem Leszkiem Kubickim. Treningi były bardzo ciężkie. Też raz dziennie biegaliśmy rano, ale bardzo duży miały wpływ i bardzo mi się podobało, ponieważ też mogłam tak się z moimi przyjaciółmi.
0: Na ostatnich zawodach w Kościerzynie Helena była jedną z najmłodszych zawodniczek. Mimo to dwukrotnie stanęła na podium, rywalizując z dużo starszymi pływaczkami.
3: Grand Prix to się rządzi takimi swoimi prawami. Tam jest klasyfikacja jest prowadzona open, czyli nie ma roczników, jak gdyby klasyfikacja się układa według czasów zdobytych w poszczególnych biegach. Helenka była jedną z najmłodszych zawodniczek na tych zawodach i przywiozła 2 brązowe medale, czyli z tego wniosek, że ona startowała z o wiele starszymi od siebie zawodniczkami i zawodnikami i znakomicie wypadła. Zresztą my pod koniec obozu mieliśmy sprawdzian, chciałem zobaczyć, jak dzieci ten obóz przepracowały, więc

0: Trenerzy często na taki koniec takich obozów robią sprawdziany. Są oczywiście odpowiednie dystanse, dzieci tam pływają setki, pięćdziesiątki. O, w tym wieku, które te dzieciaki mają, to są około setki i pięćdziesiątki. Ja oczywiście zrobiłem sprawdzian na 100 dowolnym, one wszystkie musiały przepłynąć 100 kraulem. I może wspomnę, Helenka zrobiła znakomity czas i ona w ten czas poprawiła sobie ten czas około 3 sekund z poprzednich mistrzostw Polski i na tym Grand Prix powtórzyła ten czas właśnie ze sprawdzianu. Czyli widać, że ten obóz był dobrze przepracowany. Dzieci niektóre poszły w piłkę nożną, niektóre tam do lekkiej atletyki, siatkówka, koszykówka, judo. A te najbardziej wytrwałe jednak zostały. No i tak po półtora roku zaczęły się takie malutkie sukcesy. Oczywiście my dopiero liczymy na trochę większe sukcesy. One dopiero zaczynają tę swoją wielką przygodę z pływaniem. Mamy tam kilka takich, że tak powiem, talencików, ale na razie nic nie mówię. One się dopiero rozwijają, przed nimi jest bardzo dużo pracy. No oczywiście ja nie wspomnę tutaj, wspomnę o Helence. Ona rzeczywiście zrobiła wielki progres, wielki postęp i medale z Mistrzostw Polski.
1: Z trenerem Leszkiem Kubickim Helena pracuje już trzeci rok. Początki nie były jednak łatwe. Pływanie miało być dla niej przede wszystkim formą rehabilitacji, ale z czasem przerodziło się w sportową pasję.
2: Zaczęło to się tak, że pływanie miało być dla mnie rehabilitacją. Rodzice zapisali mnie na basen, ale przerodziło to się w pasję, w zawody, w medale i tak kocham to.
1: Trener podkreśla, że Helena od początku jest traktowana tak samo, jak pozostali zawodnicy z grupy wyczynowej. Jej treningi nie są skracane, a wymagania pozostają takie same.
0: No to już jest trzeci rok, jak spotykamy się na treningach. Trzeci rok już ciężkiej pracy. Z początku były małe problemy. Helenka sobie no, troszeczkę chyba inaczej wyobrażała tą całą przygodę z pływaniem. Były namowy, były no, pertraktacje. W końcu zdecydowała się i w sumie praktycznie, tak jak już mówiłem, nie ma absolutnie żadnych taryf ulgowych. Ona pracuje z grupą wyczynową. Nie są jej obcinane w tej chwili żadne treningi, objętości i tak dalej. Wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane, robi to znakomicie. Także a efekty w postaci medali mówią same za siebie.
3: Na pewno jako trener jest pan dumny z takiej niesamowitej, młodej jeszcze zawodniczki.
0: No na pewno, na pewno. Tym bardziej, że ja przyznam się szczerze, że to był w tym moim długim doświadczeniu pracy trenerskiej, było pierwsze w sumie takie spotkanie z osobą niepełnosprawną. Ja miałem trochę obawy, mówię, czy ja sobie dam radę, czy podołam pewnym no, problemom, które na pewno niesie praca z takimi dziećmi, ale z Heleną no, fantastycznie jakoś ta praca nam się układa od samego początku. No i też miałem takie problemy, mówię sobie, jak dzieci w ogóle będą reagować na to wszystko. Z racji tej, że to jest taka fajna, zgrana grupa, oni w sumie praktycznie są z jednej szkoły, z jednej klasy, więc nie było żadnych jakichś problemów takich typu, a bo ty masz to, bo ty niepełnosprawna, że nie dasz sobie rady. Nie było absolutnie mowy o takim czymś. Ona znakomicie się zaadoptowała w tej grupie, no i praktycznie dla mnie to było takie bardzo pozytywne odczucie, że można. Ja na przykład namawiam w ogóle trenerów, nie tylko w pływaniu, ale też i innych, którzy pracują w innych dyscyplinach sportu, żeby pomyśleli o tym, żeby przyjmować do klubu dzieci z niepełnosprawnością. Praca z takimi dziećmi naprawdę jest bardzo taka satysfakcjonująca. Jednocześnie tego wszystkiego w książkach nie wyczytamy. to się człowiek uczy, pracy z takimi dziećmi.

0: dziećmi. I właśnie ta praktyka pracy z tymi dziećmi naprawdę uczy takiego fajnego podejścia do niektórych sytuacji. Ja zresztą tutaj już wspominałem, że przed Heleną nie ma żadnych tarw ulgowych. Ona nieraz widziałem, że były problemy na treningu, nie dawała nieraz sobie rady, ale mówię, pamiętaj, dasz radę, przełam się i przełamała się. No i są efekty tego.
1: Mama Heleny zwraca uwagę, że sport może otworzyć przed młodymi osobami z niepełnosprawnościami zupełnie nowy świat. Apeluje do trenerów i klubów sportowych, by byli bardziej otwarci na takich zawodników i dawali im szansę na rozwijanie pasji.
2: Przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni włocławskiemu klubowi nurkowemu, panu prezesowi Sławomirowi Molarskiemu, trenerowi Leszkowi Kubickiemu za olbrzymie zaufanie i wielką odpowiedzialność, przyjmując do swojego klubu dziecko z ograniczoną funkcją ruchową. Moja córka Helena Brzezińska urodziła się z wadą wrodzoną, nie ma prawej dłoni. W życiu nie pomyślałabym, że w ogóle będzie pływać, a być mistrzem Polski tym bardziej. Dlatego chciałabym zachęcić być może innych trenerów, aby przyjmowali dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ jest to dla nich olbrzymia rehabilitacja, możliwość zdobywania sukcesów, a dla trenerów olbrzymie wyzwanie.
1: Helena nie zamierza się zatrzymywać. Przed nią kolejne starty, a pod koniec roku zimowe Mistrzostwa Polski. Trener podkreśla, że zarówno ona, jak i cała grupa mają jeszcze sporo pracy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że kierunek jest właściwy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
0: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wrocławskim pierwsze.
1: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu Wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, ma 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom, jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
0: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wrocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny, a zespół Sempre z Wrocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami, mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie i to jest naprawdę piękne.
2: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
1: Przede wszystkim dużo radości, dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego, co najlepsze.
0: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście,

0: którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy.
1: Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
2: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Wrocławku, tak.
1: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
3: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
1: Co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkania? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
2: No ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie, no tym bardziej, że w starszym wieku, no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
1: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru, czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
3: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
1: A kto występuje tutaj z Państwa najbliższych znajomych?
2: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
0: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechu, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
4: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany doskonały włocławski pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości, najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście Państwo śpiewali razem z nami.

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Wrocławskie obchody odbyły się tym razem w Zespole Szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Wrocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja, czy nauczyciel może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia. Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. I jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
0: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie i jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak, poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi. Obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
3: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
0: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
4: Z Zespołem Szkół Ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach. Organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak

0: wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.
1: W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta uczestniczyli również parlamentarzyści oraz reprezentanci samorządu województwa.
2: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wychwytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony, zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom, nie tylko za tę pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godzinami, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
3: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, których przejęliśmy władzę, i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku czy na następny rok nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
4: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi, chylę przed nimi głowę, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy. No i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
1: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
5: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święto odzyskania niepodległości, także my w województwie kujawsko-pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na Świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna, z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
1: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż

0: wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. Organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsinny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w Podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Włocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
1: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
0: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
2: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
3: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka, gdzie się spotykaliście?
4: Później.
2: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
4: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
3: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie państwo ze sobą wiążą? Jakie to jest?
2: No wiem, najszczęśliwsze. No na pewno wie pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak. Ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej... Wzruszające,
4: tak,
2: miłe bynajmniej, no, bardzo miłe.
3: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiemy, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
4: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
2: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
3: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
5: No to oczywiście, jak to były lata 70. Lata 60. po tańcówki, takie domowe domówki. No i tak mąż wrócił z wojska. No ja pracowałam. No i tak żeśmy się poznali.
3: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
6: Nie, raczej nie.
3: No. To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
5: To z czasem.
6: Czasu upłynęło dosyć dużo.
3: Chciałbym zapytać o państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi państwu na myśl w pierwszym momencie?
5: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
3: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po państwa uśmiechach?
5: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre i no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
3: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
5: Za to, że jest.
6: Że jest. Że wytrzymała ze mną tyle lat.
3: A za co pani kocha analogicznie męża?

0: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny opiekuńczej i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe i niech tak trwa.
1: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań, kół zainteresowań i nauki.
0: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11. rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim, przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Bretanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek. No, plany są dosyć potężne.
1: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
0: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu, tai chi. No i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy. Także te kierunki, te sekcje są wybierane najczęściej. No i oczywiście podróże.
1: A jakby.
0: Sekcja turystyczna to chwili bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
1: Słuchaczy powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PANS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów, sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
3: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularność sekcji literackiej.
2: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziałem, związane także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci, patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
1: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
4: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba, książki to jest moje hobby, ja kocham czytać i od

0: dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać. I dyskusja nie będzie ładna. Nas jest 35 w tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się, co autor chciał powiedzieć czytelnikowi. Różnego rodzaju anegdoty, cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treść, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, oj, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał powiedzieć, jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem, odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki i jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka, basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym 2 razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
1: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
0: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie Państwu z nami bardzo dobrze. I tego Wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy. Dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru pojechać i tak dalej. Zwiedzić świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami. Na przykład teraz mamy ZUS-em. I sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie Państwo wszystko.
1: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy. 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite to, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
1: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Boniewie skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
0: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wrocławskim pierwsze.
1: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu Wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w powiecie, w

0: w województwie kujawsko-pomorskim, ma 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom, jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
1: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: To był koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Włocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny, a zespół Sempre z Włocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami, mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie i to jest naprawdę piękne.
2: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
1: Przede wszystkim dużo radości, dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego co najlepsze.
0: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy.
2: Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
3: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Wrocławku, tak.
2: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
4: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
2: Co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkanie? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
3: No ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie. No tym bardziej, że w starszym wieku no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
2: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru. Czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
4: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
2: A kto występuje tutaj z Państwa najbliższych znajomych?
3: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem.

0: trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
1: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechu, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
2: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem

skomponował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości, najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście Państwo śpiewali razem z nami.

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Wrocławskie obchody odbyły się tym razem w zespole szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Wrocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja, czy nauczyciel jest, może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia. Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. Jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że

0: Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
1: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda, nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie i jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak, poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi, obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
3: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
1: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
4: Z zespołem szkół ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkoły w różnego rodzaju działaniach. Organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, że takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.
1: W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta uczestniczyli również parlamentarzyści oraz reprezentanci samorządu województwa.
5: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wychwytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony. Zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom, nie tylko za tę pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godzinami, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
6: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, których przejęliśmy władzę, i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku czy na następny rok nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo

0: dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
1: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi. Chylę przed nimi głową, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy. No i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
2: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
1: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święta odzyskania niepodległości, także my w województwie kujawsko-pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na Świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
2: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. Organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsinny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w Podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
3: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
2: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
4: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
5: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka, gdzie się spotykaliście?
6: Później.
4: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
6: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
5: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie Państwo ze sobą wiążą, jakie to jest?
4: No wiem, najszczęśliwszy, no na pewno wie pan ten dzień.

0: kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak, ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej wzruszające
1: i
0: miłe bynajmniej, no, bardzo miłe.
2: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiem, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
1: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
0: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
2: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
3: No to oczywiście, jak to były lata 70. Lata 60. po tańcówki, takie domowe domówki. No i tak mąż wrócił z wojska, no ja pracowałam. No i tak żeśmy się poznali.
2: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
4: Nie, raczej nie.
2: To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
3: To z czasem.
4: Czasu upłynęło dosyć dużo.
2: Chciałbym zapytać o państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi państwu na myśl w pierwszym momencie?
3: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
2: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po państwa uśmiechach?
3: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre i no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
2: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
3: Za to, że jest.
4: Że wytrzymała ze mną tyle lat.
2: A za co pani kocha analogicznie męża?
3: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny, opiekuńczy i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe i niech tak trwa.
5: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań, kół zainteresowań i nauki.
1: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11 rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Bretanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek, no plany są dosyć potężne.
5: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
1: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu, tai chi, no i taniec. Mamy taniec,

0: towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy. Także te kierunki, te sekcje są wybierane najczęściej. No i oczywiście podróże.
1: A jakby.
0: Sekcja turystyczna, to się bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
1: Słuchaczy powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PAS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów, sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
3: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularnej sekcji literackiej.
2: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziełem, związane także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci, patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
1: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
4: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba. Ja książki to jest moje hobby. Ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać. I dyskusja nie będzie ładna. Nas jest 35 w tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się, co autor chciał powiedzieć czytelnikowi, różnego rodzaju anegdoty, cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treść, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, oj, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał powiedzieć, jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem, odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki. I jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka. Basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym dwa razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę poza ćwiczeniami, które prowadzimy.

0: prowadzi pani.
1: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
0: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie państwu z nami bardzo dobrze. I tego wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy. Dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru pojechać i tak dalej. Zwiedzić świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę państwu zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy ZUS-em. I sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie państwo wszystko.
1: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy. 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami państwowymi Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite to, jak państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
1: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu na oddziale, w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie, wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat, jak ten zabieg przebiega, co pozwala zdiagnozować.
1: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego, a odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju, czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do nieodwracalnych szkód, których tak naprawdę odwrócić
0: już nie
1: się często
0: udaje,
1: nie
0: już
1: da.
0: Nie
1: tak?
0: Można, tak.
1: Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak? Bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym,
0: Zapewne
1: jednorazowym
0: w
1: z
0: znieczuleniu, tak?
1: igłą. Jak najbardziej, znaczy pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe, otrzymuje leki trochę takie, leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności, jałowości, choć sam zabieg odbywa się jakby przy łóżku pacjenta, ale oczywiście, że tak powiem, ja jako operator jestem, że tak powiem, umyty, jeżeli chodzi o ręce, jestem, że tak powiem, w
0: jak
1: fartuchu
0: do operacji
1: jałowym. Tak jak
0: przygotowany.
1: do operacji. Jest, że tak powiem, pacjent cały okładany chustami, miejsce, że tak powiem, wkucia jest dezynfekowane i tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu.
0: Tak, oczywiście.
1: Zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki. I tam pod kontrolą właśnie USG
0: pobiera pan materiał.
1: Pobieramy materiał, tak, że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy 2 lub 3 drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych. Tak na przykład my
0: Z
1: mamy
0: kim
1: umowę,
0: współpracujemy, tak.
1: Współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć, guru.

0: na Polskę, jeżeli chodzi o cenę tych kawałków nerki, i do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną, w zależności oczywiście od stanu chorego. Jesteśmy w kontakcie, jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo no niestety biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukłucia, bo jednak nerka jest dobrze
1: Tak,
0: unaczynionym
1: naczyniona.
0: narządem. Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. W przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to odstawienie ich z odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko, no i mogą, i żeby zminimalizować po prostu takie
1: Ryzyko.
0: ryzyko powikłań tego zabiegu.
1: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania do biopsji nerki? Jakie są przeciwwskazania? Jacy pacjenci nie mogą być poddani temu zabiegowi?
0: Jeżeli chodzi o wskazania, to co nas bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki
1: A
0: parametr z krwi.
1: jednocześnie wówczas jest niskie GFR, tak?
0: Tak, wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji, wyliczany jest wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne.
1: Wydolne.
0: I to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne, zwłaszcza w
1: A co
0: przypadku je.
1: może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
0: Właśnie na przykład.
1: Chodzi mi o ten proces nagły.
0: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego
1: Zatrucie
0: wynikające
1: jakieś?
0: z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale tu w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują nerki. I oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, gdzie tam norma.
1: Przekroczenie
0: Tak,
1: liczone w dziesiątkach?
0: tak, w dziesiątkach, bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam. Ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie
1: Nie
0: ma,
1: ma.
0: to tutaj często to są gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka, i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taki podstawową strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi i powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą, która pozwala, żeby przesiać nadmiar, powiedzmy, objętości naszej krwi, zabrać tą wodę nadmierną, żeby wyprodukować mocz, ale nie pozwala, żeby uciekały białka, nie pozwala, żeby uciekało do nerek wszystko to, co powinno, że tak powiem, w organizmie po prostu zostać. W momencie, kiedy kłębuszek jest uszkodzony, to białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone, czyli również pojawiają się erytrocyty, krwinki czerwone w moczu, i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne, czyli one mają nieprawidłowy wygląd. To często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo uszkadzane
1: Uszkadzane.
0: i one wtedy wyglądają nieprawidłowo. I o takiej obecności, czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka, mówimy, że jest w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białko,

0: pomoc, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe. To są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo
1: Więc
0: jednak
1: takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład,
0: Tak.
1: czy coś jeszcze? Czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje? Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy?
0: Wie pani,
1: Co by
0: jeżeli
1: mogło
0: chodzi o ten właśnie
1: zaniepokoić?
0: krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu,
1: Ale
0: w badaniu
1: niewidoczne.
0: moczu, ale to jest niewidoczne,
1: No
0: bo mocz nie
1: właśnie,
0: zmienia
1: to jest ta
0: zabarwienia.
1: różnica.
0: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest
1: Więc
0: czerwony.
1: pacjent tego nie widzi.
0: Nie widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach no, należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew
1: No
0: gdzieś tam się
1: właśnie.
0: pojawia. Albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi typu na przykład jakieś zmiany rozrostowe w pęcherzu albo w drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki i zawsze jakby dlatego zawsze patrzymy pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące, jest pojawienie się masywnych obrzęków. I często są to obrzęki, które zajmują i kończyny dolne, i kończyny górne. Po nocy często pacjenci budzą się z bardzo opuchniętą twarzą. I to też gdzieś tam jest sygnałem, gdzie w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić nerki jako jedną z przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
1: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy, czym jest kłębuszkowa choroba nerek? Jak pacjent może się zorientować, że coś złego się dzieje? Oczywiście poza wykonaniem badań, tak?
0: Aha.
1: Moczu.
0: To tutaj no, to jest trudno, to jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią autoimmunologiczną,
1: Właśnie.
0: gdzie nasz własny organizm w pewien
1: Nas
0: sposób
1: niszczy. Sam
0: atakuje
1: siebie
0: nasz
1: atakuje.
0: własny organizm. Tak.
1: No właśnie.
0: Są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład mikroskopowe zapalenia, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem. Tak? W tych zapaleniach
1: Zaczyna
0: naczyń
1: się od nerek?
0: zaczyna się, często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płucach, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi, mogą pojawiać się zapalenia stawów, mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny. Jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju, znaczy jest po prostu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę, bo jest wiele chorób, które w pewien sposób no, te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych, przeciwciał w kierunku określonych chorób, to są rzeczy, które musimy zrobić w takiej wstępnej diagnostyce, często jeszcze przed biopsją albo chwilę przed biopsją, żeby na cały obraz kliniczny pacjenta składały się rzeczy takie jak pacjent, jego objawy, jego dolegliwości, wyniki badań, w tym wyniki badań właśnie takich badań autoimmunologicznych i trzecia część, czyli biopsja nerki. Jakby całokształt obrazu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te w nerce, tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiego taki

0: jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików, i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się funkcji nerek, dlatego tak
1: A
0: istotne jest.
1: pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do?
0: No, to tutaj, że tak powiem, jest
1: No
0: cały,
1: właśnie.
0: otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
1: Organizm się czyszczy.
0: organizm nie jest w stanie usunąć toksyn ze
1: Właśnie.
0: swojego organizmu. Nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. Te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, one, że tak powiem, wpływają destabilizująco w ogóle na cały organizm. Z drugiej
1: No właśnie.
0: strony nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, to pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, co rozwija się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
1: Panie doktorze, a jak często pacjent, jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?
0: Znaczy, wydaje się, że no, trudno zalecić taki jednolity schemat, ale wydaje się, że gdzieś tam raz do roku, raz na 2 lata,
1: Wystarczy.
0: jako takie po prostu badanie przesiewowe, to myślę, że to jest wystarczające. Bardziej
1: A osoby
0: powinniśmy być czuli,
1: obarczone jakimiś
0: jeżeli
1: chorobami
0: mamy jakieś
1: przewlekłymi
0: dodatkowe choroby przewlekłe,
1: częściej?
0: myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy, że na
1: A
0: przykład.
1: jeżeli więcej na przykład, to również? Bo to może działać w dwie strony chyba.
0: Generalnie tak, chociaż tutaj
1: Nie jest to takie
0: nie jest
1: niepokojące.
0: to aż tak niepokojące, jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby. Albo jeżeli no, pojawią się jakieś no, nietypowe, jakieś dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie. Jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.
1: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?
0: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę, bo
1: A to
0: często
1: jest
0: bez niej
1: kluczowe.
0: w ogóle nie
1: Od
0: wiemy, z
1: tego
0: czym tak
1: zawsze
0: naprawdę
1: powinniśmy
0: pacjent
1: zaczynać.
0: się mierzy,
1: No
0: tak? Nie
1: właśnie.
0: wiemy, z czym pacjent się mierzy i
1: I
0: jeżeli
1: nie leczymy na chybił trafił,
0: il
1: tylko
0: tak.
1: wiemy, co leczymy.
0: Bo często, jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie
1: No
0: wiemy, co
1: właśnie.
0: leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji, jesteśmy jak wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. Więc w momencie, w którym mamy rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie lekami, które osłabiają i wyhamowują nasz układ odpornościowy, bo to pozwala zatrzymać ten proces autozapalny, który uszkadza
1: Tak.
0: nerki. Dlatego zawsze bazę takiego leczenia stanowią leki sterydowe, które są od początku włączane albo doustnie, albo w postaci na początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne.

0: ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która no, od kilku, tak na, od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych, czyli
1: To jest
0: są
1: nowość też, tak.
0: to jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to projektowane.
1: Jak sama nazwa wskazuje też?
0: Tak, przeciwciała najczęściej. Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i wywołują swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń nie z przeciwciałami ANKA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć ten proces autozapalny,
1: więc czyli zaindukować proces remisji.
0: Tak, czyli tak, remisję, czyli wyciszenie,
1: jakby
0: wprowadzić.
1: Się tak, jakby choroby, tak, tak.
0: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków sterydowych cyklofosfamid, czyli jest to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
1: ale
0: mocny...
1: Ale to jest grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
0: Znaczy, no, to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
1: O, to
0: jest
1: możemy
0: ogólna,
1: powiedzieć.
0: Tak, jak najbardziej.
1: Tak.
0: To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam różne nazwy handlowe.
1: O których
0: to
1: nie
0: jest,
1: mówimy.
0: Nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń i wytycznych gdzieś tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne. Udało się uzyskać dostęp do leku, który nazywa się rituximab. Jest to, że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na
1: no,
0: lek.
1: Tak, tak.
0: Później czasem te patenty wygasają i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja.
1: Zamienniki.
0: W przypadku leków biologicznych mówimy o leku biopodobnym. To jest troszkę kwestia terminologii, ale generalnie chodzi
1: no,
0: o to, że
1: to
0: pojawienie się leków biopodobnych pozwala po prostu obniżyć cenę preparatu i sprawić, że jest ona w zasięgu po prostu szpitala na przykład do zakupu. Chociaż dla tych na przykład pacjentów są programy lekowe.
1: Ale swoją drogą, przepraszam, że przerywam, panie doktorze, to jest przerażające, że o naszym zdrowiu, o zdrowiu pacjentów decydują pieniądze po prostu. No właśnie,
0: niestety.
1: No ale to
0: tak,
1: tylko
0: nie,
1: taka
0: znaczy niestety,
1: uwaga.
0: Niestety
1: No,
0: taka
1: niestety
0: jest konstatacja, że w sytuacji jakiegoś tam ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy, ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte i jest ono możliwe i jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment,
1: tak,
0: żeby jakby
1: już.
0: kolejne podmioty włączać w jakiś tam program,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak.
0: Ale generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia tymi lekami i no, obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki, bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie pacjent
1: to rzeczywiście
0: musi
1: sukces.
0: Zacząć dializy, a potem te dializy okazuje się, że nie są konieczne i można z nich zrezygnować.
1: No to fantastycznie.
0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem,

0: które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości świadczeń dla pacjentów naszego regionu.
1: Można tylko powiedzieć powodzenia, panie doktorze, oby te wszystkie plany się powiodły z korzyścią dla nas wszystkich, dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: bo nie wie, skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
0: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wocławskim pierwsze.
1: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, a 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu

zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią Skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie

0: po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
1: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: To był koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wrocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny, a zespół Sempre z Wrocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami, mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie i to jest naprawdę piękne.
2: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
1: Przede wszystkim dużo radości, dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego, co najlepsze.
0: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy.
2: Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
3: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Wrocławku, tak.
2: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
4: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
2: Co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkanie? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
3: No, ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie. No, tym bardziej, że w starszym wieku, no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
2: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru. Czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
4: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
2: A kto występuje tutaj z Państwa najbliższych znajomych?
3: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
0: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechu, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
5: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany doskonały włocławski pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają.

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Wrocławskie obchody odbyły się tym razem w Zespole Szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Wrocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja. Czy nauczyciel może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia? Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. I jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie

0: dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
1: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda, nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie. I jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak. Poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi, obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
3: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
1: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
4: Z Zespołem Szkół Ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach. Organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, że takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.
1: W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta uczestniczyli również parlamentarzyści oraz reprezentanci samorządu województwa.
5: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wychwytywanie problemów i tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi, więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony, zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom nie tylko za tę pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godziną, bo o tych godzinach często zapominamy, więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
6: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, których przejęliśmy władzę i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku, czy na następny rok nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników

0: obsługi pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
1: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi. Chylę przed nimi głową, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy. No i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
2: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
1: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święta odzyskania niepodległości, także my w województwie Kujawsko-Pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na Świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna, z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
2: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. Organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsinny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w Podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Włocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
3: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
2: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
4: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
5: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka, gdzie się spotykaliście?
6: Później.
4: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
6: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
5: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie Państwo ze sobą wiążą? Jakie to jest?
4: No wiem, najszczęśliwsze. No na pewno wie Pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak. ale potem trochę przyjść.

0: dzieci na świat. To było dla nas najbardziej wzruszające. Oczywiście. Miłe bynajmniej, bardzo miłe.
1: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiem, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
2: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
0: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
1: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się Państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
3: No to oczywiście, jak to były lata 70. Lata 60. po tańcówki, takie domowe domówki. No i tak mąż wrócił z wojska. Mąż wrócił z wojska, no ja pracowałam. No i tak żeśmy się poznali.
1: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
4: Nie, raczej nie.
1: No. To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
3: To z czasem.
4: Czasu upłynęło dosyć i dużo.
1: Chciałbym zapytać o Państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi Państwu na myśl w pierwszym momencie?
3: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
1: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po Państwa uśmiechach?
3: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre i no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
1: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
3: Za to, że jest.
4: Że jest. Że wytrzymała ze mną tyle lat.
1: A za co pani kocha analogicznie męża?
3: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny, opiekuńczej i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe i niech tak trwa.
5: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu III wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań, kół zainteresowań i nauki.
6: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11 rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Brytanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek. No plany są dosyć potężne.
5: W Medycznym Uniwersytecie III wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
6: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu. Tai chi, no i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy.

0: Także te kierunki, te sekcje są wybierane najczęściej, no i oczywiście podróże.
1: A jakby.
0: Sekcja turystyczna, to chwili bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
1: Słuchaczy, powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PAS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów, sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
3: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularnej sekcji literackiej.
2: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziałem, związane z także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
1: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
4: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba. Książki to jest moje hobby. Ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać. I dyskusja nie będzie ładna. Nas jest 35 w tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się, co autor chciał powiedzieć czytelnikowi, różnego rodzaju anegdoty, cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treść, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, oj, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał powiedzieć, jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem, odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki. I jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka. Basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym 2 razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
1: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni.

0: zainteresowani i chcą spędzać ze sobą czas.
1: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie Państwu z nami bardzo dobrze. I tego Wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy. Dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru pojechać i tak dalej. Zwiedzić świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy ZUS-em. I sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie Państwo wszystko.
0: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami państwowymi Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite to, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
0: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach, 24-dniowy pobyt

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu na oddziale, w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie, wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat. Jak ten zabieg przebiega? Co pozwala zdiagnozować?
1: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego, a odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju, czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do nieodwracalnych szkód, których tak naprawdę odwrócić się często nie da.
0: Można, tak.
1: Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak, bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym, jednorazowym.
0: Zapewne w znieczuleniu, tak?
1: Igłą, jak najbardziej. Znaczy, pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe, otrzymuje leki trochę takie, leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności, jałowości, choć sam zabieg odbywa się jakby przy łóżku pacjenta. Ale oczywiście, że tak powiem, ja jako operator jestem, że tak powiem, umyty, jeżeli chodzi o ręce, jestem, że tak powiem, w
0: fartuchu
1: jałowym.
0: Jak do operacji przygotowany.
1: Tak, jak do operacji. Jest, że tak powiem, pacjent cały okładany chustami, miejsce, że tak powiem, wkucia jest dezynfekowane i tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu,
0: tak,
1: zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki. I tam pod kontrolą właśnie USG pobieramy materiał, tak, że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy 2 lub 3 drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych.

0: Tak na przykład my
1: Z
0: mamy
1: kim
0: umowę,
1: współpracujemy, tak.
0: współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć, guru na Polskę, jeżeli chodzi o ocenę tych kawałków nerki, i do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną, w zależności oczywiście od stanu chorego. Jesteśmy w kontakcie, jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo, no niestety, biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukłucia, bo jednak nerka jest dobrze
1: Tak,
0: unaczynionym
1: naczyniona.
0: narządem. Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. W przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to odstawienie
1: Podstawić
0: ich z
1: wcześniej.
0: odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko, no i mogą, i żeby zminimalizować po prostu takie
1: Ryzyko.
0: ryzyko powikłań tego zabiegu.
1: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania do biopsji nerki? Jakie są przeciwwskazania? Jacy pacjenci nie mogą być poddani temu zabiegowi?
0: Jeżeli chodzi o wskazania, to co nas bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki
1: A
0: parametr z krwi.
1: jednocześnie wówczas jest niskie GFR, tak?
0: Tak, wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji, wyliczany jest wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne.
1: Wydolne.
0: I to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne, zwłaszcza w
1: A
0: przypadku
1: co
0: je.
1: może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
0: Właśnie na przykład.
1: Chodzi mi o ten proces nagły.
0: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego
1: Zatrucie
0: wynikające
1: jakieś?
0: z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale tu w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują nerki. I oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, gdzie tam norma.
1: Przekroczenie
0: Tak,
1: liczone w dziesiątkach?
0: tak, w dziesiątkach, bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam. Ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie
1: Nie
0: ma,
1: ma.
0: to tutaj często to są gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka, i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taką podstawową strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi i powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą, która pozwala, żeby przesiać nadmiar, powiedzmy, objętości naszej krwi, zabrać tą wodę nadmierną, żeby wyprodukować mocz, ale nie pozwala, żeby uciekały białka, nie pozwala, żeby uciekało do nerek wszystko to, co powinno, że tak powiem, w organizmie po prostu zostać. W momencie, kiedy kłębuszek jest uszkodzony, to białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone, czyli również pojawiają się erytrocyty, krwinki czerwone w moczu, i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne. Czyli one mają nieprawidłowy wygląd. To często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo uszkadzane
1: Uszkadzane.
0: i one wtedy wyglądają nieprawidłowo. I o takiej obecności, czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka, mówimy, że

0: w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białkomocz, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe, to są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo jednak...
1: Więc takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład, tak. Czy coś jeszcze? Czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje? Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy?
0: Wie pani, jeżeli chodzi o ten właśnie krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu,
1: ale
0: w badaniu moczu, ale to jest niewidoczne,
1: no
0: bo mocz nie zmienia zabarwienia.
1: To jest ta różnica.
0: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest czerwony.
1: Więc pacjent tego nie widzi.
0: Nie widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach no, należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew gdzieś się pojawia. Albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi typu na przykład jakieś zmiany rozrostowe w pęcherzu albo w drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki i zawsze jakby dlatego zawsze patrzę pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące, jest pojawienie się masywnych obrzęków. I często są to obrzęki, które zajmują i kończyny dolne, i kończyny górne. Po nocy często pacjenci budzą się z bardzo opuchniętą twarzą. I to też gdzieś tam jest sygnałem, gdzie w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić nerki jako jedną z przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
1: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy, czym jest kłębuszkowa choroba nerek? Jak pacjent może się zorientować, że coś złego się dzieje, oczywiście poza wykonaniem badań, tak? Moczu.
0: Tutaj no to jest trudno, to jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią autoimmunologiczną, gdzie nasz własny organizm w pewien sposób atakuje nasz własny organizm. Tak. Są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład mikroskopowe zapalenia, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem. Tak? W tych zapaleniach
1: zaczyna
0: naczyń...
1: Zaczyna się od nerek?
0: Często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płucach, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi. Mogą pojawiać się zapalenia stawów, mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny. Jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju jest po prostu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę, bo jest wiele chorób, które w pewien sposób no, te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych, przeciwciał w kierunku określonych chorób, to są rzeczy, które musimy zrobić w takiej wstępnej diagnostyce, często jeszcze przed biopsją albo chwilę przed biopsją, żeby na cały obraz kliniczny pacjenta składały się rzeczy takie jak pacjent, jego objawy, jego dolegliwości, wyniki badań, w tym wyniki badań właśnie takich badań autoimmunologicznych i trzecia część, czyli biopsja nerki. Jakby całokształt obrazu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te

0: w nerce tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiego takiej jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików, i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się funkcji nerek, dlatego tak istotne jest...
1: A pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do...
0: No, no to tutaj, że tak powiem, jest
1: no
0: cały...
1: Właśnie,
0: otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
1: organizm,
0: organizm nie jest w stanie usunąć toksyn
1: właśnie
0: ze swojego organizmu. Nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. Te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, one, że tak powiem, wpływają destabilizująco w ogóle na cały organizm. Z drugiej strony
1: właśnie.
0: nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, to pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, co rozwija się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
1: Panie doktorze, a jak często pacjent, jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?
0: Znaczy, wydaje się, że no, trudno zalecić taki jednolity schemat, ale wydaje się, że gdzieś tam raz do roku, raz na dwa lata, jako takie po prostu badanie przesiewowe, to myślę, że to jest wystarczające. Bardziej
1: Osoby
0: powinniśmy być, czyli
1: obarczone jakimiś
0: jeżeli
1: chorobami
0: mamy jakieś
1: przewlekłymi
0: dodatkowe choroby
1: częściej?
0: przewlekłe, myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy, że na
1: A
0: przykład...
1: jeżeli więcej na przykład, to również? Bo to może działać w dwie strony chyba.
0: Generalnie... Tak, chociaż tutaj
1: nie jest to takie
0: nie jest to aż tak niepokojące, jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby. Albo jeżeli no, pojawią się jakieś no, nietypowe, jakieś dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie, jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.
1: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?
0: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę. Bo często
1: A to jest
0: bez niej
1: kluczowe.
0: w ogóle nie wiemy,
1: Od tego
0: z czym tak
1: zawsze
0: naprawdę
1: powinniśmy
0: pacjent
1: zacząć.
0: się mierzy,
1: No
0: tak?
1: właśnie.
0: Nie wiemy, z czym pacjent się mierzy i jeżeli...
1: I nie leczymy na chybi utrafień, tylko
0: tak,
1: wiemy, co leczymy.
0: Bo często, jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie wiemy,
1: no
0: co
1: właśnie.
0: leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji, jesteśmy jak wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. Więc w momencie, w którym mamy rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie lekami, które osłabiają i wyhamowują nasz układ odpornościowy, bo to pozwala zatrzymać ten proces autozapalny, który uszkadza nerki.
1: Tak.
0: Dlatego zawsze bazę takiego leczenia stanowią leki sterydowe.

0: które są od początku włączane albo doustnie, albo w postaci na początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne, ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która no, od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych, czyli
1: To jest
0: są
1: nowość też, tak.
0: to jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to projektowane
1: Jak sama nazwa wskazuje też?
0: Przeciwciała najczęściej. Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i wywołują swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń nie z przeciwciałami, ANKA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć ten proces autozapalny,
1: Więc zaindukować proces remisji.
0: tak, remisję, czyli wyciszenie,
1: Wyciszenie,
0: jakby
1: wycofywanie
0: wprowadzić.
1: się
0: Tak,
1: jakby
0: tak,
1: choroby,
0: tak.
1: tak?
0: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków sterydowych cyklofosfamid, czyli jest to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
1: Ale to jest
0: mocny,
1: grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
0: znaczy no to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
1: O,
0: To
1: to
0: jest
1: możemy
0: ogólna, tak, jak
1: powiedzieć,
0: najbardziej.
1: tak.
0: To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam
1: Dobrze.
0: różne nazwy handlowe. To
1: O których nie
0: jest,
1: mówimy.
0: nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń i wytycznych gdzieś tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne. Udało się uzyskać dostęp do leku, który nazywa się rituximab. Jest to, że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na
1: No,
0: lek.
1: tak.
0: Później z czasem te patenty
1: Wygasają.
0: wygasają i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja.
1: Zamienniki tak zwane.
0: Zamienniki. W przypadku leków biologicznych mówimy o leku biopodobnym. To jest troszkę kwestia terminologii, ale generalnie chodzi
1: Na
0: o
1: tym
0: to,
1: samym
0: że
1: to polega.
0: pojawienie się leków biopodobnych pozwala po prostu obniżyć cenę preparatu i sprawić, że jest
1: Jest
0: ona w
1: bardziej
0: zasięgu
1: dostępne.
0: po prostu szpitala na przykład do zakupu. Chociaż dla tych na przykład pacjentów są programy lekowe.
1: Ale swoją drogą, przepraszam, że przerywam, panie doktorze, to jest przerażające, że o naszym zdrowiu, o zdrowiu pacjentów decydują pieniądze po prostu. No właśnie, no
0: Niestety,
1: ale to
0: tak,
1: tylko
0: nie, znaczy
1: taka uwaga.
0: niestety
1: No
0: taka jest
1: niestety.
0: konstatacja, że w sytuacji jakiegoś tam ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy, ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte i jest ono możliwe i jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment,
1: Tak,
0: żeby jakby
1: muszę.
0: kolejne podmioty włączać w jakiś tam program,
1: Tak,
0: nie?
1: tak, tak.
0: Ale generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia tymi lekami i no, obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki, bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie
1: O,
0: pacjent
1: to rzeczywiście
0: musi
1: sukces.
0: zacząć dializy, a potem te dializy okazują

0: okazuje się, że nie są konieczne i można z nich
1: No to
0: zrezygnować.
1: fantastyczne.
0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem, które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości.

0: dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
0: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: bo nie wie, skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO, tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
0: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wocławskim pierwsze.
1: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu Wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, a 81. pozycja w kraju, więc naprawdę

0: mojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom, jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
1: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: był koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wrocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny, a zespół Sempre z Włocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami. Mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie. I to jest naprawdę piękne.
2: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
1: Przede wszystkim dużo radości, dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego, co najlepsze.
0: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy.
2: Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
3: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Wrocławku, tak.
2: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
4: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
2: Co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkania? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
3: No ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie, no tym bardziej, że w starszym wieku, no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony, także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
2: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru, czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
4: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
2: A kto występuje tutaj z Państwa najbliższych znajomych?
3: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
0: Sala wypełniła się publicznie.

0: licznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechu, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany doskonały włocławski pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości, najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście Państwo śpiewali razem z nami.

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Wrocławskie obchody odbyły się tym razem w Zespole Szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Wrocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i

0: dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja. Czy nauczyciel może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia? Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. I jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
1: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda, nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie. I jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak. Poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi. Obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
3: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
1: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
4: Z Zespołem Szkół Ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach. Organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.
1: W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta uczestniczyli również parlamentarzyści oraz reprezentanci samorządu województwa.
5: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wychwytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony. Zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom nie tylko za tą pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godziną, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
6: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość.

0: przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, w których przejęliśmy władzę, i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku, czy na następny rok, nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży. Zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
1: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi. Chylę przed nimi głową, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy. No i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
2: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
1: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święta odzyskania niepodległości, także my w województwie kujawsko Pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na Świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada, dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
2: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. Organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie festiwal gęsinny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wrocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
3: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe.

0: uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
1: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
2: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
3: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka, gdzie się spotykaliście?
4: Później.
2: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
4: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
3: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie państwo ze sobą wiążą? Jakie to jest?
2: No wiem, najszczęśliwsze. No na pewno wie pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak. Ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej wzruszające.
4: Oczywiście.
2: Miłe bynajmniej, no, bardzo miłe.
3: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiem, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
4: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
2: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
3: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
5: No to oczywiście, jak to były lata 70. Lata 60. po tańcówki, takie domowe domówki. No i tak mąż wrócił z wojska, no ja pracowałam. No i tak żeśmy się poznali.
3: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
6: Nie, raczej nie.
3: No. To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
5: To z czasem.
6: Czasu upłynęło dosyć dużo.
3: Chciałbym zapytać o państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi państwu na myśl w pierwszym momencie?
5: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
3: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po państwa uśmiechach?
5: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre i no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
3: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
5: Za to, że jest.
6: Że wytrzymała ze mną tyle lat.
3: A za co pani kocha analogicznie męża?
5: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny, opiekuńczej i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe i niech tak trwa.
1: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań, kół zainteresowań i nauki.
7: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11 rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę.

0: Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Bretanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek. No, plany są dosyć potężne.
1: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
0: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu, tai chi, no i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy. Także te sekcje są wybierane najczęściej, no i oczywiście podróże.
1: A jakby.
0: Sekcja turystyczna, to chwili bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
1: Słuchaczy powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PANS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów. Sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
3: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularność sekcji literackiej.
2: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziałem, związane z także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci, patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą tą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
1: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
4: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba, książki to jest moje hobby, ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać i dyskusja nie będzie ładna, nas jest 35, tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się, co autor chciał powiedzieć czytelnikowi, różnego rodzaju anegdoty, cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treść, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, oj, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał powiedzieć, jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki i jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek.

0: Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych, tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka, basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym dwa razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę, poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
1: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
0: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie Państwu z nami bardzo dobrze. I tego Wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy. Dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru pojechać i tak dalej. Zwiedzić świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy ZUS-em. I sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie Państwo wszystko.
1: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami państwowymi Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite to, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
1: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie, wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat. Jak ten zabieg przebiega? Co pozwala zdiagnozować?
1: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego. A odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do nieodwracalnych szkód, których tak naprawdę odwrócić się często nie da.
0: Już nie
1: tak?
0: Można, tak.
1: Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak? Bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym, jednorazowym.
0: Zapewne w znieczuleniu, tak?
1: Igłą, jak najbardziej. Znaczy, pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe, otrzymuje leki trochę takie, leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności i jałowości, choć sam zabieg odbywa się jakby przy łóżku pacjenta. Ale oczywiście, że tak powiem, ja jako operator jestem, że tak powiem, umyty, jeżeli chodzi o ręce, jestem, że tak powiem, w fartuchu jałowym. Tak, jak do operacji. Jest, że tak powiem, pacjent cały okładany chustami, miejsce, że tak powiem, wkucia jest dezynfekowane i tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu.
0: Tak, oczywiście.
1: Zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki.

0: Nie, i tam pod kontrolą właśnie USG
1: Pobiera ten materiał.
0: pobieramy materiał, tak, że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy dwa lub trzy drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych. Tak na przykład my
1: Z
0: mamy
1: kim
0: umowę,
1: współpracujemy, tak.
0: współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć, guru na Polskę, jeżeli chodzi o ocenę tych kawałków nerki, i do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2, 3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną, w zależności oczywiście od stanu chorego. Jesteśmy w kontakcie, jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby, no, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo, no niestety, biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukłucia, bo jednak nerka jest dobrze
1: Tak,
0: unaczynionym
1: naczyniona.
0: narządem. Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. W przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to odstawienie
1: Podstawić
0: ich z
1: wcześniej.
0: odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko, no i mogą, i żeby zminimalizować po prostu takie
1: Ryzyko.
0: ryzyko powikłań tego zabiegu.
1: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania do biopsji nerki? Jakie są przeciwwskazania? Jacy pacjenci nie mogą być poddani temu zabiegowi?
0: Jeżeli chodzi o wskazania, to, co nas bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki
1: A
0: parametr z krwi.
1: jednocześnie wówczas jest niskie GFR, tak?
0: Tak, wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji wyliczany jest wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne,
1: Wydolne.
0: i to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne, zwłaszcza w
1: A co
0: przypadku je.
1: może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
0: Właśnie na przykład.
1: Chodzi mi o ten proces nagły.
0: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego
1: Zatrucie
0: wynikające
1: jakieś?
0: z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale tu w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują nerki. I oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, gdzie tam norma.
1: Przekroczenie
0: Tak,
1: liczone w dziesiątkach?
0: tak, w dziesiątkach, bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie
1: Nie
0: ma,
1: ma.
0: to tutaj często to są gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka, i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taki podstawową strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi i powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą, która pozwala, żeby przesiać nadmiar, powiedzmy, objętości naszej krwi, zabrać tą wodę nadmierną, żeby wyprodukować mocz, ale nie pozwala, żeby uciekały białka, nie pozwala, żeby uciekało do nerek wszystko to, co powinno, że tak powiem, w organizmie po prostu zostać. W momencie, kiedy kłębuszek jest uszkodzony, to białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone.

0: czyli również pojawiają się erytrocyty krwinki czerwone w moczu i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne, czyli one mają nieprawidłowy wygląd. One, to często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo uszkadzane. I one wtedy wyglądają nieprawidłowo. I o takiej obecności, czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka, mówimy, że jest w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białkomocz, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe, to są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo jednak...
1: Więc takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład, tak. Czy coś jeszcze? Czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje? Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy?
0: Wie pani, jeżeli chodzi o ten właśnie krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu,
1: ale
0: w badaniu moczu, ale to jest niewidoczne,
1: no
0: bo
1: właśnie,
0: mocz nie zmienia
1: to
0: zabarwienia.
1: Jest ta różnica.
0: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest czerwony.
1: Więc pacjent tego nie widzi.
0: Nie widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach no, należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew gdzieś
1: no
0: tam
1: właśnie
0: się pojawia. Albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi typu na przykład jakieś zmiany rozrostowe w pęcherzu albo w drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki i zawsze jakby dlatego zawsze patrzymy pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące, jest pojawienie się masywnych obrzęków. I często są to obrzęki, które zajmują i kończyny dolne, i kończyny górne. Po nocy często pacjenci budzą się z bardzo opuchniętą twarzą. I to też gdzieś tam jest sygnałem, gdzie w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić nerki jako jedną z przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
1: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy, czym jest to kłębuszkowe, czym jest kłębuszkowa choroba nerek? Jak pacjent może się zorientować, że coś złego się dzieje, oczywiście poza wykonaniem badań, tak? Moczu.
0: To tutaj no to jest trudno, to jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią autoimmunologiczną, gdzie nasz własny organizm w pewien sposób
1: atakuje
0: nasz własny organizm. Tak.
1: No
0: są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład mikroskopowe zapalenia, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem. Tak? W tych zapaleniach
1: zaczyna
0: naczyń
1: się od nerek?
0: Często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płucach, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi, mogą pojawiać się zapalenia stawów, mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny, jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju, znaczy jest po prostu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę, bo jest wiele chorób, które w pewien sposób no, te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych, przeciwciał w kierunku określonych chorób, to są rzeczy, które musimy zrobić w takiej wstępnej

0: wstępnej diagnostyce, często jeszcze przed biopsją albo chwilę przed biopsją, żeby na cały obraz kliniczny pacjenta składały się rzeczy takie jak pacjent, jego objawy, jego dolegliwości, wyniki badań, w tym wyniki badań właśnie takich badań autoimmunologicznych i trzecia część, czyli biopsja nerki. Jakby całokształt obrazu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te w nerce, tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiego takiej jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików, i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się funkcji nerek, dlatego tak istotne jest...
1: A pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do...
0: No to tutaj, że tak powiem, jest
1: no
0: cały...
1: Właśnie,
0: otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
1: organizm
0: nie jest w stanie usunąć toksyn ze swojego organizmu. Nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. Te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, one, że tak powiem, wpływają destabilizująco w ogóle na cały organizm. Z drugiej strony nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, to pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, co rozwija się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
1: Panie doktorze, a jak często pacjent, jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?
0: Znaczy, wydaje się, że no, trudno zalecić taki jednolity schemat, ale wydaje się, że gdzieś tam raz do roku, raz
1: wystarczy.
0: Na dwa lata, jako takie po prostu badanie przesiewowe, To myślę, że to jest wystarczające. Bardziej
1: powinniśmy
0: być
1: obarczone jakimiś chorobami
0: jeżeli mamy jakieś
1: przewlekłymi
0: dodatkowe choroby
1: częściej.
0: Przewlekłe, myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy, że na
1: A
0: przykład...
1: jeżeli więcej na przykład, to również? Bo to może działać w dwie strony chyba.
0: Generalnie... Tak, chociaż tutaj nie jest to aż tak niepokojące jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby. Albo jeżeli no, pojawią się jakieś no, nietypowe, jakieś dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie, jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.
1: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?
0: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę. Bo często
1: to jest
0: bez
1: kluczowe.
0: niej w ogóle nie wiemy,
1: od tego
0: z czym tak naprawdę
1: zawsze
0: pacjent
1: powinniśmy
0: się mierzy,
1: no
0: tak?
1: Właśnie.
0: Nie wiemy, z czym pacjent się mierzy i jeżeli...
1: I nie leczymy na chybił trafień, tylko
0: tak,
1: wiemy, co leczymy.
0: Bo często, jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie wiemy,
1: no
0: co
1: właśnie.
0: Leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji jesteśmy jak wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. W momencie, w którym mamy rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone

rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie.

0: początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne, ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która no, od kilku, tak na, od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych, czyli
1: to jest
0: są
1: nowość też, tak.
0: To jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to projektowane.
1: Jak sama nazwa wskazuje też?
0: Tak, przeciwciała najczęściej. Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i wywołują swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń nie z przeciwciałami ANKA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć ten proces autozapalny,
1: więc zaindukować proces remisji.
0: Tak, czyli tak, remisję, czyli wyciszenie,
1: jakby
0: wprowadzić.
1: Się jakby choroby, tak.
0: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków sterydowych cyklofosfamid, czyli jest to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
1: ale
0: mocny...
1: Ale to jest grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
0: Znaczy, no to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
1: O, to
0: jest
1: możemy
0: ogólna,
1: powiedzieć,
0: tak, jak najbardziej.
1: Tak.
0: To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam różne nazwy handlowe.
1: O których
0: to
1: nie
0: jest,
1: mówimy.
0: Nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń i wytycznych gdzieś tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne. Udało się uzyskać dostęp do leku, który nazywa się rituximab. Jest to, że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na
1: no,
0: lek.
1: Tak, tak.
0: Później z czasem te patenty wygasają i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja.
1: Zamienniki tak zwane.
0: Zamienniki. W przypadku leków biologicznych mówimy o leku biopodobnym. To jest troszkę kwestia terminologii, ale generalnie chodzi
1: na
0: o to, że
1: to
0: pojawienie się leków biopodobnych pozwala po prostu obniżyć cenę preparatu i sprawić, że jest ona w zasięgu po prostu szpitala na przykład do zakupu. Chociaż dla tych na przykład pacjentów są programy lekowe.
1: Ale swoją drogą, przepraszam, że przerywam, panie doktorze, to jest przerażające, że o naszym zdrowiu, o zdrowiu pacjentów decydują pieniądze po prostu. No właśnie,
0: niestety.
1: No ale to
0: tak,
1: tylko
0: nie,
1: taka
0: znaczy niestety,
1: uwaga.
0: Niestety
1: No,
0: taka
1: niestety.
0: Jest konstatacja, że w sytuacji jakiegoś tam ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy. Ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte. Jest ono możliwe, jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment,
1: tak,
0: żeby jakby
1: już.
0: kolejne podmioty włączać w jakiś tam program,
1: tak,
0: nie?
1: Tak.
0: Ale generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia tymi lekami i no, obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki, bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie pacjent musi zacząć dializy, a potem te dializy okazuje się, że nie są konieczne i można z nich zrezygnować.
1: No to fantastycznie.

0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem, które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości świadczeń dla pacjentów naszego regionu.
1: Można tylko powiedzieć powodzenia, panie doktorze, oby te wszystkie plany się powiodły z korzyścią dla nas wszystkich, dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 021.

Łobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W Boniewie skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
0: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wrocławskim pierwsze.
1: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu Wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w województwie

0: Kujawsko-Pomorski, ma 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią Skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom. Jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
1: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wrocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny, a zespół Sempre z Wrocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami, mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie i to jest naprawdę piękne.
2: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
1: Przede wszystkim dużo radości, dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego, co najlepsze.
0: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy.
2: Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
3: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Wrocławku, tak.
2: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
4: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
2: Co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkanie? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
3: No, ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie. No, tym bardziej, że w starszym wieku, no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
2: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru. Czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
4: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
2: A kto występuje tutaj z Państwa najbliższych znajomych?
3: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie.

0: w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
1: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechów, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
2: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany, doskonały włocławski pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości. Najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście Państwo śpiewali razem z nami.

przyjemnie, szczęśliwie. Księżyc

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Włocławskie obchody odbyły się tym razem w Zespole Szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom Nagrody Prezydenta Miasta Włocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych.

0: problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake news, agresja. Czy nauczyciel może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia? Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. Jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
1: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie i jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak, poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi. Obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
3: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
1: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
4: Z zespołem szkół ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach, organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, że takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.
1: W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta uczestniczyli również parlamentarzyści oraz reprezentanci samorządu województwa.
5: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wykrytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony. Zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom nie tylko za tę pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godzinami, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
6: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za

0: pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, w których przejęliśmy władzę, i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku, czy na następny rok, nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
1: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi. Chylę przed nimi głową, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy. No i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
2: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
1: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święto odzyskania niepodległości, także my w województwie kujawsko-pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na Świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
2: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. Organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsinny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w Podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Włocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
3: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą, No i jak widać, idą

0: z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
1: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
2: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
3: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka, gdzie się spotykaliście?
4: Później.
2: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
4: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
3: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie państwo ze sobą wiążą, jakie to jest?
2: No wiem, najszczęśliwsze. No na pewno wie pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak. Ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej... Wzruszające, miłe bynajmniej, bardzo miłe.
3: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiem, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
4: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
2: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
3: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
5: No to oczywiście, jak to były lata 60. po tańcówki, takie domowe, domówki. No i tak mąż wrócił z wojska, no ja pracowałam. No i tak żeśmy się poznali.
3: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
6: Nie, raczej nie.
3: No. To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
5: To z czasem.
6: Czasu upłynęło dosyć dużo.
3: Chciałbym zapytać o państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi państwu na myśl w pierwszym momencie?
5: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
3: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po państwa uśmiechach?
5: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre i no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
3: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
5: Za to, że jest.
6: Że jest. Że wytrzymała ze mną tyle lat.
3: A za co pani kocha analogicznie męża?
5: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny, opiekuńczy i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe i niech tak trwa.
1: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań, kół zainteresowań i nauki.
7: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11 rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim, przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe.

0: gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Bretanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia. Nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek. No, plany są dosyć potężne.
1: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
0: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu, tai chi, no i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy. Także te sekcje są wybierane najczęściej, no i oczywiście podróże.
1: A jakby.
0: Sekcja turystyczna, to się bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
1: Słuchaczy powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PAS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów. Sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
3: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja popularnej sekcji literackiej.
2: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziałem, związane także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci, patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
1: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
4: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba. Książki to jest moje hobby. Ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać. I dyskusja nie będzie ładna. Nas jest 35 w tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się, co autor chciał powiedzieć czytelnikowi, różnego rodzaju anegdoty, cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treść, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, oj, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał powiedzieć, jest nam. I tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem, odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki.

0: I jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych, tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka, basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym 2 razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
1: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
0: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie Państwu z nami bardzo dobrze. I tego Wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy. Dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru, pojechać i tak dalej. Zwiedzić świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy ZUS-em. I sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie państwo wszystko.
1: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy. 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite to, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
1: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać je.

0: Świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie, wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat. Jak ten zabieg przebiega? Co pozwala zdiagnozować?
1: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego, a odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do nieodwracalnych szkód, których tak naprawdę
0: Już
1: odwrócić
0: nie
1: się często
0: udaje,
1: nie
0: już
1: da,
0: nie
1: tak?
0: można, tak.
1: Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak? Bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym,
0: Zapewne
1: jednorazowym
0: w
1: z
0: znieczuleniu, tak?
1: igłą. Jak najbardziej, znaczy pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe, otrzymuje leki trochę takie, leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności, jałowości, choć sam zabieg odbywa się jakby przy łóżku pacjenta, ale oczywiście, że tak powiem, ja jako operator jestem, że tak powiem, umyty, jeżeli chodzi o ręce, jestem, że tak powiem, w
0: Jak do
1: fartuchu
0: operacji
1: jałowym. Tak jak
0: przygotowany?
1: do operacji. Jest, że tak powiem, pacjent cały okładany chustami, miejsce, że tak powiem, wkucia jest dezynfekowane i tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj

0: jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu,
1: tak,
0: zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki. I tam pod kontrolą właśnie USG
1: pobiera ten materiał.
0: Pobieramy materiał, tak? Że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy 2 lub 3 drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych. Tak na przykład my
1: z
0: mamy
1: kim
0: umowę,
1: współpracujemy, tak.
0: Współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć guru na Polskę, jeżeli chodzi o ocenę tych kawałków nerki i do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną, w zależności oczywiście od stanu chorego. Jesteśmy w kontakcie, jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo no niestety biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukłucia, bo jednak nerka jest dobrze unaczynionym narządem. Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. W przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to odstawienie ich z odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko, no i mogą, i żeby zminimalizować po prostu takie ryzyko powikłań tego zabiegu.
1: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania do biopsji nerki, jakie są przeciwwskazania? Jacy pacjenci nie mogą być poddani temu zabiegowi?
0: Jeżeli chodzi o wskazania, to co nas bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki parametr.
1: A jednocześnie wówczas jest niskie GFR, tak?
0: Tak, wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji wyliczany jest wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne.
1: Wydolne.
0: I to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne, zwłaszcza w przypadku...
1: A co może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
0: Właśnie na przykład...
1: Chodzi mi o ten proces nagły.
0: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego
1: zatrucie
0: wynikające
1: jakieś.
0: z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują nerki i oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, gdzie tam norma...
1: Przekroczenie
0: tak,
1: liczone w dziesiątkach?
0: Tak, w dziesiątkach, bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam... Ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie ma. To tutaj często to są gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taką podstawową strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi i powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą, która pozwala, żeby przesiać nadmiar, powiedzmy, objętości naszej krwi, zabrać tą wodę na

0: nadmierną, żeby wyprodukować mocz, ale nie pozwala, żeby uciekały białka, nie pozwala, żeby uciekało do nerek wszystko to, co powinno, że tak powiem, w organizmie po prostu zostać. W momencie, kiedy kłębuszek jest uszkodzony, to białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone, czyli również pojawiają się erytrocyty, krwinki czerwone w moczu i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne, czyli one mają nieprawidłowy wygląd. One, to często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo uszkadzane. I one wtedy wyglądają nieprawidłowo. I o takiej obecności czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka. Mówimy, że jest w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białkomocz, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe, to są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo jednak...
1: Więc takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład, tak. Czy coś jeszcze? Czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje? Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy?
0: Wie pani, jeżeli chodzi o ten właśnie krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu,
1: ale
0: w badaniu moczu, ale to jest niewidoczne,
1: no
0: bo mocz nie zmienia zabarwienia.
1: To jest ta różnica.
0: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest czerwony.
1: Więc pacjent tego nie widzi.
0: Nie widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach no, należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew gdzieś tam się pojawia. Albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi typu na przykład jakieś zmiany rozrostowe w pęcherzu albo w drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki i zawsze jakby dlatego zawsze patrzymy pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące, jest pojawienie się masywnych obrzęków. I często są to obrzęki, które zajmują i kończyny dolne, i kończyny górne. Po nocy często pacjenci budzą się z bardzo opuchniętą twarzą. I to też gdzieś tam jest sygnałem, gdzie w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić nerki jako jedną z przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
1: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy, czym jest to kłębuszkowe, czym jest kłębuszkowa choroba nerek? Jak pacjent może się zorientować, że coś złego się dzieje, oczywiście poza wykonaniem badań, tak? Moczu.
0: Tutaj no to jest trudno, to jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią autoimmunologiczną, gdzie nasz własny organizm w pewien sposób atakuje nasz własny organizm. Tak. Są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład mikroskopowe zapalenia, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem. Tak? W tych zapaleniach
1: zaczyna
0: naczyń...
1: Zaczyna się od nerek?
0: Często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płucach, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi, mogą pojawiać się zapalenia stawów, mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny, jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju znaczy jest po prostu

Tu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę, bo jest wiele chorób, które w pewien sposób no, te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych, przeciwciał w kierunku określonych chorób, to są rzeczy, które musimy zrobić w takiej wstępnej diagnostyce, często jeszcze przed biopsją albo chwilę przed biopsją, żeby na cały obraz kliniczny pacjenta składały się rzeczy takie jak pacjent, jego objawy.

0: razu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te w nerce, tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiego takiej jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików, i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się funkcji nerek, dlatego tak istotne jest...
1: A pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do...
0: No to tutaj, że tak powiem, jest
1: no
0: cały...
1: Właśnie,
0: otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
1: organizm
0: nie jest w stanie usunąć toksyn
1: właśnie
0: ze swojego organizmu. Nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. Te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, one, że tak powiem, wpływają destabilizująco w ogóle na cały organizm. Z drugiej strony nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, to pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, co rozwija się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
1: Panie doktorze, a jak często pacjent, jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?
0: Znaczy, wydaje się, że no, trudno zalecić taki jednolity schemat, ale wydaje się, że gdzieś tam raz do roku, raz
1: wystarczy
0: na dwa lata, jako takie po prostu badanie przesiewowe, to myślę, że to jest wystarczające. Bardziej
1: Osoby
0: powinniśmy być czuli,
1: obarczone jakimiś
0: jeżeli
1: chorobami
0: mamy jakieś
1: przewlekłymi
0: dodatkowe choroby
1: częściej?
0: przewlekłe, myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy, że na
1: A
0: przykład...
1: jeżeli więcej na przykład, to również? Bo to może działać w dwie strony chyba.
0: Generalnie... Tak, chociaż tutaj
1: nie jest to takie
0: nie jest to
1: niepokojące.
0: aż tak niepokojące, jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby. Albo jeżeli no, pojawią się jakieś no, nietypowe, jakieś dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie, jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.
1: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?
0: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę. Bo
1: A to
0: często
1: jest
0: bez niej
1: kluczowe.
0: w ogóle nie wiemy,
1: Od tego
0: z czym tak
1: zawsze
0: naprawdę
1: powinniśmy
0: pacjent
1: zaczynać.
0: się mierzy,
1: No
0: tak?
1: właśnie.
0: Nie wiemy, z czym pacjent się mierzy i
1: I nie leczymy na chybi utrafień, tylko
0: tak,
1: wiemy, co leczymy.
0: bo często, jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie wiemy,
1: No
0: co
1: właśnie.
0: leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji, jesteśmy jak wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. W momencie, w którym mamy rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie lekami, które

0: osłabiają i wyhamowują nasz układ odpornościowy, bo to pozwala zatrzymać ten proces autozapalny, który uszkadza nerki.
1: Tak.
0: Dlatego zawsze bazę takiego leczenia stanowią leki sterydowe, które są od początku włączane albo doustnie, albo w postaci na początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne, ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która no, od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych, czyli
1: To jest
0: są
1: nowość też, tak.
0: to jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to projektowane
1: jak sama nazwa wskazuje też?
0: Tak, przeciwciała najczęściej. Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i wywołują swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń nie z przeciwciałami ANKA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć ten proces autozapalny,
1: Więc zaindukować proces remisji.
0: Tak, czyli tak, remisję, czyli wyciszenie, jakby
1: wycofywanie
0: wprowadzić.
1: Się tak, jakby choroby, tak. Tak.
0: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków sterydowych cyklofosfamid, czyli jest to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
1: ale to
0: mocny...
1: jest grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
0: Znaczy, no, to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
1: O,
0: to jest
1: możemy
0: ogólna,
1: powiedzieć,
0: tak, jak najbardziej.
1: Tak.
0: To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam różne nazwy handlowe.
1: O których
0: to
1: nie
0: jest,
1: mówimy.
0: Nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń i wytycznych gdzieś tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne. Udało się uzyskać dostęp do leku, który nazywa się rituximab. Jest to, że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na
1: No,
0: lek.
1: tak, tak.
0: Później z czasem te patenty wygasają i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja.
1: Zamienniki tak zwane.
0: Zamienniki. W przypadku leków biologicznych mówimy o leku biopodobnym. To jest troszkę kwestia terminologii, ale generalnie chodzi o to, że pojawienie się leków biopodobnych pozwala po prostu obniżyć cenę preparatu i sprawić, że jest ona w zasięgu po prostu szpitala na przykład do zakupu. Chociaż dla tych na przykład pacjentów są programy lekowe.
1: Ale swoją drogą, przepraszam, że przerywam, panie doktorze, to jest przerażające, że o naszym zdrowiu, o zdrowiu pacjentów decydują pieniądze po prostu. No właśnie,
0: niestety.
1: No ale to
0: Tak,
1: tylko
0: znaczy
1: taka
0: niestety,
1: uwaga.
0: Niestety
1: No,
0: taka jest
1: niestety.
0: Konstatacja, że w sytuacji jakiegoś tam ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy, ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte i jest ono możliwe i jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment,
1: tak,
0: żeby jakby
1: już.
0: kolejne podmioty włączać w jakiś tam program,
1: Tak,
0: nie?
1: tak, tak.
0: Ale generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia tymi lekami i no, obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu.

0: jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki, bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie
1: O,
0: pacjent
1: to rzeczywiście
0: musi zacząć
1: sukces.
0: dializy, a potem te dializy okazuje się, że nie są konieczne i można z nich
1: No to
0: zrezygnować.
1: fantastyczne.
0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem, które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości świadczeń dla pacjentów naszego regionu.
1: Można tylko powiedzieć powodzenia, panie doktorze, oby te wszystkie plany się powiodły z korzyścią dla nas wszystkich, dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: bo nie wie, skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości.

0: Osiecz, później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
1: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wrocławskim pierwsze.
0: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w powiecie, w województwie kujawsko-pomorskim, ma 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom, jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
1: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: Paweł koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wrocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy, jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny, a zespół Sempre z Wrocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami, mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie i to jest naprawdę piękne.
0: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
1: Przede wszystkim dużo radości, dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego co najlepsze.
0: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy.
2: Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
3: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Wrocławku, tak.
2: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
4: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj

0: co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkania? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
1: No, ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie. No, tym bardziej, że w starszym wieku, no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
0: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru. Czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
2: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
0: A kto występuje tutaj z Państwa najbliższych znajomych?
1: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
3: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechu, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
4: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany doskonały włocławski pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości. Najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście Państwo śpiewali razem z nami.

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Włocławskie obchody odbyły się tym razem w Zespole Szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Włocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja. Czy nauczyciel może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia? Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. I jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
0: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie i jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak, poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi. Obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny. I właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
3: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
0: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
4: Z zespołem szkół ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach, organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, że takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.
0: W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta uczestniczyli również parlamentarzyści oraz reprezentanci samorządu województwa.
5: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wykrytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny.

0: Dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony, zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom nie tylko za tę pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godzinami, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
1: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, w których przejęliśmy władzę i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku czy na następny rok nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
2: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi. Chylę przed nimi głową, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy. No i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
3: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
4: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święta odzyskania niepodległości, także my w województwie kujawsko-pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na Świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
3: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsinny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą

0: Pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie Gęsia Karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wrocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
1: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
0: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
2: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
3: I to miłość od pierwszego wejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka, gdzie się spotykaliście?
4: Później.
2: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
4: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
3: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie państwo ze sobą wiążą? Jakie to jest?
2: No wiem, najszczęśliwsze. No na pewno wie pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak. Ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej... Wzruszające, miłe bynajmniej, bardzo miłe.
3: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiem, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
4: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
2: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
3: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
5: No to oczywiście, jak to były lata 60. po tańcówki, takie domowe domówki. No i tak mąż wrócił z wojska, no ja pracowałam. No i tak żeśmy się poznali.
3: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
6: Nie, raczej nie.
3: No. To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
5: To z czasem.
6: Czasu upłynęło dosyć i dużo.
3: Chciałbym zapytać o państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi państwu na myśl w pierwszym momencie?
5: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
3: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po państwa uśmiechach?
5: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre i no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
3: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
5: Za to, że jest.
6: Że jest. Że wytrzymała ze mną tyle lat.
3: A za co pani kocha analogicznie męża?
5: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny, opiekuńczej i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe i niech tak trwa.
0: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań, kół zainteresowań,

0: i nauki.
1: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11 rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim, przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Bretanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava, i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek. No, plany są dosyć potężne.
0: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
1: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu, tai chi, no i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki. Taki właściwie dyskotekowy. Także te sekcje są wybierane najczęściej. No i oczywiście podróże.
0: A jakby.
1: Sekcja turystyczna, to chwili bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
0: Słuchaczy powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PANS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów, sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
3: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularnej sekcji literackiej.
2: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziałem, związane z także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci, patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą tą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
0: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
4: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba. Książki to jest moje hobby. Ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać. I dyskusja nie będzie ładna. Nas jest 35 w tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się, co autor chciał powiedzieć czytelnikowi, różnego rodzaju anegdoty, cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się

0: automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treści, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, oj, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał powiedzieć, jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem, odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki i jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka, basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym 2 razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
1: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
0: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie Państwu z nami bardzo dobrze. I tego Wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy. Dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru pojechać i tak dalej. Zwiedzić świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy ZUS-em. I sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie Państwo wszystko.
1: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami państwowymi Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite to, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
1: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie, wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat. Jak ten zabieg przebiega? Co pozwala zdiagnozować?
1: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego, a odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju, czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do nieodwracalnych szkód, których tak naprawdę odwrócić się często nie da.
0: Już nie można, tak.
1: Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak, bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym, jednorazowym.
0: Zapewne w znieczuleniu, tak?
1: Igłą, jak najbardziej. Znaczy, pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe.

0: bólowe, otrzymuje leki, trochę takie leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności, jałowości, choć sam zabieg odbywa się jakby przy łóżku pacjenta, ale oczywiście, że tak powiem, ja jako operator jestem, że tak powiem, umyty, jeżeli chodzi o ręce, jestem, że tak powiem, w
1: Jak do
0: fartuchu
1: operacji
0: jałowym, tak jak
1: przygotowany?
0: do operacji. Jest, że tak powiem, pacjent cały okładany chustami, miejsce, że tak powiem, wkucia jest dezynfekowane i tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu.
1: Tak, oczywiście.
0: Zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki. I tam pod kontrolą właśnie USG
1: Pobiera pan materiał.
0: pobieramy materiał, tak, że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy dwa lub trzy drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych. Tak na przykład my
1: Z
0: mamy
1: kim
0: umowę,
1: współpracujemy, tak.
0: współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć, guru na Polskę, jeżeli chodzi o ocenę tych kawałków nerki i do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną, w zależności oczywiście od stanu chorego. Jesteśmy w kontakcie, jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo no niestety biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukłucia, bo jednak nerka jest dobrze
1: Tak,
0: unaczynionym
1: naczyniona.
0: narządem. Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. W przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to
1: Jak to
0: odstawienie
1: wstawić
0: ich z
1: wcześniej?
0: odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko, no i mogą, i żeby zminimalizować po prostu takie
1: Ryzyko.
0: ryzyko powikłań tego zabiegu.
1: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania do biopsji nerki? Jakie są przeciwwskazania? Jacy pacjenci nie mogą być poddani temu zabiegowi?
0: Jeżeli chodzi o wskazania, to co nas bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki
1: A
0: parametr z krwi.
1: jednocześnie wówczas jest niskie GFR, tak?
0: Tak, wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji wyliczany jest wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne.
1: Wydolne.
0: I to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne, zwłaszcza w
1: A
0: przypadku
1: co
0: je.
1: może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
0: Właśnie na przykład.
1: Chodzi mi o ten proces nagły.
0: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego
1: Zatrucie
0: wynikające
1: jakieś?
0: z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale tu w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują nerki. I oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, gdzie tam norma.
1: Przekroczenie
0: Tak,
1: liczone w dziesiątkach?
0: tak, w dziesiątkach, bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie
1: Nie
0: ma,
1: ma.
0: to tutaj często to są.

gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka, i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taki podstawową strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi i powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą,

0: białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone, czyli również pojawiają się erytrocyty, krwinki czerwone w moczu i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne. Czyli one mają nieprawidłowy wygląd. To często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo uszkadzane
1: Uszkadzane.
0: i one wtedy wyglądają nieprawidłowo. I o takiej obecności, czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka, mówimy, że jest w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białkomocz, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe, to są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo
1: Więc
0: jednak
1: takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład, czy coś jeszcze? Czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje? Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy,
0: Wie pani,
1: co by
0: jeżeli
1: mogło
0: chodzi o ten właśnie
1: zaniepokoić?
0: krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu,
1: Ale
0: w badaniu
1: niewidoczne.
0: moczu, ale to jest niewidoczne, bo
1: No
0: mocz nie zmienia
1: właśnie, to jest ta
0: zabarwienia.
1: różnica.
0: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest
1: Więc
0: czerwony.
1: pacjent tego nie widzi.
0: Nie widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach no, należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury, na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew
1: No
0: gdzieś tam się
1: właśnie.
0: pojawia, albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi, typu na przykład jakieś zmiany rozrostowe w pęcherzu albo w drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki i zawsze jakby dlatego zawsze patrzymy pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące, jest pojawienie się masywnych obrzęków. I często są to obrzęki, które zajmują i kończyny dolne, i kończyny górne. Po nocy często pacjenci budzą się z bardzo opuchniętą twarzą. I to też gdzieś tam jest sygnałem, gdzie w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić nerki jako jedną z przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
1: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy, czym jest to czym jest kłębuszkowa choroba nerek? I jak pacjent może się zorientować, że coś złego się dzieje? Oczywiście poza wykonaniem badań, tak? Moczu.
0: Tutaj no, to jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią
1: No właśnie.
0: autoimmunologiczną, gdzie nasz własny organizm w pewien
1: Nas
0: sposób
1: niszczy. Sam siebie
0: atakuje nasz
1: atakuje.
0: własny organizm. Tak.
1: No właśnie.
0: Są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład mikroskopowe zapalenia, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem. Tak? W tych zapaleniach
1: Zaczyna
0: naczyń
1: się od nerek, czy są?
0: często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płucach, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi, mogą pojawiać się zapalenia stawów, mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny. Jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju, znaczy jest po prostu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę, bo jest wiele chorób, które w pewien sposób no, te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych,

0: przeciwciał w kierunku określonych chorób. To są rzeczy, które musimy zrobić w takiej wstępnej diagnostyce, często jeszcze przed biopsją albo chwilę przed biopsją, żeby na cały obraz kliniczny pacjenta składały się rzeczy takie jak pacjent, jego objawy, jego dolegliwości, wyniki badań, w tym wyniki badań właśnie takich badań autoimmunologicznych i trzecia część, czyli biopsja nerki. Jakby całokształt obrazu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te w nerce, tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiego takiej jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się funkcji nerek, dlatego tak istotne jest...
1: A pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do...
0: No, no to tutaj, że tak powiem, jest
1: no
0: cały...
1: Właśnie,
0: otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
1: organizm
0: nie jest w stanie usunąć toksyn
1: właśnie
0: ze swojego organizmu. Nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. Te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, one, że tak powiem, wpływają destabilizująco w ogóle na cały organizm. Z drugiej strony nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, to pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, co rozwija się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
1: Panie doktorze, a jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?
0: Znaczy, wydaje się, że no, trudno zalecić taki jednolity schemat, ale wydaje się, że gdzieś tam raz do roku, raz
1: wystarczy
0: na dwa lata, jako takie po prostu badanie przesiewowe, To myślę, że to jest wystarczające. Bardziej
1: osoby obarczone jakimiś chorobami przewlekłymi.
0: Jeżeli mamy jakieś dodatkowe choroby
1: częściej.
0: Przewlekłe, myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy. Że na
1: A
0: przykład...
1: jeżeli więcej na przykład, to również? Bo to może działać w dwie strony chyba.
0: Generalnie... Tak, chociaż tutaj
1: nie
0: jest to aż tak niepokojące, jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby. Albo jeżeli no, pojawią się jakieś no, nietypowe, jakieś dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie, jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.
1: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?
0: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę. Bo często bez niej w ogóle nie wiemy, z czym tak naprawdę pacjent się mierzy, tak? Nie wiemy, z czym pacjent się mierzy i jeżeli...
1: I nie leczymy na chybi utrafień, tylko wiemy, co leczymy.
0: Bo często, jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie wiemy, co leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji, jesteśmy jak wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. W momencie, w którym mamy

0: rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie lekami, które osłabiają i wyhamowują nasz układ odpornościowy, bo to pozwala zatrzymać ten proces autozapalny, który uszkadza
1: Tak.
0: nerki. Dlatego zawsze bazę takiego leczenia stanowią leki sterydowe, które są od początku włączane albo doustnie, albo w postaci na początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne, ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która no, od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych, czyli
1: To jest
0: są
1: nowość
0: to,
1: też, tak.
0: to jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to projektowane
1: Jak sama nazwa wskazuje też?
0: Przeciwciała najczęściej. Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i wywołują swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń nie z przeciwciałami, ANKA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć ten proces autozapalny,
1: Więc
0: czyli
1: zaindukować proces remisji.
0: tak, remisję, czyli wyciszenie,
1: Wyciszenie,
0: jakby
1: wycofywanie
0: wprowadzić.
1: się
0: Tak,
1: jakby
0: tak,
1: choroby,
0: tak.
1: tak?
0: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków sterydowych cyklofosfamid, czyli jest to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
1: Ale to jest
0: mocny,
1: grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
0: znaczy no to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
1: O,
0: To
1: to
0: jest
1: możemy
0: ogólna, tak, jak
1: powiedzieć,
0: najbardziej.
1: tak.
0: To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam
1: Dobrze.
0: różne nazwy handlowe. To, to,
1: O których
0: to
1: nie
0: jest,
1: mówimy.
0: nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń i wytycznych gdzieś tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne. Udało się uzyskać dostęp do leku, który nazywa się rituximab. Jest to, że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na
1: No,
0: lek.
1: tak.
0: Później z czasem te patenty
1: Wygasają.
0: wygasają i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja.
1: Zamienniki tak zwane.
0: Zamienniki. W przypadku leków biologicznych mówimy o leku biopodobnym. To jest troszkę kwestia terminologii, ale generalnie chodzi
1: Na
0: o
1: tym
0: to,
1: samym
0: że
1: to polega.
0: pojawienie się leków biopodobnych pozwala po prostu obniżyć cenę preparatu i sprawić, że jest
1: Jest
0: ona w
1: bardziej
0: zasięgu
1: dostępny.
0: po prostu szpitala na przykład do zakupu. Chociaż dla tych na przykład pacjentów są programy lekowe.
1: Ale swoją drogą, przepraszam, że przerywam, panie doktorze, to jest przerażające, że o naszym zdrowiu, o zdrowiu pacjentów decydują pieniądze po prostu. No właśnie, no
0: Niestety,
1: ale to
0: tak,
1: tylko
0: nie, znaczy
1: taka
0: niestety,
1: uwaga.
0: niestety
1: No
0: taka jest
1: niestety.
0: konstatacja, że w sytuacji jakiegoś tam ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy, ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte i jest ono możliwe i jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala, i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment,
1: Tak,
0: żeby jakby
1: muszą.
0: kolejne podmioty włączać w jakiś tam program,
1: Tak,
0: nie?
1: tak, tak.
0: Ale generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia.

0: tymi lekami i no obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki. Bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie
1: O, to
0: pacjent
1: rzeczywiście
0: musi zacząć
1: sukces.
0: dializy, a potem te dializy okazuje się, że nie są konieczne i można z nich
1: No to
0: zrezygnować.
1: fantastyczne.
0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem, które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości świadczeń dla pacjentów naszego regionu.
1: Można tylko powiedzieć powodzenia, panie doktorze, oby te wszystkie plany się powiodły z korzyścią dla nas wszystkich, dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W Boniewie skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice.

0: oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
1: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wosławskim pierwsze.
0: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu Wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, ma 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom, jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
1: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wrocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny, a zespół Sempre z Wrocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami, mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie i to jest naprawdę piękne.
2: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
1: Przede wszystkim dużo radości, dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego, co najlepsze.
0: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy.
2: Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
3: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Wrocławku. Tak.
2: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
4: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
2: Co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkanie? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa organizowania?

0: właśnie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie.
1: No ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie, no tym bardziej, że w starszym wieku, no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
0: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru, czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
2: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
0: A kto występuje tutaj z państwa najbliższych znajomych?
1: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
3: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechów, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
4: Witamy państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany doskonały włocławski pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości, najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście państwo śpiewali razem z nami.

0: Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Włocławskie obchody odbyły się tym razem w zespole szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Włocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja, czy nauczyciel może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia. Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. I jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
0: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie i jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak, poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi. Obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
3: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
0: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
4: Z zespołem szkół ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach. Organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, że takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.
0: W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta uczestniczyli również parlamentarzyści oraz reprezentanci samorządu województwa.
5: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wychwytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest

0: tak szczególnie obchodzony, zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom nie tylko za tę pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godzinami, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
1: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, których przejęliśmy władzę, i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku czy na następny rok nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
2: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi, chylę przed nimi głową, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy. No i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
3: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
2: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święta odzyskania niepodległości, także my w województwie kujawsko-pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na Świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
3: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. Organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsinny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w Podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. jedną z atrakcji.

0: akcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wrocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
1: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
0: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
2: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
3: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka, gdzie się spotykaliście?
4: Później.
2: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
4: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
3: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie państwo ze sobą wiążą? Jakie to jest?
2: No wiem, najszczęśliwsze. No na pewno wie pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak. Ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej... Wzruszające. Miłe bynajmniej, bardzo miłe.
3: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiemy, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
4: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
2: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
3: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
5: No to oczywiście, jak to były lata 70. Lata 60. po tańcówki, takie domowe domówki. No i tak mąż wrócił z wojska. No ja pracowałam. No i tak żeśmy się poznali.
3: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
6: Nie, raczej nie.
3: No. To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
5: To z czasem.
6: Czasu upłynęło dosyć i dużo.
3: Chciałbym zapytać o państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi państwu na myśl w pierwszym momencie?
5: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
3: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po państwa uśmiechach?
5: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre i no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
3: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
5: Za to, że jest.
6: Że jest. Że wytrzymała ze mną tyle lat.
3: A za co pani kocha analogicznie męża?
5: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny, opiekuńczy i tak dalej. Także nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe i niech tak trwa.
0: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań, kół zainteresowań i nauki.
4: Planujemy
7: dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok

0: będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11 rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim, przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Bretanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek, no plany są dosyć potężne.
1: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
0: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu, tai chi, no i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy. Także te sekcje są wybierane najczęściej. No i oczywiście podróże. Sekcja turystyczna, to chwili bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
1: Słuchaczy powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PAS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów. Sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
3: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularność sekcji literackiej.
2: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziałem, związane z także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci, patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą tą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
1: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
4: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba, książki to jest moje hobby, ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać i dyskusja nie będzie ładna. Nas jest 35 w tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się, co autor chciał powiedzieć czytelnikowi, różnego rodzaju anegdoty, cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się o

0: opowiadać w krótkim sensie treść, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, oj, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał opowiedzieć, jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem, odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki i jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka, basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym 2 razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę, poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
1: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
0: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie Państwu z nami bardzo dobrze. I tego Wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy. Dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru pojechać i tak dalej. Zwiedzić świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy ZUS-em. I sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie Państwo wszystko.
1: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami Państwowymi Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite to, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
1: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów.

0: Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie, wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat. Jak ten zabieg przebiega? Co pozwala zdiagnozować?
1: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego. A odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju, czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do nieodwracalnych szkód, których tak naprawdę odwrócić się często nie da.
0: Nie można, tak.
1: Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak, bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym.

0: Zapewne
1: jednorazowym
0: w znieczuleniu, tak?
1: igłą, jak najbardziej. Znaczy, pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe, otrzymuje leki trochę takie, leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności.

0: Tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu.
1: Tak, oczywiście.
0: Zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki. I tam pod kontrolą właśnie USG
1: pobiera pan materiał.
0: Pobieramy materiał, tak? Że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy 2 lub 3 drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych. Tak na przykład my mamy
1: z kim
0: umowę,
1: współpracujemy, tak.
0: Współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć guru na Polskę, jeżeli chodzi o ocenę tych kawałków nerki i do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną, w zależności oczywiście od stanu chorego. Jesteśmy w kontakcie, jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo no niestety biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukłucia, bo jednak nerka jest dobrze unaczynionym narządem. Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. W przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to odstawienie ich z odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko, no i żeby zminimalizować po prostu takie ryzyko powikłań tego zabiegu.
1: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania do biopsji nerki, jakie są przeciwwskazania? Jacy pacjenci nie mogą być poddani temu zabiegowi?
0: Jeżeli chodzi o wskazania, to co nas bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki parametr.
1: A jednocześnie wówczas jest niskie GFR, tak?
0: Tak, wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji wyliczany jest wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne.
1: Wydolne.
0: I to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne, zwłaszcza w przypadku...
1: A co może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
0: Właśnie na przykład...
1: Chodzi mi o ten proces nagły.
0: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego
1: zatrucie
0: wynikające
1: jakieś.
0: z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują nerki i oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, gdzie tam norma...
1: Przekroczenie
0: tak,
1: liczone w dziesiątkach?
0: Tak, w dziesiątkach, bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam... Ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie ma. To tutaj często to są gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taką podstawową strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi i powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą, która pozwala, żeby przesiać nadmiar, powiedzmy, objętości naszej krwi, zabrać tą wodę nadmierną, żeby wyprodukować mocz, ale nie pozwala, żeby uciekały białka, nie pozwala,

0: pozwala, żeby uciekało do nerek wszystko to, co powinno, że tak powiem, w organizmie po prostu zostać. W momencie, kiedy kłębuszek jest uszkodzony, to białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone, czyli również pojawiają się erytrocyty, krwinki czerwone w moczu i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne. Czyli one mają nieprawidłowy wygląd. One, to często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo uszkadzane. I one wtedy wyglądają nieprawidłowo. I o takiej obecności, czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka, mówimy, że jest w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białkomocz, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe, to są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo jednak...
1: Więc takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład, czy coś jeszcze? Czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje? Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy?
0: Wie pani, jeżeli chodzi o ten właśnie krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu,
1: ale
0: w badaniu moczu, ale to jest niewidoczne,
1: no
0: bo
1: właśnie,
0: mocz nie zmienia zabarwienia.
1: To jest ta różnica.
0: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest czerwony.
1: Więc pacjent tego nie widzi.
0: Nie widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach no, należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew gdzieś
1: no
0: tam
1: właśnie
0: się pojawia. Albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi typu na przykład jakieś zmiany rozrostowe w pęcherzu albo w drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki i zawsze jakby dlatego zawsze patrzymy pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące, jest pojawienie się masywnych obrzęków. I często są to obrzęki, które zajmują i kończyny dolne, i kończyny górne. Po nocy często pacjenci budzą się z bardzo opuchniętą twarzą. I to też gdzieś tam jest sygnałem, gdzie w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić nerki jako jedną z przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
1: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy, czym jest kłębuszkowa choroba nerek? Jak pacjent może się zorientować, że coś złego się dzieje, oczywiście poza wykonaniem badań, tak? Moczu.
0: To jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią autoimmunologiczną, gdzie nasz własny organizm w pewien sposób atakuje nasz własny organizm. Tak.
1: No
0: są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład mikroskopowe zapalenia, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem. Tak? W tych zapaleniach
1: zaczyna
0: naczyń...
1: Zaczyna się od nerek?
0: Często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płucach, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi, mogą pojawiać się zapalenia stawów, mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny, jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju znaczy jest po prostu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę.

0: bo jest wiele chorób, które w pewien sposób te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych, przeciwciał w kierunku określonych chorób, to są rzeczy, które musimy zrobić w takiej wstępnej diagnostyce, często jeszcze przed biopsją albo chwilę przed biopsją, żeby na cały obraz kliniczny pacjenta składały się rzeczy takie jak pacjent, jego objawy, jego dolegliwości. Wyniki badań, w tym wyniki badań właśnie takich badań autoimmunologicznych i trzecia część, czyli biopsja nerki. Jakby całokształt obrazu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te w nerce, tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiej jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików, i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się funkcji nerek, dlatego tak
1: A
0: istotne jest.
1: pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do?
0: No, to tutaj, że tak powiem, jest
1: No
0: cały,
1: właśnie.
0: otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
1: Organizm się czyszczy.
0: organizm nie jest w stanie usunąć toksyn ze
1: Właśnie.
0: swojego organizmu, nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. Te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, one, że tak powiem, wpływają destabilizująco w ogóle na cały organizm. Z drugiej
1: No właśnie.
0: strony nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, to pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, co rozwija się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
1: Panie doktorze, a jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?
0: Znaczy, wydaje się, że no, trudno zalecić taki jednolity schemat, ale wydaje się, że gdzieś tam raz do roku, raz na 2 lata,
1: Wystarczy.
0: jako takie po prostu badanie przesiewowe, to myślę, że to jest wystarczające. Bardziej
1: A osoby
0: powinniśmy być czuli,
1: obarczone jakimiś
0: jeżeli
1: chorobami
0: mamy jakieś
1: przewlekłymi
0: dodatkowe choroby przewlekłe,
1: częściej?
0: myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy, że na
1: A
0: przykład.
1: jeżeli więcej na przykład, to również? Bo to może działać w dwie strony chyba.
0: Generalnie tak, chociaż tutaj nie
1: Nie
0: jest
1: jest
0: to
1: to
0: aż
1: takie
0: te, nie jest
1: niepokojące.
0: to aż tak niepokojące, jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby. Albo jeżeli no, pojawią się jakieś no, nietypowe, jakieś dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie, jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.
1: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?
0: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę, bo
1: A to
0: często
1: jest
0: bez niej
1: kluczowe.
0: w ogóle nie
1: Od
0: wiemy, z
1: tego
0: czym tak
1: zawsze
0: naprawdę
1: powinniśmy
0: pacjent
1: zaczynać.
0: się mierzy,
1: No
0: tak? Nie
1: właśnie.
0: wiemy, z czym pacjent się mierzy i
1: I
0: jeżeli
1: nie leczymy na chybił trafił, tylko
0: tak.
1: wiemy, co leczymy.
0: Bo często, jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie
1: No
0: wiemy, co
1: właśnie.
0: leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji jesteśmy jak w

0: wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. Więc w momencie, w którym mamy rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie lekami, które osłabiają i wyhamowują nasz układ odpornościowy, bo to pozwala zatrzymać ten proces autozapalny, który uszkadza nerki.
1: Tak.
0: Dlatego zawsze bazę takiego leczenia stanowią leki sterydowe, które są od początku włączane albo doustnie, albo w postaci na początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne, ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która no, od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych, czyli
1: To jest
0: są
1: nowość też, tak.
0: to jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to projektowane.
1: Jak sama nazwa wskazuje też?
0: Tak, przeciwciała najczęściej. Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i wywołują swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń z przeciwciałami ANKA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć ten proces autozapalny,
1: więc zaindukować proces remisji.
0: Tak, czyli tak, remisję, czyli wyciszenie,
1: jakby
0: wprowadzić.
1: Wycofywanie się tak, jakby choroby, tak. Tak.
0: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków sterydowych cyklofosfamid, czyli jest to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
1: ale
0: mocny.
1: To jest grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
0: Znaczy, no to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
1: O,
0: to jest
1: możemy
0: ogólna, tak,
1: powiedzieć,
0: jak najbardziej.
1: Tak.
0: To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam różne nazwy handlowe.
1: O których
0: to
1: nie
0: jest,
1: mówimy.
0: Nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń i wytycznych gdzieś tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne. Udało się uzyskać dostęp do leku, który nazywa się rituximab. Jest to, że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na
1: no,
0: lek,
1: tak.
0: Później z czasem te patenty wygasają i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja.
1: Zamienniki tak zwane.
0: Zamienniki. W przypadku leków biologicznych mówimy o leku biopodobnym. To jest troszkę kwestia terminologii, ale generalnie chodzi
1: na
0: o to, że
1: to
0: pojawienie się leków biopodobnych pozwala po prostu obniżyć cenę preparatu i sprawić, że jest ona w zasięgu po prostu szpitala na przykład do zakupu. Chociaż dla tych na przykład pacjentów są programy lekowe.
1: Ale swoją drogą, przepraszam, że przerywam, panie doktorze, to jest przerażające, że o naszym zdrowiu, o zdrowiu pacjentów decydują pieniądze po prostu. No właśnie,
0: Niestety.
1: no ale to
0: Tak,
1: tylko
0: znaczy
1: taka
0: niestety,
1: uwaga.
0: niestety
1: No,
0: taka jest
1: niestety.
0: konstatacja, że w sytuacji jakiegoś tam ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy, ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte i jest ono możliwe i jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment,
1: Tak.
0: żeby jakby.

0: kolejne podmioty włączać w jakiś tam program,
1: Tak,
0: nie?
1: tak, tak.
0: Ale generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia tymi lekami i no, obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki, bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie
1: O, to
0: pacjent
1: rzeczywiście
0: musi zacząć
1: sukces.
0: dializy, a potem te dializy okazuje się, że nie są konieczne i można z nich
1: No to
0: zrezygnować.
1: fantastyczne.
0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem, które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości świadczeń dla pacjentów naszego regionu.
1: Można tylko powiedzieć powodzenia, panie doktorze, oby te wszystkie plany się powiodły z korzyścią dla nas wszystkich, dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: to jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
0: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wrocławskim pierwsze.
1: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, ma 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom, jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
0: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: był koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Włocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny, a zespół Sempre z Włocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przychodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami, mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie i to jest naprawdę piękne.
0: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
1: Przede wszystkim dużo radości, dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego co najlepsze.
0: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka

0: stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy.
1: Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
2: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Wrocławku, tak.
1: Czy lubicie panie takie właśnie koncerty i spotkania?
3: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
1: Co tak naprawdę dla Państwa znaczą takie spotkania? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
2: No ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie. No tym bardziej, że w starszym wieku no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
1: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru. Czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
3: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
1: A kto występuje tutaj z Państwa najbliższych znajomych?
2: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
0: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechów, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
4: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany doskonały włocławski pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości. Najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście Państwo śpiewali razem z nami.

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Wrocławskie obchody odbyły się tym razem w Zespoleszku nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Wrocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja. Czy nauczyciel może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia? Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. I jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
0: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie i jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak, poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi. Obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny. I właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
3: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
0: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
4: Z zespołem szkół ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach. Organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, że takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.

0: Czystości, oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta, uczestniczyli również parlamentarzyści oraz reprezentanci samorządu województwa.
1: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wychwytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony, zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom, nie tylko za tę pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godzinami, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
2: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie trzy lata od wyborów, których przejęliśmy władzę, i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku czy na następny rok nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
3: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi. Chylę przed nimi głowę, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy. No i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
0: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
4: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święto odzyskania niepodległości, także my w województwie kujawsko-pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na Świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
0: Odbiór nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link.

0: Inc. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki. Wejście w link jest konieczne, aby system odnotował odczytanie wiadomości. Organizatorzy zaznaczają też, że nie będzie możliwości zmiany wyznaczonego punktu odbioru. Nagrody należy odebrać 24 października zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Kolejnym ważnym punktem obchodów będzie Festiwal Gęsiny, który odbędzie się 10 i 11 listopada w Podtoruńskim Przysieku. Wśród gości specjalnych znajdzie się Robert Makłowicz. Swoje umiejętności zaprezentują również znani kucharze, m.in. Kurt Scheller, Katarzyna Posadzka, Marcin Budynek i Sebastian Miro. Na odwiedzających czekać będą pokazy kulinarne, kiermasz regionalnych produktów, degustacje, występy muzyczne i konkursy. Jedną z atrakcji będzie gęsia karczma, w której będzie można spróbować potraw przygotowanych na bazie gęsiego mięsa. Świadomy bądź świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Te słowa wypowiedziało 50 lub 60 lat temu kilkadziesiąt par, które zgromadziły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Wrocławek, by świętować jubileusz małżeństwa.
1: Przysięga małżeńska to nie tylko po prostu ciąg wyrazów, ale faktycznie głęboko przemyślana deklaracja i przez życie razem na dobre i na złe idą. No i jak widać, idą z sukcesami. Więc tak, to są miłe uroczystości, bardzo, bardzo je lubię i bardzo podziwiam te osoby, które właśnie dzisiaj są wyróżnione.
0: Pary zostały uhonorowane medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. To odznaczenie nadawane przez prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat. Wspólne pół wieku to czas zarówno radości, jak i trudnych chwil. A jak to wszystko się zaczęło?
2: Była podstawowa, z jednej miejscowości pochodzimy.
3: I to miłość od pierwszego obejrzenia? Jak to się zaczęło? Jak wyglądała pierwsza randka, gdzie się spotykaliście?
4: Później.
2: Nad jeziorem w gminie Boniewo.
4: Już po maturę, także jeszcze po studiach.
3: Jakieś najszczęśliwsze wspomnienie, jakie państwo ze sobą wiążą? Jakie to jest?
2: No wiem, najszczęśliwsze. No na pewno wie pan ten dzień, kiedy żeśmy sobie powiedzieli to sakramentalne tak. Ale potem to chyba przyjście dzieci na świat. To było dla nas najbardziej... Wzruszające,
4: tak,
2: miłe bynajmniej, no, bardzo miłe.
3: Jaki jest sekret takiego długiego wspólnego życia? Wiemy, że teraz te współcześnie małżeństwa albo w ogóle nie są zawierane, albo dość szybko się rozpadają. Wiadomo, w życiu zdarzają się sytuacje miłe, właśnie radosne. Pierwszy pocałunek, pierwsze spotkanie, złapanie za rękę, stanie na ślubnym kobiercu, narodziny dzieci, narodziny wnuków, ale też chwile, które trzeba wspólnie przetrwać. Jaka jest właśnie recepta na to wspólne przeżycie tak długiego czasu ze sobą?
4: Szybko przytrawić to, co było złe i zawsze niech dobro w nas będzie.
2: Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie sztuką się jest zakochać, sztuką jest wytrwać. Nam się udało. Wszystkim tego młodym zawsze życzymy.
3: Dzisiaj duży jubileusz. Wróćmy jednak do początku tego. Jak się państwo poznali? Jak to wyglądało? Jak wyglądało pierwsze spotkanie, pierwsza randka?
5: No to oczywiście, jak to były lata 60. po tańcówki, takie domowe, domówki. No i tak mąż wrócił z wojska, no ja pracowałam. No i tak żeśmy się poznali.
3: I na tej potańcówce, pierwszy taniec, to już było to pierwsze zauroczenie. Wiedział pan, że to jest ta kobieta, z którą spędzi pan resztę życia?
6: Nie, raczej nie.
3: No. To za którym tańcem jednak zaiskrzyło?
5: To z czasem.
6: Czasu upłynęło dosyć i dużo.
3: Chciałbym zapytać o państwa najszczęśliwsze wspomnienia wspólne, najszczęśliwsze chwile. Co przychodzi państwu na myśl w pierwszym momencie?
5: Najszczęśliwsze, no dzieci. Mamy córkę i syna. Co prawda jedną wnuczkę. Ale no, były chwile trudne, tak jak to te czasy były. Ale jesteśmy razem 57 rok.
3: Właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak długi związek, tak udany związek, jak widzę po państwa uśmiechach?
5: Związek nie musi być idealny, to znaczy nieprawda, że jest idealny, bo tak, dlatego jest idealny, bo jesteśmy tyle lat. Ale są, jak to się mówi, dobre i no nie to, że złe dni, ale różnica zdań i tak dalej, ale wszystko zawsze zmierzało ku dobremu.
3: Za co kocha pan żonę? Tak dużo tego jest, że ciężko wymienić.
5: Za to, że jest.
6: Że jest. Że wytrzymała ze mną tyle lat.
3: A za co pani kocha analogicznie męża?
5: No, mąż zawsze był dla mnie bardzo dobry, dla rodziny, opiekuńczy i tak dalej. Także.

0: Nie zamieniłam. Jesteśmy tyle lat, jak to się mówi, na dobre i na złe i niech tak trwa.
1: Po wręczeniu medali i kwiatów przyszedł czas na życzenia i gratulacje, a także występ artystyczny, tort oraz symboliczny kieliszek szampana. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oficjalnie rozpoczęli rok akademicki 2026-2027. Sala audytoryjna Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, w której odbyła się uroczystość, wypełniła się po brzegi seniorami. Przed nimi kolejny rok pełen wydarzeń, spotkań kół zainteresowań i nauki.
0: Planujemy dużo różnych przedsięwzięć, bo ten rok będzie dla nas wyjątkowo trudny, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale muszę zacząć od początku, że my zaczynamy już 11 rok naszej działalności. Akurat dziesiątka, która jest za mną, przypomina właśnie, że dziesięciolecie minęło kilka miesięcy temu. W roku bieżącym akademickim, przyjęliśmy 70 słuchaczy. Potrzeby były dużo, dużo większe. To są ludzie najszczęśliwsi, którzy zostali przyjęci. Jest nas już ponad 700, chyba gdzieś 720. Przed nami kolejne projekty. Dwa projekty jeszcze mamy nasze do zrealizowania w roku bieżącym i dwa projekty właśnie międzynarodowe, gdzie grupa wyjeżdża i na Maltę, i na Maderę. Ponadto mamy w planie wycieczki zagraniczne, takie destynacje już tym razem też dalekie, bo mamy w planie Bretanię, jest Szwajcaria, będzie Hiszpania z Costa Brava i jeszcze Sardynia, nie? Oprócz tego krajowych mamy w planie wiele wycieczek. No plany są dosyć potężne.
1: W Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku funkcjonują 24 sekcje. Każdy znajdzie coś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
0: Najczęściej wybierane jest tak yoga, fitness, bo mamy dwie wielkie grupy jogi i fitnessu, tai chi. No i taniec. Mamy taniec towarzyski i taniec taki właściwie dyskotekowy. Także te sekcje są wybierane najczęściej. No i oczywiście podróże. Sekcja turystyczna, to chwili bije na wszystko. O, i sekcja literacka, bardzo lubimy czytać, dużo osób przychodzi dyskutować, więc to są takie najpotężniejsze sekcje, gdzie ludzie bardzo chętnie przychodzą.
1: Słuchaczy powitał rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi studentów PANS oraz słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dzisiaj oficjalnie startuje. Co do żwawości, przyznam szczerze, że z wykładowcami przed chwilą mieliśmy taką refleksję, że trudno nam nadążyć za tą grupą przewspaniałych ludzi, przecudownych, którzy tak sobie fantastycznie organizują czas, że chyba mają mniej czasu niż studenci na studiach. Więcej tych zajęć, więcej wyjazdów. Sami sobie są czasami wykładowcami, sami są studentami. Uczelnia jest ich domem. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy takie wsparcie też dla nas z ich strony.
3: Chciałbym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Wiem, że tutaj pytałem przed chwilą o sekcje, które cieszą się największą popularnością. Oczywiście ta turystyczna, czyli te wyjazdy, poznawanie świata, ale też sportowe, yoga, fitness, ale także literacka, czyli seniorzy, mimo swojego wieku, chcą nie tylko podróżować, ale są też aktywni fizycznie i chcą też zdobywać nową wiedzę, o czym właśnie świadczy ta sekcja, popularnej sekcji literackiej.
2: Tak, wydaje mi się, że to jest coś fantastycznego, bo tutaj mamy takie naprawdę tradycyjne połączenie tego, co kiedyś było, tego, co kiedyś być może tutaj babcie tych osób, które są, ich nauczyły, czyli pewne elementy historyczne związane z rękodziałem, związane z także kulinariami, ale z drugiej strony też dziewczyny i panowie, bo to jednak studenci, patrzą w przyszłość. Mamy zainteresowanie nie tylko literaturą tą, która jest literaturą klasyczną, ale nowymi pozycjami, które pojawiają się w świecie literackim. Są kluby dyskusyjne na ten temat. No i także przeogromne zainteresowanie tym, co się dzieje dzisiaj na rynku cyfrowym. Przeolbrzymi wachlarz płaszczyzn działalności wszelkiego rodzaju.
1: Warto wspomnieć jeszcze o sekcji literackiej, która działa bardzo prężnie.
4: Ja osobiście prowadzę sekcję literacką przy Medycznym Uniwersytecie. Jest to trudny rodzaj pracy, bo trzeba. Książki to jest moje hobby. Ja kocham czytać i od dawna czytam, ale tutaj trzeba czytać dużo więcej, bo trzeba wyłonić

0: książki takie, które koleżanki polubią, które będą chciały przeczytać, bo jak dam im byle jaką lekturę, to nie będą chciały przeczytać. I dyskusja nie będzie ładna. Nas jest 35 w tej sekcji i jest nam sobą bardzo dobrze, a przy tym uczymy się, co autor chciał powiedzieć czytelnikowi. Różnego rodzaju anegdoty, cytaty, aforyzmy wyciągamy z tych książek i się automatycznie uczymy tego, a przy tym jeszcze uczymy się opowiadać w krótkim sensie treść, czego nie jest tak łatwo się nauczyć. To nie jest tak łatwo. I moje koleżanki, które są ze mną, oj, jest ich kilka, które są 4 lata ze mną, już pięknie to robią. Jak otwieram sekcję i jest dyskusja na temat książki, to rozmowy i wypowiedzi są wspaniałe. Jedna po drugiej treść opowiada, dochodzimy do końca, wyciągamy wnioski, co autor chciał powiedzieć, jest nam i tą książkę zaliczamy, jeszcze zaliczamy inne tytuły tego autora, żeby go już poznać, że tak powiem, odłożyć na półkę, że my go znamy, znamy jego książki. I jest nam sobą dobrze i naprawdę umiemy się wypowiadać na temat książek. Także koleżanki prowadzą różnego rodzaju inne sekcje. Jest sekcja robótek ręcznych tak zwanych. I tutaj koleżanki mają tak złote ręce, że ja nieraz jak patrzę, jak one cudowne rzeczy robią, to jestem zdziwiona, że można tak rękoma coś takiego wyrobić. Są sekcje, jest judo, jest jacuzzi, jest gimnastyka, basen jest, co jest wspaniałą rzeczą dla nas. Oba baseny służą nam, świadczą nam usługi i tutaj jest nam bardzo dobrze, bo nas jest dużo. W związku z tym 2 razy w tygodniu możemy być na basenie. Poza tym jeszcze jest jacuzzi od razu i jest to takie szersze troszeczkę poza ćwiczeniami, które prowadzi pani.
1: Seniorów we Włocławku, ale także w innych miastach jest coraz więcej. Są bardzo aktywni i chcą spędzać ze sobą czas.
0: Jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu i nie wie, co z sobą zrobić, co z tym czasem zrobić, zapraszam do medycznego. Nasza szefowa przyjmuje pod swoje barki wszystkich. Wszystkich bardzo chętnie. I przyznacie, daję słowo, że będzie Państwu z nami bardzo dobrze. I tego Wam właśnie życzę, żebyście się zgromadzili do grupy. Dążmy do siebie nawzajem, żeby sobie pomóc, żeby z sobą porozmawiać, żeby z sobą przebywać, z sobą wypić kawę, z sobą pójść na pizzę, z sobą pójść do teatru pojechać i tak dalej. Zwiedzić świat jest w gromadzie łatwiej. Pojedynczo się tego nie da. A poza tym także u nas się oszczędza troszkę naszą emeryturę, bo dla grupy jest taniej. Życzę Państwu zrozumienia w tym temacie i zapraszam do medycznego. Tutaj Państwo znajdziecie radość życia, zainteresowania, rozwiązanie problemów życiowych, bo mamy wykłady ze względu na nazwę medyczny z różnego rodzaju lekarzami i innymi formami, na przykład teraz mamy ZUS-em. I sprawy, których nieraz nie rozumiemy, a panie nam dokładnie tłumaczą. Także u nas znajdziecie Państwo wszystko.
1: Studentów powitali również przedstawiciele władz samorządowych. Byli pod wrażeniem działalności medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2: To jest po prostu niesamowite, bo jak usłyszałem dzisiaj 700 słuchaczy, więc przy moim wystąpieniu miałem swego rodzaju tremę, bo tak licznego audytorium nie miewam na wykładach ze studentami państwowymi Akademii Nauk Stosowanych. Także niesamowite to, jak Państwo spędzili wakacje, jakie w ogóle mają plany na nowy rok akademicki, to powiem kolokwialnie czapki z głów, bo nie wiem, czy młodsi studenci i my byśmy wytrzymali taki napięty harmonogram. Także dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego, inauguracja, no i oczywiście do pracy, do przyjemności, do wykładów, wielu aktywności i przede wszystkim życzę cały czas tego samego entuzjazmu, uśmiechu, bo tutaj to wszystko emanowało na sali dzisiaj wykładowej.
1: Misją Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest popularyzacja wiedzy i kształtowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w szczególności z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki chorób i nauk społecznych. Działania te są skierowane do osób starszych, w tym emerytów.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu. Zapraszam. A naszym gościem jest dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od pewnego czasu na oddziale, w oddziale, w którym pan pracuje, chorób wewnętrznych i nefrologii właśnie, wykonywany jest zabieg biopsji nerki. Proszę przybliżyć ten temat. Jak ten zabieg przebiega? Co pozwala zdiagnozować?
1: Generalnie badanie biopsji nerki jest takim dosyć ważnym badaniem, które tak naprawdę pozwala dokładnie ocenić, z jakim procesem chorobowym mamy do czynienia. Bo istnieją pewne grupy chorób nerek, które zajmują nerki, zajmują struktury w nerkach, które uszkadzają je i mogą ostatecznie prowadzić do niewydolności nerek i konieczności leczenia dializami na przykład, czyli leczenia nerkozastępczego, a odpowiednie, że tak powiem, zdiagnozowanie choroby pozwala na wczesnym jeszcze jej etapie albo w trakcie trwania tej choroby wdrożyć leczenie, które może progres tej choroby w jakiś sposób zatrzymać. Najczęściej są to choroby, które są związane z nieprawidłowym działaniem naszego układu immunologicznego, gdzie na różne sposoby te różnego rodzaju, czy białka, przeciwciała uszkadzają te nerki i jest to proces, który w wielu przypadkach jak najbardziej można powstrzymać, a zaniechanie diagnozy, zaniechanie albo opóźnienie diagnostyki często prowadzi do nieodwracalnych szkód, których tak naprawdę odwrócić się często nie da.
0: Można, tak.
1: Jest to bez wątpienia zabieg inwazyjny, tak, bo tak zwaną tą biopsję gruboigłową wykonuje się specjalnym pistoletem automatycznym, jednorazowym.
0: Zapewne w znieczuleniu, tak?
1: Igłą, jak najbardziej. Znaczy, pacjent przed zabiegiem na pewno otrzymuje premedykację, czyli otrzymuje leki przeciwbólowe, otrzymuje leki trochę takie, leki rozluźniające, wyciszające. Oczywiście, że tak powiem, zachowywane są warunki pełnej sterylności, jałowości, choć sam zabieg odbywa się jakby przy

0: łóżku pacjenta, ale oczywiście, że tak powiem, ja jako operator jestem, że tak powiem, umyty, jeżeli chodzi o ręce, jestem, że tak powiem, w
1: Jak do
0: fartuchu jałowym,
1: operacji
0: tak jak do
1: przygotowany?
0: operacji. Jest, że tak powiem, pacjent cały okładany chustami, miejsce, że tak powiem, wkucia jest dezynfekowane i tam pod kontrolą USG obrazujemy nerkę. Zazwyczaj jest to lewa nerka i dolny fragment właśnie tej nerki pod kontrolą USG musimy się, że tak powiem, przebić przez skórę na plecach, bo pacjent leży wtedy na brzuchu,
1: Tak, oczywiście.
0: zazwyczaj jeszcze na takim wałku, który pozwala, że lędźwia jakby są tak wypięte w taki sposób, który umożliwia lepszy dostęp po prostu do tej nerki. I tam pod kontrolą właśnie USG
1: Pobiera pan materiał.
0: pobieramy materiał, tak, że igłą tą dochodzimy właśnie do nerki, strzelamy i wtedy ten strzał pozwala, że ta igła wchodzi i pobiera fragmenty. Zazwyczaj pobieramy dwa lub trzy drobne fragmenty nerki, które są następnie wysyłane, że tak powiem, w świat, bo biopsja nerki, ocena bioptatu nerki jest to w świecie patomorfologii bardzo, bardzo trudne zagadnienie i często odsyła się materiał do ośrodków referencyjnych. Tak na przykład my
1: Z
0: mamy
1: kim
0: umowę,
1: współpracujemy, tak.
0: współpracujemy z panią profesor z Warszawy, która jest, że tak powiem, można powiedzieć, guru na Polskę, jeżeli chodzi o ocenę tych kawałków nerki i do niej jest wysyłany materiał. I zazwyczaj w ciągu 2-3 tygodni otrzymujemy odpowiedź zwrotną, w zależności oczywiście od stanu chorego. Jesteśmy w kontakcie, jeżeli jest jakiś ostry proces, który wymaga szybszej oceny, oczywiście też kontaktujemy się i prosimy o to, żeby taki bioptat został oceniony szybciej. Jak każdy zabieg inwazyjny, tak samo, no niestety, biopsja jest związana z możliwością różnego rodzaju powikłań. Jednym z takich najważniejszych powikłań, które może się pojawić, chociaż niegroźne i raczej łagodne, jest to powstanie krwiaka w miejscu ukłucia, bo jednak nerka jest dobrze
1: Tak,
0: unaczynionym
1: naczyniona.
0: narządem. Bardzo często nic nie ma śladu, że tak powiem, po zabiegu, ale czasami zdarza się, że może się pojawić po prostu krwiak. Tutaj też kluczem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. W przypadku, jeżeli przyjmuje leki, które zaburzają krzepnięcie, to odstawienie
1: Odstawić
0: ich z
1: wcześniej.
0: odpowiednim wyprzedzeniem, ale no to oczywiście w momencie, kiedy planujemy taki zabieg u chorego, to jakby omawiamy to wszystko, no i mogą, i żeby zminimalizować po prostu takie
1: Ryzyko.
0: ryzyko powikłań tego zabiegu.
1: Panie doktorze, jakie mogą być wskazania do biopsji nerki? Jakie są przeciwwskazania? Jacy pacjenci nie mogą być poddani temu zabiegowi?
0: Jeżeli chodzi o wskazania, to co nas bardzo niepokoi, to są pacjenci, u których w krótkim czasie bardzo szybko narasta niewydolność nerek. Na przykład są to pacjenci, którzy jeszcze pół roku temu mieli całkowicie prawidłowe parametry nerkowe i nagle pojawiają się z bardzo wysokimi parametrami, czyli kreatyniną, najczęściej ocenianą jako taki
1: A
0: parametr z krwi.
1: jednocześnie wówczas jest niskie GFR, tak?
0: Tak, wtedy z wysokiej kreatyniny, czyli tej substancji wyliczany jest wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tego, na ile nerki są wydolne.
1: Wydolne.
0: I to wskazuje nam, że nerki nagle stały się dużo, dużo mniej wydolne, zwłaszcza w
1: A
0: przypadku
1: co
0: jej.
1: może się stać, że nerki nagle stają się mniej wydolne?
0: Właśnie na przykład.
1: Chodzi mi o ten proces nagły.
0: Znaczy, wie pani, no, jeżeli chodzi o samo ostre uszkodzenie nerek, no to przyczyn może być bardzo wiele, bo to mogą być różnego rodzaju infekcje, pogorszenie stanu ogólnego
1: Zatrucie
0: wynikające
1: jakieś.
0: z innych chorób, jakieś działania niepożądane leków, ale tu w przypadku diagnostyki związanej z biopsją nerki, to my celujemy głównie w te choroby często autozapalne, które atakują nerki. I oprócz samego pogorszenia funkcji nerek, bo czasami może ono nie być tak istotne, to jest to, że u pacjenta na przykład pojawia się duża ilość białka w moczu. I mówimy to często o naprawdę bardzo dużych ilościach, i tam norma.
1: Przekroczenie
0: Tak,
1: liczone w dziesiątkach.
0: tak, w dziesiątkach. Bo kiedy w zwykłym takim badaniu, że tak powiem, moczu, często tam ta ilość białka to jest kilka miligramów, albo w ogóle go nawet nie
1: Nie
0: ma,
1: ma.
0: to tutaj często to są gramy, czyli tysiące miligram białka, które ucieka, i to wskazuje na to, że ojej, coś się dzieje w nerce, coś się dzieje w strukturach nerki, najczęściej właśnie w kłębuszku nerkowym, który jest taki podstawową

0: strukturą, gdzie zachodzi przesączanie się krwi i powstawanie pierwotnego takiego przesączu, czyli takiego moczu pierwotnego. I na tym etapie właśnie kłębuszek jest taką barierą, która pozwala, żeby przesiać nadmiar, powiedzmy, objętości naszej krwi, zabrać tą wodę nadmierną, żeby wyprodukować mocz, ale nie pozwala, żeby uciekały białka, nie pozwala, żeby uciekało do nerek wszystko to, co powinno, że tak powiem, w organizmie po prostu zostać. W momencie, kiedy kłębuszek jest uszkodzony, to białka uciekają, więc ten białkomocz, który się pojawia, często pojawiają się krwinki czerwone, czyli również pojawiają się erytrocyty, krwinki czerwone w moczu i często opisywane są w badaniu osadu moczu, że one są dysmorficzne. Czyli one mają nieprawidłowy wygląd. To często wynika z tego, że przez uszkodzony kłębuszek zapalny, kiedy przeciskają się te krwinki czerwone, one wtedy są częściowo uszkadzane
1: Uszkadzane.
0: i one wtedy wyglądają nieprawidłowo. I o takiej obecności, czy takich nieprawidłowych erytrocytów, czy obecności dużego ilości białka, mówimy, że jest w moczu tak zwany aktywny osad, który świadczy o aktywnym procesie zapalnym, który w takiej nerce się dzieje. Więc tacy pacjenci, u których pojawia się białkomocz, u których nagle pogarszają się parametry nerkowe, to są albo występuje właśnie od dłuższego czasu krwinkomocz, który nie został w żaden sposób zdiagnozowany, bo
1: Więc
0: jednak
1: takim objawem, przepraszam, jest krwinkomocz na przykład, czy coś jeszcze, czy po prostu trzeba wykonać badania, żeby wiedzieć, że coś złego się dzieje? Czy poza tym krwinkomoczem jeszcze pacjent odczuwa coś? Są jeszcze jakieś objawy,
0: Wie pani,
1: co by
0: jeżeli
1: mogło
0: chodzi o ten właśnie
1: zaniepokoić?
0: krwinkomocz, to właśnie szczególnie zwracam uwagę na krwinkomocz, a nie na takie inne troszeczkę słowo krwiomocz, bo chodzi o to, że te krwinki są obecne w moczu,
1: Ale
0: w badaniu
1: niewidoczne.
0: moczu, ale to jest niewidoczne,
1: No
0: bo mocz nie
1: właśnie,
0: zmienia
1: to jest ta
0: zabarwienia.
1: różnica.
0: On nadal jest takim żółtym, słomkowym w różnym odcieniu moczu, ale nie jest różowy, nie jest
1: Więc
0: czerwony.
1: pacjent tego nie widzi.
0: Nie widzi. Dopóki nie są wykonywane, nie jest wykonywane badanie ogólne moczu, to pacjent tego nie widzi. Chociaż o krwinkach no, należy też zwrócić uwagę, że często one mogą się pojawiać w problemach natury, na przykład urologicznej czy ginekologicznej, bo często może być tak, że na przykład mamy do czynienia na przykład z kobietą menstruującą, gdzie ta krew
1: No
0: gdzieś tam się
1: właśnie.
0: pojawia, albo mamy do czynienia na przykład z problemami urologicznymi, typu na przykład jakieś zmiany rozrostowe w pęcherzu albo w drogach moczowych. Wtedy pojawia się też, że tak powiem, te krwinki i zawsze jakby dlatego zawsze patrzymy pacjenta jako na całość. W przypadku na przykład bardzo dużej utraty białka z moczem, takimi często objawami, które mogą być niepokojące, jest pojawienie się masywnych obrzęków. I często są to obrzęki, które zajmują i kończyny dolne, i kończyny górne. Po nocy często pacjenci budzą się z bardzo opuchniętą twarzą. I to też gdzieś tam jest sygnałem, gdzie w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić nerki jako jedną z przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
1: Panie doktorze, tak odrobinkę podsumujmy, czym jest to kłębuszkowe, czym jest kłębuszkowa choroba nerek? I jak pacjent może się zorientować, że coś złego się dzieje, oczywiście poza wykonaniem badań, tak? Moczu.
0: To tutaj no, to jest trudno, to jest pytanie, na które bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo choroby kłębuszków nerkowych to jest cały tak naprawdę dział różnego rodzaju schorzeń, które najczęściej są związane z nieprawidłową odpowiedzią autoimmunologiczną,
1: Właśnie.
0: gdzie nasz własny organizm w pewien
1: Nas
0: sposób
1: niszczy. Sam siebie
0: atakuje nasz
1: atakuje.
0: własny organizm,
1: No
0: tak.
1: właśnie.
0: Są na przykład wśród tych chorób kłębuszków nerkowych, zwłaszcza takich chorób o przebiegu bardzo gwałtownym, są na przykład mikroskopowe zapalenia, znaczy w ogóle zapalenia małych naczyń. To jest taka grupa chorób reumatologicznych, gdzie nerki są tylko jednym z narządów, które są objęte chorobą, ale często jest też taka prezentacja kliniczna, gdzie nerki są na początku jedynym zajętym narządem, tak? W tych zapaleniach
1: Zaczyna
0: naczyń
1: się od nerek, czy są?
0: często zaczyna się od nerek, ale takie zapalenia małych naczyń często mogą zajmować również płuca, powodując krwawienia do pęcherzyków płucnych, zmiany zapalne w płucach, które często na pierwszy rzut oka mogą być mylone ze zmianami zapalnymi, mogą pojawiać się zapalenia stawów

0: Mogą się pojawiać zmiany różnego rodzaju skórne, wybroczyny. Jakby obraz kliniczny jest różny i są to choroby generalnie o ciężkim przebiegu i ciężkim rokowaniu, które niezdiagnozowane i nieleczone mogą być dla pacjenta po prostu śmiertelne. Są też bardziej łagodne, związane z różnego rodzaju, znaczy jest po prostu, kiedy trafia do nas pacjent, my po prostu musimy zrobić pełną u niego diagnostykę, bo jest wiele chorób, które w pewien sposób no, te nerki uszkadzają. Całe takie panele badań immunologicznych, przeciwciał w kierunku określonych chorób, to są rzeczy, które musimy zrobić w takiej wstępnej diagnostyce, często jeszcze przed biopsją albo chwilę przed biopsją, żeby na cały obraz kliniczny pacjenta składały się rzeczy takie jak pacjent, jego objawy, jego dolegliwości. Wyniki badań, w tym wyniki badań właśnie, takich badań autoimmunologicznych. I trzecia część, czyli biopsja nerki. Jakby całokształt obrazu klinicznego pozwala nam rozpoznać chorobę i pozwala nam wtedy po prostu dla pacjenta wdrożyć leczenie. Więc no, trudno powiedzieć jednoznacznie, ale generalnie są to choroby, w których proces autozapalny zajmuje właśnie struktury te w nerce, tak zwane właśnie kłębuszki, które są bardzo ważnym elementem całego takiej jednostki roboczej, których tysiące znajdują się po prostu w nerce, bo to tak zwane są nefrony, czyli kłębuszek plus system kanalików, który potem, że tak powiem, odpowiednio zagęszcza i reguluje ostateczny skład moczu, ale generalnie no, jakby nerka przede wszystkim składa się właśnie z tych dwóch elementów, tych małych nefronów, czyli kłębuszka i kanalików, i ich są tysiące po prostu w nerkach. I każde, że tak powiem, te choroby koniec końców mogą prowadzić do zmniejszenia ilości aktywnych, czynnych tych nefronów, nasilenia zmian takich włóknistych i tak naprawdę prowadząc do stopniowego pogarszania się funkcji nerek, dlatego tak
1: A
0: istotne jest.
1: pogarszanie się funkcji nerek prowadzi do?
0: No, to tutaj, że tak powiem, jest
1: No
0: cały,
1: właśnie.
0: otwiera się cała, że tak powiem, księga. No przede wszystkim
1: Organizm się ciężki.
0: organizm nie jest w stanie usunąć toksyn ze
1: Właśnie.
0: swojego organizmu, nie jest w stanie często usunąć nadmiaru objętości płynów. Te toksyny gromadzą się, one zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe, one, że tak powiem, wpływają destabilizująco w ogóle na cały organizm. Z drugiej
1: No właśnie.
0: strony, nerki, które nie są w stanie wydalić nadmiaru objętości płynowej, to pacjenci, u których narastają obrzęki. Pojawiają się przesięki do jam ciała, pojawia się zastój w krążeniu płucnym, czyli pojawia się, że tak powiem, woda w płucach, co rozwija się duszność, zaburzenia oddychania i jakby rzeczy, które sprawiają, że pacjent no, może stać się, no, dojść do takiego stanu no, bezpośredniego tak naprawdę zagrożenia życia.
1: Panie doktorze, a jak często nasi widzowie, którzy chcieliby zadbać o swoje zdrowie, powinni wykonywać badanie moczu właśnie?
0: Znaczy, wydaje się, że no, trudno zalecić taki jednolity schemat, ale wydaje się, że gdzieś tam raz do roku, raz na 2 lata,
1: Wystarczy.
0: jako takie po prostu badanie przesiewowe, to myślę, że to jest wystarczające. Bardziej
1: A osoby
0: powinniśmy być czuli,
1: obarczone jakimiś chorobami
0: jeżeli mamy jakieś
1: przewlekłymi
0: dodatkowe choroby
1: częściej?
0: przewlekłe, myślę, że powinniśmy robić to częściej, zwłaszcza jeżeli zauważamy jakieś niepokojące objawy, tak? Czyli zauważamy na przykład, że zmniejszyła się ilość moczu, mniej siusiamy, że
1: A
0: na przykład.
1: jeżeli więcej na przykład, to również? Bo to może działać w dwie strony chyba.
0: Generalnie tak, chociaż tutaj nie
1: Nie jest
0: jest
1: to
0: aż
1: takie
0: tak, nie jest
1: niepokojące.
0: to aż tak niepokojące, jak zmniejszenie się ilości moczu produkowanego w ciągu doby, albo jeżeli no, pojawią się jakieś no, nietypowe, jakieś dolegliwości bólowe w jamie brzusznej, jakieś narastające uczucie zmęczenia, narastające osłabienie. Jakaś może duszność, obrzęki, jakby gdzieś tam są rzeczy, które mogą, że tak powiem, wywoływać niepokój i gdzieś tam wymagają przyjrzenia się pacjentowi i często przeprowadzenia takiej podstawowej diagnostyki.
1: Panie doktorze, właśnie, czy postawienie diagnozy kłębuszkowej choroby nerek na podstawie biopsji, o której mówimy, pozwala może na wdrożenie jakichś nowocześniejszych, bardziej zaawansowanych metod leczenia? Jak to jest? Jakie są możliwości? Czy ta biopsja daje, ta diagnoza, czy daje jakieś większe możliwości?

0: Generalnie, po pierwsze, biopsja pozwala nam w ogóle postawić diagnozę, bo
1: A to
0: często
1: jest
0: bez
1: kluczowe.
0: niej w ogóle nie
1: Od
0: wiemy, z
1: tego
0: czym tak
1: zawsze
0: naprawdę
1: powinniśmy
0: pacjent
1: zaczynać.
0: się mierzy,
1: No
0: tak?
1: właśnie.
0: Nie wiemy, z czym pacjent się mierzy i
1: I nie
0: jeżeli
1: leczymy na chybił trafień, tylko
0: tak.
1: wiemy, co leczymy.
0: Bo często, jeżeli nie mamy diagnozy, to wstrzymujemy się z wdrożeniem leczenia, bo nie
1: No
0: wiemy, co
1: właśnie.
0: leczymy. Stajemy się, że tak powiem, wtedy jako nefrolodzy bez biopsji, jesteśmy jak wróżbici, którzy wróżą, że tak powiem, z fusów po kawie, a nie mogą faktycznie działać. Więc w momencie, w którym mamy rozpoznanie, to wtedy musimy włączyć leczenie. Określone rodzaje chorób kłębuszkowych mają swoje, że tak powiem, ustalone przez międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne, swoje po prostu schematy leczenia, które należy wdrożyć. Przede wszystkim jest to leczenie immunosupresyjne. I tego trzeba być świadom, że w większości przypadków konieczne jest leczenie lekami, które osłabiają i wyhamowują nasz układ odpornościowy, bo to pozwala zatrzymać ten proces autozapalny, który uszkadza
1: Tak.
0: nerki. Dlatego zawsze bazę takiego leczenia stanowią leki sterydowe, które są od początku włączane albo doustnie, albo w postaci na początku wlewów dożylnych wysokodawkowych sterydów, a później przejście na leki doustne, ale generalnie od sterydów zawsze zaczynamy i bardzo często konieczny jest drugi lek, który to działanie immunosupresyjne ma. Jeżeli chodzi właśnie o nasz szpital, to nowością tak naprawdę, która od miesiąca, dwóch tak naprawdę zagościła w naszym oddziale, jest możliwość leczenia chorób kłębuszkowych z użyciem leków biologicznych. Czyli
1: To jest
0: są
1: nowość
0: to,
1: też, tak.
0: to jest nowość, bo leki biologiczne jest to taka grupa leków, że nie są to do końca zwykłe cząstki chemiczne, ale są to projektowane
1: Jak sama nazwa wskazuje też?
0: Tak, przeciwciała najczęściej.
1: Mhm.
0: Są to specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które wiążą określone receptory na komórkach układu odpornościowego i wywołują swój efekt. I często to leczenie biologiczne jest najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsze, bo do tej pory na przykład w schemacie leczenia, bo akurat tutaj gdzieś tam największe doświadczenie mamy, bo kilku pacjentów z zapaleniem właśnie małych naczyń, tak zwanym zapaleniem naczyń nie z przeciwciałami, ANKA. Tak się nazywają te przeciwciała i po prostu to jest taka nazwa tej grupy chorób. Do tej pory w leczeniu indukującym remisję, bo my w takiej chorobie chcemy wyciszyć ten proces autozapalny,
1: Więc zaindukować proces remisji.
0: czyli tak, remisję, czyli
1: Wyciszenie,
0: wyciszenie, jakby
1: wycofywanie
0: wprowadzić.
1: się
0: Tak,
1: jakby
0: tak,
1: choroby,
0: tak.
1: tak?
0: To do tej pory stosowaliśmy oprócz leków sterydowych cyklofosfamid, czyli jest to lek z grupy chemioterapeutyków, który też często jest stosowany w leczeniu onkologicznym, czyli to jest taki
1: Ale to jest
0: mocny.
1: grupa leków, to nie jest nazwa leku, tak?
0: Znaczy, no, to jest ogólna nazwa substancji chemicznej.
1: O,
0: To
1: to
0: jest
1: możemy
0: ogólna, tak, jak
1: powiedzieć,
0: najbardziej.
1: tak.
0: To jest ogólna nazwa substancji chemicznej, która ma tam
1: Dobrze.
0: różne nazwy handlowe. To
1: O których nie
0: jest.
1: mówimy.
0: Nie, oczywiście. I to już jest taka mocna chemia. I na przykład dużo zaleceń i wytycznych gdzieś tam wskazuje, że u pacjentów starszych, pacjentów obciążonych, gdzieś powinniśmy iść i przejść w kierunku tego leczenia biologicznego. I na szczęście udało się wprowadzić to leczenie biologiczne. Udało się uzyskać dostęp do leku, który nazywa się rituximab. Jest to, że tak powiem, substancja lecznicza. Dużo pomaga to, że wie pani, jak to jest z lekami. Są patenty firm na
1: No,
0: lek.
1: tak.
0: Później z czasem te patenty
1: Wygasają.
0: wygasają i tworzone są tak zwane leki generyczne, czyli jakby podobna substancja.
1: Zamienniki tak zwane.
0: Zamienniki. W przypadku leków biologicznych mówimy o leku biopodobnym. To jest troszkę kwestia terminologii, ale generalnie chodzi
1: Na
0: o
1: tym
0: to,
1: samym
0: że
1: to polega.
0: pojawienie się leków biopodobnych pozwala po prostu obniżyć cenę preparatu i sprawić, że jest
1: Jest
0: ona w
1: bardziej
0: zasięgu
1: dostępny.
0: po prostu szpitala na przykład do zakupu. Chociaż dla tych na przykład pacjentów są programy lekowe.
1: Ale swoją drogą, przepraszam, że
0: Aha.
1: przerywam, panie doktorze, to jest przerażające, że o naszym zdrowiu, o zdrowiu pacjentów decydują pieniądze po prostu. No właśnie, no
0: Niestety,
1: ale to
0: tak,
1: tylko
0: nie, znaczy
1: taka uwaga.
0: niestety
1: No
0: taka jest
1: niestety.
0: konstatacja, że w sytuacji jakiegoś tam ograniczonych możliwości budżetowych zawsze gdzieś tam na te pieniądze się patrzy. Ale myślę, że jakby to, na czym powinniśmy się skupić, to na tej możliwości, że to leczenie jest już otwarte i jest ono możliwe i jest ono dostępne. I generalnie rzecz biorąc, też dla części tych chorób kłębuszkowych są

0: określone programy lekowe, jakby współfinansowane przez NFZ, gdzie NFZ zwraca koszt w ogóle leku dla szpitala i my jako oddział będziemy starać się aplikować o taki program lekowy, choć prawdopodobnie uda nam się dopiero w przyszłym roku, bo koniec roku to nigdy finansowo nie jest dla struktur takich, że tak powiem, na przykład NFZ-owskich, dobry moment, tak, żeby jakby kolejne podmioty włączać w jakiś tam program,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak.
0: Ale generalnie no, ci pacjenci już mają dostęp do takiego leczenia tymi lekami i no, obserwujemy i tak naprawdę trochę można powiedzieć uczymy się, nie? Bo to jest tak naprawdę ta kwestia leczenia jest dla naszego ośrodka czymś generalnie nowym, ale zbieramy doświadczenia, rozwijamy się, jeździmy na konferencje, szkolimy się i żeby po prostu pacjentom zapewnić możliwie najlepsze metody leczenia, żeby móc zachować ich w zdrowiu jak najdłużej, żeby jak najdłużej funkcjonowały ich nerki, bo są też przypadki pacjentów, u których po wdrożeniu leczenia można było zrezygnować z terapii nerkozastępczej, gdzie pacjent musi zacząć dializy, a potem te dializy okazuje się, że nie są konieczne i można z nich zrezygnować.
1: No to fantastycznie.
0: Więc to są możliwości, które przed nami, że tak powiem, które tak naprawdę no, są przed nami i mam nadzieję, że doświadczenie bogate, które będziemy zbierać, zaowocuje po prostu poprawieniem dostępności, poprawieniem jakości świadczeń dla pacjentów naszego regionu.
1: Można tylko powiedzieć powodzenia, panie doktorze, oby te wszystkie plany się powiodły z korzyścią dla nas wszystkich, dla pacjentów. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Łódka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W Boniewie skończyła się budowa i przebudowa infrastruktury, która służy zaopatrzeniu w wodę pitną. Gmina rozbudowała też sieć wodociągową. To jedno z wielu zadań, które prowadzi na swoim terenie. Władze podkreślają, że to ważna inwestycja.
1: To też jest...

0: jest bardzo duże, bo to jest ponad 4,5 miliona złotych. Tu też dostaliśmy na to zadanie dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak zwane KPO. Tu przy dużym udziale Urzędu Marszałkowskiego. Tu było to zadanie bardzo trudne, bo praktycznie podzielone na cztery zadania. Pierwsza to przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności, stacja uzdatniania wody w miejscowości Osiecz. Później była jeszcze budowa dwóch studni głębinowych w miejscowości Osiecz i Żurawice oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków oraz kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Boniewo. I to wszystko udało się nam w tym roku zrealizować. To zadanie jest dla naszej gminy bardzo ważne.
1: Inwestycje gminy zauważył też ogólnopolski ranking. Październikowy numer pisma Wspólnota pokazał wydatki inwestycyjne samorządów z lat 2023-2025. Wśród gmin wiejskich Boniewo jest na 81. miejscu w Polsce. W województwie kujawsko-pomorskim zajmuje drugie miejsce, a w powiecie wocławskim pierwsze.
0: Duma mnie rozpiera jeszcze z jednego powodu, bo w rankingu Wspólnoty okazało się, że nasza gmina jest drugą pod względem inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim, ma 81. pozycja w kraju, więc naprawdę swojemu zespołowi na czele z moją zastępczynią, panią Dzisią Bywalską, panią skarbnik, panią sekretarz i wszystkimi moimi pracownikami, wszystkimi kierownikami, dyrektorami. Tu jest z nami pani kierownik klubu dziecięcego i pani dyrektor gminnej biblioteki. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim radnym, wszystkim sołtysom, jeszcze raz wszystkim gościom za jakikolwiek udział w tych naszych inwestycjach. To jest dla nas naprawdę bardzo ważne, bo nie jesteśmy dużą gminą, a jednak udaje nam się wchodzić na bardzo, na wyżyny wręcz inwestycji w skali całego kraju. Dlatego po prostu bez państwa pomocy, bez państwa wsparcia na pewno nie byłoby to możliwe. Dlatego jeszcze raz dla wszystkich wielkie, serdeczne dziękuję.
1: Wodociągi to tylko jedno z zadań. Gmina cały czas realizuje na swoim terenie kolejne inwestycje.

0: koncert z myślą o seniorach. W Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło spotkali się miłośnicy muzyki, dla których wystąpił zespół Sempre z Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie zorganizowała posłanka Joanna Borowiak, której sprawy seniorów są szczególnie bliskie. Parlamentarzystka pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej i zwraca uwagę na znaczenie aktywności oraz integracji seniorów.
1: Dzisiaj przepiękny koncert, bo będzie pięknie, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło, a wystąpi zespół Sempre z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wrocławskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Październik to jest miesiąc, w którym szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby w jesieni życia, a nasi seniorzy są aktywni, chcą być aktywni, co mnie niezmiernie cieszy jako przewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Dziś mam nadzieję na to, że wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Wstęp na koncert jest wolny, a zespół Sempre z Wrocławka zaprezentuje swój repertuar. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że nasi seniorzy są aktywni. Oni są twórczy, oni mogą w tym czasie, kiedy przechodzą na emeryturę, kiedy mają więcej czasu, mogą robić to, czego nie mogli robić wcześniej bardzo często. Właśnie te aktywności są związane z ich zainteresowaniami, z ich pasjami, mają czas na to, żeby rozwijać te pasje, żeby wreszcie poświęcić trochę czasu dla siebie i to jest naprawdę piękne.
2: Jakie życzenia dla naszych seniorów?
1: Przede wszystkim dużo radości, dużo uśmiechu, życzliwości bliskich i tego, żebyście Państwo, drodzy seniorzy, byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci, żebyście mogli spokojnie realizować swoje pasje, żebyście mogli korzystać z uroków życia. Wszystkiego co najlepsze.
0: Koncert był okazją do spotkania, wspólnego spędzenia czasu i powrotu do muzycznych wspomnień. Do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło przyjechali goście, którzy na to wydarzenie wybrali się całymi rodzinami. Na widowni nie zabrakło seniorów, dla których muzyka stała się pretekstem do spotkania i wspólnej zabawy.
2: Moje panie, dzisiaj koncert, tak, same zorganizowane.

0: Zorganizowałyście sobie tutaj przyjazd, czy w jakimś towarzystwie?
1: Z mężem, ale my przyjeżdżamy jeszcze z rodziną, także jeszcze czekamy właśnie na rodzinę i wspólnie tu przyjeżdżamy. Bardzo często uczestniczymy w tych występach tutaj i seniorów, i innych występujących gwiazd, także tu w Wahadle i w Browarze w Wrocławku. Tak.
0: Czy lubicie, panie, takie właśnie koncerty i spotkania?
2: Tak, lubimy bardzo, dlatego żeśmy przyjechały dzisiaj.
0: Co tak naprawdę dla państwa znaczą takie spotkania? Czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, organizowanie takich spotkań, żeby ludzie mogli się spotkać, właśnie wyjść wspólnie?
1: No, ja uważam, że to jest fajne takie wyjście, spotkanie. No, tym bardziej, że w starszym wieku, no to ludzie znają ten repertuar właśnie taki, jak to ma dzisiaj być przedstawiony. Także to takie przy okazji spotkanie ze znajomymi, no i zawsze jakieś wyjście kulturalne.
0: A propos, pytam się jeszcze pani właśnie repertuaru. Czy jest pani znany, czy jesteście panie tak po prostu dzisiaj, aby posłuchać może właśnie kogoś znajomego?
2: Dzisiaj jesteśmy, żeby posłuchać kogoś znajomego.
0: A kto występuje tutaj z państwa najbliższych znajomych?
1: To pan Andrzej, to mój mąż grał z panem Andrzejem trochę właśnie w zespole i dlatego byliśmy zaproszeni.
3: Sala wypełniła się publicznością, a seniorzy bawili się doskonale. Nie brakowało uśmiechów, wspólnego śpiewania i muzycznych powrotów do dawnych lat. Koncert stał się nie tylko okazją do posłuchania znanych melodii, ale również do spędzenia czasu w miłej i przyjacielskiej atmosferze.
4: Witamy państwa bardzo serdecznie na naszym koncercie w gościnnych murach Wahadła. Zespół nasz istnieje od 5 lat. W sumie mamy razem 268 lat, więc jesteśmy bardzo młodym zespołem stosunkowo. Gramy i śpiewamy to, co lubimy i co nam w duszy gra. Od 3 lat gra i śpiewa z nami Wojtek, znany doskonały włocławski pianista. To on zaaranżował większość utworów, które dziś wykonamy. Zaczniemy od piosenek, które opowiadają o różnych odcieniach miłości. Najpiękniejszego ludzkiego uczucia. Bardzo prosimy, abyście państwo śpiewali razem z nami.

przyjemnie, szczęśliwie. Księżyc, gwiazdy na niebie.

0: Dzień Edukacji Narodowej to święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Wrocławskie obchody odbyły się tym razem w Zespole Szkół nr 3. Podczas uroczystości władze miasta wręczyły nauczycielom nagrody prezydenta miasta Wrocławek. Wyróżniono również pracowników administracyjno-obsługowych. Nauczyciele i pracownicy szkół, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń, mierzą się z coraz trudniejszymi wyzwaniami.
1: To nie tylko te piękne słowa pełne szacunku i radości, że mamy wokół siebie bardzo ważne osoby, ale rzeczywiście to, co się dzieje ostatnio, też jest okraszone taką refleksją głęboką, jak być dzisiaj nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, kiedy są problemy z młodych, problemy z taką kondycją i dobrostanem psychicznym, ale też jak się w tej współczesności odnaleźć. Media, fake newsy, agresja. Czy nauczyciel może się obronić, czy może rzeczywiście mieć takie narzędzia? Z jednej strony wspiera rodzinę, bo tak naprawdę szkoła jest po to, żeby wspierać w procesie wychowawczym rodzinę, ale także również też kształcić. I jak to robić, realizując te zadania bez takiego lęku też o swoje życie, bo dochodzimy do tego momentu, że takie wyzwania przed nauczycielami stoją, więc bardzo się cieszę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wprowadza zmiany dotyczące właśnie dania narzędzi nauczycielom, dyrektorom szkół, żeby rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo.
0: Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej prezydent uhonoruje 103 nauczycieli. Z kolei 56 pracowników niepedagogicznych otrzyma wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz szkół i placówek.
2: To jest bardzo duża nagroda prezydenta, ogromne wyróżnienie i jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tym miejscu, mogę tę nagrodę odebrać. Jestem trochę nauczycielem na opak, poszukuję własnej drogi, własnych ścieżek. Praca w szkole jest moją pasją, jestem bardzo zaangażowana i myślę, że chętnie odbiorę taką nagrodę i to ogromne wyróżnienie. Pracuję z młodszymi dziećmi. Obecnie mam klasę trzecią, zdolną klasę. Staram się wdrażać swoje programy. W poprzednim roku prowadziłam klasę, mając koło matematyczne na przykład. Co roku prowadzę również zajęcia artystyczne dla dzieci, ponieważ świat artystyczny jest dla mnie bardzo ważny i właściwie różne edukacje łączę z tym artyzmem. Jestem bardzo zaangażowana, a dzieci kochają. Mają swoje pasje i cieszę się, że mogę je rozwijać.
3: Po 8 latach jest to duże wyróżnienie dla mnie, gdyż doceniona została moja ciężka praca tutaj w tym zawodzie, który jest trudnym zawodem. Zajęcia zawodowe są to ekonomiczne, handlowe i rachunkowość.
0: Ponadto statuetkami ambasadora szkolnictwa zawodowego nagrodzono 5 pracodawców, właścicieli firm współpracujących ze szkołami zawodowymi.
4: Z zespołem szkół ekonomicznych zaczęliśmy współpracę już w ubiegłym roku. Cały czas wspieramy szkołę w różnego rodzaju działaniach. Organizujemy różne konkursy, wspieramy uczniów z naszych klas patronackich różnego rodzaju nagrodami, ale przede wszystkim myślę, że takim głównym wydarzeniem to było otwarcie klasy patronackiej w tym roku, gdzie tak naprawdę to nie tylko logo, nie tylko jakieś krótkie marketingowe informacje na temat firmy, ale przede wszystkim postaraliśmy się o to, aby przekazać firmie software, oprogramowanie specjalistyczne do kształcenia młodzieży stricte od strony praktycznej, nie tylko z podręczników szkolnych, ale aby pozyskali wiedzę o transporcie, o logistyce bezpośrednio z firmy transportowej, gdzie będą mieli dokładnie okazję zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i obowiązki dyspozytorów czy planistów.
0: W uroczystości oprócz nauczycieli, pracowników szkół i przedstawicieli władz miasta uczestniczyli również parlamentarzyści oraz

0: reprezentanci samorządu województwa.
1: Jest to na pewno zawód szczególny, dlatego że jednak nauczyciel jest na tej pierwszej w linii frontu kontaktu z uczniami. W pierwszym, oprócz tej warstwy dydaktycznej, jest, jeżeli chodzi o budowanie relacji z uczniami, wychwytywanie problemów. I tutaj we współ z rodzicami odpowiadają nauczyciele za wychowanie młodych ludzi. Więc tak, zawód szczególny, dlatego to święto branżowe, tych świąt branżowych jest dużo, ale właśnie Dzień Edukacji Narodowej jest tak szczególnie obchodzony, zupełnie zasłużenie, dlatego że to jest taki dzień, w którym możemy wyrazić wdzięczność nauczycielom, nie tylko za tę pracę przy tablicy, która jest tak naprawdę jakimś zwieńczeniem tego, co nauczyciele robią poza godzinami, bo o tych godzinach często zapominamy. Więc serdecznie dziękuję wszystkim, zarówno i nauczycielom, i pracownikom oświaty z terenu Włocławka i całego regionu włocławskiego.
2: To dobrze, że władze samorządowe organizują takie spotkania ogólne nauczycieli, bo jest okazja z jednej strony podkreślić ich misję, ich wolę dobrą, którą spełniają wobec naszych dzieci, ale z drugiej strony wyrazić podziękowania za pracę i życzyć dobrego na przyszłość. Przyszłość trudno określić, jaka będzie, ale przynajmniej my w parlamencie staramy się, żeby nauczycielom stwarzać jak najlepsze warunki. Chcę przypomnieć, że jutro będzie 3 lata od wyborów, których przejęliśmy władzę, i to pierwszą decyzją była dość znacząca podwyżka wynagrodzeń. Ona może w tym roku czy na następny rok nie jest satysfakcjonująca, bo wynika z wielkości inflacji, ale z drugiej strony ten skok, który nastąpił 2,5 roku temu, uważam, że on stworzył inną bazę do właśnie naliczania wynagrodzeń. Ale nie skupiajmy się dzisiaj na wynagrodzeniach, tylko na bardzo dobrej, efektywnej pracy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników obsługi, pracowników administracyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w naszym regionie, ale i w całym kraju.
3: Dzisiaj, nie kategoryzując, mówię do wszystkich pracowników oświaty, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi, chylę przed nimi głową, bo ten zawód, oprócz tego, że jest misyjnym, stał się też niebezpiecznym, czego ostatnimi czasy doświadczyliśmy. Dlatego też życzę w tym roku przede wszystkim bezpieczeństwa, poczucia sensu wykonywanej pracy, bo w takich momentach zagrożenia niestety ten sens często się zatraca i to jest dramatyczne w przypadku takiego zawodu jak nauczyciel. Dlatego też życzę cierpliwości, bezpieczeństwa, poczucia sensu tej pracy. No i cały czas wiary w to, że ten świat może być dobry.
0: Dzień Edukacji Narodowej przypomina, że edukacja jest fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, a nauczyciele pełnią rolę przewodników, mentorów i architektów społeczeństwa. Gęsina ponownie trafi na stoły mieszkańców regionu. Zakończyły się konkursy organizowane w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. W tym roku samorząd województwa ufundował 2026 gęsich tuszek dla zwycięzców. W zabawę zaangażowały się lokalne media z całego regionu, a konkursy, quizy i zadania pojawiły się również w naszych mediach społecznościowych. Zainteresowanie było duże, a internauci chętnie włączyli się do rywalizacji o regionalny przysmak.
4: Mamy październik, zbliża się nasze piękne święta odzyskania niepodległości, także my w województwie kujawsko-pomorskim obchodzimy to w sposób szczególny. Gęsina na Świętego Marcina to jest taki, można powiedzieć, nasz znak rozpoznawczy. No i bardzo fajnie, bo przede wszystkim smaczny znak rozpoznawczy. Będzie obfitował ten czas oczywiście w szereg różnego rodzaju imprez, nawet 10-11 listopada dwudniowa impreza, oczywiście kulinarna, z wieloma gośćmi. Także serdecznie zapraszam Państwa do śledzenia informacji, do śledzenia stron internetowych, social mediów. Tam będzie można oczywiście znaleźć coś dla siebie, a będzie to naprawdę bardzo smaczny czas.
0: Odbiór na nagród zaplanowano na 24 października w wyznaczonych punktach w 20 miastach województwa. Organizatorzy mają jednak ważny apel do laureatów. W czwartek, 8 października, zwycięzcy otrzymali SMS-y z informacją o wygranej i szczegółami odbioru nagrody. Część wiadomości wciąż pozostaje nieodczytana. Dlatego przypominamy, należy otworzyć otrzymanego SMS-a i kliknąć znajdujący się w nim link. W wiadomości znajduje się indywidualny kod QR, a także informacja o miejscu i godzinie odbioru gęsiej tuszki.